0: FM zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Witajcie mobile, cieszę się na naszą wspólną letnią podróż. Dzisiaj funkcja w kluczyku pomoże schłodzić wnętrze auta, specjalne znaki stop w specjalnych, wyjątkowych miejscach, jakich za chwilę o tym, i europejska motoryzacja raczej na właściwym kursie. Arek Włodarski, no to zaczynamy.
0: Autoradio.
1: Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów opublikowało najnowsze dane rynkowe. Wynika z nich, że liczba rejestracji nowych aut osobowych w Unii wzrosła w maju o ponad 3,2% do 955 tysięcy sztuk. Od początku roku na unijnych drogach pojawiło się 4 750 tysięcy pojazdów, czyli o 4% więcej niż rok wcześniej. Europejski rynek napędzają auta hybrydowe oraz elektryczne. Uwagę zwracają zwłaszcza pełne elektryki, których sprzedaż od początku roku urosła o blisko 36%, co przełożyło się na 20% udział w rynku. Markowym liderem na terenie Unii po pierwszych 5 miesiącach roku pozostaje Volkswagen, który daleko w tyle zostawił Skodę oraz Toyotę. Pozycję lidera segmentu premium zachowało BMW, na drugim miejscu Audi, podium zamyka Mercedes. Rośnie siła chińskich marek, tylko w maju dostarczyły ponad 120 tysięcy aut, podwajając rezultat sprzed roku. Ich udział w rynku osiągnął rekordowe 10,7%. Teraz specjalne znaki stop w niebezpiecznych miejscach.
0: Aktualności.
1: Ministerstwo Infrastruktury planuje wprowadzić zmodernizowany znak stop głównie na przejazdach kolejowo-drogowych, gdzie nie ma rogatek ani sygnalizacji świetlnej. Powód tych działań jest prosty. Rosnąca liczba wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. W ubiegłym roku doszło do 185 takich wypadków, w których zginęło 58 osób, a 18 zostało ciężko rannych. W tym roku odnotowano już 89 wypadków, w których śmierć poniosło 21 osób. Główna przyczyna tych zdarzeń to nieustąpienie pierwszeństwa pociągom na przejazdach, a w naszym kraju jest 4,5 tysiąca takich, na których nie ma ani rogatek, ani sygnalizacji świetlnej. I to właśnie one głównie mają zostać objęte nowym programem poprawy bezpieczeństwa, a jednym z jego elementów jest nowy znak stop. Ma on być widoczny nawet z odległości kilkuset metrów. Podświetlenie ma zwracać uwagę kierowców jeszcze przed dojazdem do torów i niejako wymuszać na nich zmniejszenie prędkości i zatrzymanie się. Co ciekawe, z im większą prędkością będzie zbliżało się auto, tym znak stop będzie świecił bardziej intensywnie. I na koniec funkcja w kluczyku pomoże schłodzić wnętrze.
0: Porady ekspertów.
1: Fala upałów dotarła również do Polski. Samochody na postoju błyskawicznie się nagrzewają do 60-70 stopni. Sposobów na szybkie schłodzenie kabiny jest kilka i nie tylko chodzi o włączenie klimy ustawionej na maksymalnie zimne powietrze. Zresztą to jest błąd. Jedną z opcji jest możliwość zdalnego otwierania szyb za pomocą kluczyka lub pilota. To rozwiązanie od lat stosowane jest przez wielu producentów, ale nie wszyscy kierowcy o tym wiedzą lub pamiętają. Zasada jest prosta. Po otworzeniu auta trzeba ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk otwierania. Po chwili szyby zaczną się opuszczać, a w niektórych modelach dodatkowo uchyli się szyberdach. To jeden z najprostszych sposobów na obniżenie temperatury w kabinie, zanim wejdzie się do środka. W nowszych modelach, na przykład w hybrydach wielu, możliwe jest zdalne uchylenie okien lub włączenie klimatyzacji z poziomu aplikacji w telefonie. Wnętrze można schłodzić jeszcze przed rozpoczęciem podróży lub ustawić zadaną temperaturę w kabinie na konkretną godzinę. Arek Włodarski, dziękuję bardzo. Trzymajcie się za tym, no nie powiem ciepło, ale dobrze i spokojnie, jadąc nie tylko dolnośląskimi drogami. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Kolejny upalny dzień. Wczoraj był rekord, dziś też prawie 40 stopni. Upały sprawiały wczoraj problemy na kolei. Dziś może się to powtórzyć. Ratownicy z 24 krajów pomagają ratować ludzi w Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nowy tydzień zaczyna się od kolejnych upałów. Dzisiaj we wschodniej połowie Polski znów prawie 40 stopni. Odrobinę łagodniej ma być na zachodzie, trochę ponad 30. Jak sobie z tym radzić, podpowiada kardiolog dr Piotr Gryglas.
3: Powinny te osoby chłodzić swoje przede wszystkim pomieszczenia, zasłaniać zasłony, stosować wentylatory, ręczniki nasączone wodą, żeby chłodziły powietrze właśnie w takich nagrzanych pomieszczeniach, bo niestety w małych mieszkaniach betonach takie ryzyko odwodnienia, ryzyko powikłań jest bardzo duże.
2: Upały to nie wszystko. Teraz nadciągają burze. Najpierw na północnym zachodzie, a potem burzowe chmury będą się przesuwać na wschód. Z upałami walczą kolejarze. Ekstremalne temperatury powodują uszkodzenia sieci trakcyjnej. Pociągi odjeżdżały wczoraj z kilkugodzinnym opóźnieniem. Dziś też można spodziewać się utrudnień. Za nami rekordowy upał. W Słubicach odnotowano rekord Polski w historii pomiarów. 40,5 stopnia. Na nagrzanych ulicach trudno było wytrzymać, ale niektórzy wyrażali zrozumienie dla letniej aury.
4: Jest okres wakacyjny, tak więc nie narzekajmy. Narzekamy, kiedy jest gorąco, narzekamy, kiedy jest zimno, narzekamy, kiedy pada deszcz.
5: Ciężko. My jesteśmy z gór, z Wałbrzycha, więc w górach trochę chłodniej zawsze jednak.
6: Jak sobie radzimy? No my właśnie chowamy się w cieniu. Nawodniamy się tutaj elektrolitami.
7: Już pół litra na przestrzeni 20 minut.
6: Idziemy coś zjeść i czegoś się napić.
2: Od jutra pomału pogoda ma być coraz łagodniejsza. Za pierwszym razem świadek nie odpowiadał na pytania, dlatego dziś dr Emil Jędrzejewski ma się ponownie stawić w prokuraturze. Będzie zeznawać w sprawie lekarza Kamila Kacprzyka, przeciw któremu toczy się śledztwo w sprawie nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Jak stwierdził dr Jędrzejewski w kanale Zero, młody lekarz miał się przyczynić do śmierci kilku pacjentów. To budzi wątpliwości, mówi lekarz europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz.

0: Pawłowicz.
1: To jest rzecz niebywała, żeby lekarz, rozumiem z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, no opowiadał u redaktora Stanowskiego tych wszystkich strasznych rzeczy, po czym nie umiał tego wszystkiego powtórzyć przed prokuraturą. Dla mnie to jest niejasne.
2: Jasne jest za to dla Pawła Sałka z PiS-u, który podkreśla, że za pierwszym razem dr Jędrzejewski nie miał asysty prawnika.
3: Poprzednie przesłuchanie w prokuraturze odbywało się w ciągu kilku godzin, został wezwany i musiał się stawić.
2: Główna postać afery, lekarz Dawid Kacprzyk, złożył pozew o zniesławienie przeciwko doktorowi Jędrzejewskiemu. Ratownicy z 24 krajów ratują ludzi w Wenezueli. Po trzęsieniu ziemi poszukiwanych jest nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. W weekend wiele osób uratowano. Kolumbijscy ratownicy wydobyli spod gruzów 11-latka. Uważajmy na internetowe zbiórki na pomoc Wenezueli. Niektóre mogą być fałszywe. Warto polegać na sprawdzonych instytucjach. Brytyjczyk George Russell z zespołu Mercedes wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Austrii. To 8 runda Mistrzostw Świata. Liderem klasyfikacji generalnej jest Włoch, Kimi Antonelli z Mercedesa. Kolejny wyścig w najbliższą niedzielę w Wielkiej Brytanii.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
5: Nie wiem jak inni, ale ja na kolejne bicie rekordów, zwłaszcza rekordów ciepła, już się nie piszę. Ja podziękuję. Wczorajsze nam wystarczy. Dziś już poniedziałek, 29 dzień czerwca, na zegarach 6:04, słuchacie Muzycznego Radia. Zbyszek Deka. Dzień dobry, witam.

0: Akustyczne Radio Lato. Reklama.
1: Okulary są? Telefon naładowany? To ruszajcie na szlak odkryć z funduszami europejskimi. Krasnal Dotacje już przypomina. Wasze letnie podróże po Dolnym Śląsku mogą przynieść Wam fantastyczne nagrody. Wystarczy, że podczas wycieczek odwiedzicie miejsca zmienione dzięki unijnemu wsparciu, zrobicie fotkę i wrzucicie ją z opisem pod postem konkursowym. Bawimy się aż do końca września. Poszczegóły wpadajcie na fundusze ue.dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
1: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was.

Jak spojrzeć na zachodni horyzont, to widać tam wędrujące chmurki, piętrzące się chmury, z których leje, zdrowo leje. Też mamy burzę, mnóstwo wyładowań, ale to wszystko na zachód od naszej granicy. Niedaleko, kilkadziesiąt kilometrów można powiedzieć od Zgorzelca, przychodzą konkretne ulewy. One wędrują na północ, z nich nic u nas się nie wydarzy. U nas się wydarzy bardziej późniejszym popołudniem i wieczorem. Wtedy u nas rozbudują się burzowe chmury i można się spodziewać dynamicznej pogody, a do tego czasu powietrze znów będzie się tylko rozgrzewać. Ale nie aż tak jak wczoraj, na szczęście. Dzisiaj do 32-33 stopni na Dolnym Śląsku.

0: Muzyczne Radio 29 czerwca w poniedziałek. 29 czerwca w 1991 roku, a więc 35 lat temu zakończono produkcję Fiata 125P, a 18 lat temu w 2008 Hiszpania pokonała w Wiedniu Niemcy 1-0 w finale piłkarskich Mistrzostw Europy. Jest 6:16, co na naszym podwórku?
1: Kalendarium regionu.
0: 29 czerwca roku 1341, XIV wiek na początek, książę Henryk I Jaworski zezwolił miejscowym rzeźnikom na uruchomienie specjalnej gospody jadłodajni. W 1822 zaś roku przez Kamienną Górę przejechał liczny orszak brata cara Aleksandra I. W mieście zjedzono obiad, za który nikt nie zapłacił. Wywołało to spór między władzami miasta, stacją pocztową a dworem królewskim. I jeszcze 29 czerwca roku 1946, a więc równe 80 lat temu, decyzją dolnośląskich organizacji żydowskich uruchomiono 8 szkół podstawowych. Szkoły te działały do 1949 roku.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
2: Hi Poland, this is Garnik and you're listening Muzyczne Radio.

0: 6:30, poniedziałkowy poranek z Muzycznym Radiem.
1: Muzyczne Radio.
0: Ostatnia niedziela czerwca. To był historyczny dzień. Dzień, w którym pobity został rekord absolutny temperatury powietrza sprzed ponad 100 lat, z 1921 roku na obszarze Polski. O tym słyszeliście już na pewno mnóstwo razy. Znacie już ten rekord na pamięć. Aktualnie to 40,5 stopnia. Najwyższą temperaturę odnotowano, jak się można było spodziewać, w Słubicach, które i dzień wcześniej były najgorętszym miejscem w Polsce, to w województwie lubuskim. Tam stacja meteorologiczna odnotowała właśnie 40,5 stopnia. Drugie miejsce zajął Toruń z temperaturą maksymalną 40,3 oraz Krzyż Wielkopolski 40 stopni. No to w województwie wielkopolskim oczywiście. Na obszarze Dolnego Śląska zanotowano temperatury od 36 do 39 w obszarze nizinnym Dolnego Śląska oraz 33 do 37 w niższych partiach Sudetów Zachodnich i Środkowych. Najwyższy godzinowy pomiar u nas, czyli na Dolnym Śląsku, wyniósł 39,4 w Legnicy. Legnica wczoraj była najcieplejszym dolnośląskim miastem. 37,4 odnotowano w Tomaszowie Bolesławieckim oraz we Wrocławiu. 37 praktycznie, bo 36,9 w Dobrogoszczu, to powiat strzeliński. W obszarze niższych partii Sudetów Zachodnich i Środkowych temperatury maksymalne godzinowe wyniosły kolejno do 36,7 w Bogatyni, 36,6 w Jeleniej Górze, 35,5 stopnia w Karpaczu, prawie 35 w Świeradowie Zdroju, 34,8 w Kłodzku. To wszystko wczoraj. Dzisiaj fala upałów przenosi się do Polski centralnej i wschodniej. Tam będzie wyjątkowo gorący poniedziałek. U nas, no też upalnie, ale już z niższymi zdecydowanie wskazaniami termometrów na Dolnym Śląsku. Dzisiaj do 32-33 stopni popołudniową porą. Późniejszym popołudniem, jak powiedziałem, można się spodziewać burz, ulew, nawet miejscami gradobicia. Rekordy odnotowano wczoraj także w Czechach czy w Niemczech. Niemcy 41,7, pobity rekord z piątku, bo w piątek padła pierwsza rekordowa temperatura w historii pomiarów w Niemczech i zaraz dwa dni później w niedzielę ten wynik został poprawiony. Upalny początek lata, Muzyczne Radio, dziś poniedziałek, 29 dzień czerwca.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Na wakacjach.
3: Hi guys, what's up? We're Infernal.
4: And you're listening to Muzyczne Radio.
3: They really love music.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
7: Hello? Bonifa?

Tak, sos, poniedziałkowy poranek z Muzycznym Radiem, przedostatni dzień czerwca. 73 lata temu urodził się Colin Hay, australijski wokalista, gitarzysta, lider grupy Men at Work, zespół założony w drugiej połowie lat 70. w Melbourne, odniósł międzynarodowy sukces z takimi piosenkami jak Who Can It Be Now czy Down Under, które z przyjemnością przypominamy. Australia z latem nam się kojarząca. Urodzili Colina Haya.

Men at Work z Australii z latem, jak powiedziałem, nam się kojarzącej, chociaż oczywiście aktualnie tam zima. A w samym Melbourne, skąd zespół Men at Work, 16 stopni, późniejsze popołudnie, po 17, u nas przed 7 jest 6.48, co oznacza, że już niedługo w muzycznym radiu poranny horoskop, wcześniej jeszcze tylko Jonas Brothers.

0: на цілий день.
1: Barany czeka udany dzień, planetarna aura sprzyja pozytywnym spotkaniom i rozmowom. Byki, sprawy potoczą się pomyślnie, otworzą się nowe możliwości, przyda się więcej wiary w siebie, przed bliźniętami pojawi się szansa na zakończenie małych kłopotów i realizację nowych planów. Raki, by utrzymać dobrą atmosferę w domu, trzeba bardziej zaangażować się w życie prywatne. Lwy przemyślą sporo tematów, warto z większym optymizmem patrzeć w najbliższą przyszłość. Panny, jeśli na urlopie uda się zwolnić tempo i odpocząć, panny będą się cieszyć byciem wśród bliskich. Wagi rozpoczną dzień nerwowo, nawet na codzienne czynności brakować będzie czasu. Skorpiony, początek tygodnia sprzyja poprawie relacji w pracy, ktoś okaże uznanie i szacunek. Strzelce będą dziś w zaskakująco dobrej formie, warto ją wykorzystać nadrobić parę spraw. Koziorożce mogą narzekać na samopoczucie, zmiana pogody wpłynie mocno na nastrój. Wodniki w tym tygodniu skupią się na sobie. Trzeba zacząć myśleć o korzystaniu z wakacji. A ryby po upalnym weekendzie mogą czuć się zmęczone. Trudniej będzie się skupić i pracować. Co do osób urodzonych 29 czerwca, to są podatne na wzruszenia i silne emocje. W życiu kierują się uczuciami i intuicją, są bardzo przenikliwe i trudno je oszukać. Szybko się uczą i wiedzą, w jaki sposób pomnożyć swój kapitał. Bywają zazdrosne i nerwowe. Szczęśliwa cyfra to 8, kamień szlachetny, rubin, sprzyjający znak zodiaku, skorpion. Dzisiaj Piotra i Pawła. Piotr przyjazny, sympatyczny, lubi towarzystwo, a Paweł ambitny, sumienny, czasem krytyczny. Składamy najlepsze życzenia, pozdrawiamy i jubilatów, i solenizantów. Przypominamy, że 29 dzień czerwca to też dzień ratownika WOPR, dzień stoczniowca. Mamy poniedziałek, przedostatni dzień miesiąca, na zegarach 6:53.

Gra o Tron, muzyczne radio za 3 minuty, 7 przed 7 jeszcze Kasia Sienkiewicz z zespołu Kwiat Jabłoni. I jej piosenka zatytułowana Były momenty.

0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
2: PKP Intercity z powodu upałów odwołało dziś ponad 20 pociągów. Nauczyciele zapowiadają protest, chcą większych podwyżek niż 3%. Prezydent Karol Nawrocki proponuje nowe święto państwowe. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 21 pociągów odwołało dzisiaj PKP Intercity z powodu upału. Nie pojedzie m.in. pociąg Jagna z Warszawy Wschodniej do Łodzi Fabrycznej. Najwięcej opóźnień jest na liniach właśnie Łódź-Warszawa, Gdańsk-Warszawa, Wrocław-Katowice i Kołobrzeg-Piła-Poznań. Biegun zimna jak tropiki. Ekstremalne upały dotarły na polski biegun zimna, czyli na Suwalszczyznę. Wczoraj było tu ponad 35 stopni. Byliśmy w Wiżajnach, miejscu uważanym za jedno z najchłodniejszych w Polsce.
3: To jest centrum biegun zimna. 37 stopni ciepła.
4: Dobrze pan trafił. My też jesteśmy zaskoczeni, wie pan. My lubimy zimno. Myśmy spędzili kupę czasu w Laponii. I przenieśliśmy się tutaj, żeby uprawiać warzywa, ale dlatego, że tu jest chłodno. Było chłodno. Teraz te temperatury też nas zaskakują.
2: Afrykańskie upały utrzymają się na Suwalszczyźnie do jutra. Nauczyciele zapowiadają kolejny protest. Chodzi o wysokość przyszłorocznych podwyżek płac. Związek Nauczycielstwa Polskiego nie zgadza się na planowaną 3% podwyżkę w budżetówce, mówi szef związku Sławomir Broniarz.
5: We wtorek zarząd główny te akcje protestacyjne, które są zaproponowane, przyjmie. One będą miały zróżnicowany charakter, będą także różnie lokowane w zależności od geografii naszego kraju, ale także od poziomu jakby akceptacji tych propozycji przez środowisko nauczycielskie.
2: Minimalna pensja dla początkującego nauczyciela to teraz około 5300 zł brutto, dla dyplomowanego niecałe 6400. Putin odrzuca ukraińską propozycję ograniczenia działań wojennych. W wywiadzie telewizyjnym przywódca Rosji oświadczył, że Ukraina zaproponowała wzajemne wstrzymywanie ataków dalekiego zasięgu, ale Rosja się na to nie zgadza, bo nadal dąży do zajęcia 4 regionów. Ukraińskie ataki niszczą rosyjską infrastrukturę w głębi kraju. Ojciec i syn uratowani spod gruzów w 4. dniu po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Wydostali ich na powierzchnię ratownicy pracujący w stanie La Guaira, który najbardziej ucierpiał w środowych trzęsieniach. Świadkowie mówią, że to daje nadzieję na ocalenie kolejnych osób, ale eksperci przyznają, że szanse na to maleją z każdą mijającą godziną. ONZ szacuje liczbę zaginionych na ponad 50 tysięcy. To największa klęska w historii kraju, mówi prezydent Wenezueli Delcy Rodriguez. Nowe święto może trafić do polskiego kalendarza. Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że podpisał inicjatywę ustawodawczą, która ustanawia 28 czerwca dniem działacza opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Zapowiedź padła podczas uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca. W czasie wakacji inspektorzy transportu drogowego i policjanci sprawdzają

0: Autokary przewożące dzieci na wypoczynek są stałe punkty kontroli, ale inspektorzy jeżdżą też w wyznaczone miejsca zbiórki, mówi rzecznik Inspekcji Transportu Drogowego Wojciech Król.
1: Każdy może poprosić organizator, rodzic o kontrolę, dzwoniąc do Inspekcji Transportu Drogowego, sprawdzając przede wszystkim stan techniczny pojazdów, tych autokarów, kwalifikacje kierowców.
0: Akcja Bezpieczny Autokar potrwa do końca wakacji. W ubiegłym roku skontrolowano ponad 2,5 tysiąca autokarów.
2: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Kanada pierwszą drużyną, która awansowała do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Współgospodarze turnieju pokonali w Los Angeles Republikę Południowej Afryki 1-0, a zwycięskiego gola strzelili już w doliczonym czasie gry. Zdobył go Steven Eustachio precyzyjnym strzałem zza pola karnego. To wielki sukces całego narodu, mówi selekcjoner Kanadyjczyków Jesse Marsh.
3: Performance was really strong and disciplined.
2: To był mocny i zdyscyplinowany występ. Właściwie na niewiele im pozwoliliśmy. Nawet kiedy bramkarz rywali opóźniał grę, nie stracił. Straciliśmy cierpliwości. Wiedzieliśmy, że zachowanie zwartych formacji i dobra organizacja będą kluczowe, aby RPA nie zyskała wolnej przestrzeni. Mogliśmy oczywiście ułatwić sobie życie, gdybyśmy wcześniej wykorzystali którąś z tych wielkich szans, ale oczywiście moment, w który padła bramka, sprawia, że to zwycięstwo było jeszcze bardziej dramatyczne. O ćwierćfinał Kanada zagra ze zwycięzcą meczu między Holandią a Marokiem. To spotkanie dziś w nocy, a wieczorem Brazylia zagra z Japonią, a Niemcy z Paragwajem. Na amerykańskich boiskach zobaczymy już niedługo Roberta Lewandowskiego. Brakuje jedynie potwierdzenia przez sam klub, bo niemal wszystkie światowe serwisy już ogłosiły. Kapitan reprezentacji Polski zostanie nowym napastnikiem Chicago Fire. Lewy ma podpisać 2-letni kontrakt wart około 20 milionów dolarów rocznie. Więcej w MLS zarabia tylko Leo Messi. Do jutra Lewandowski jest jeszcze oficjalnie piłkarzem FC Barcelony. 4 mecze, 4 zwycięstwa. Polscy siatkarze zakończyli turniej Ligi Narodów w Gliwicach, pokonując Argentynę 3-1. Komplet zwycięstwa dał naszej drużynie awans na 3. miejsce w tabeli rozgrywek. Prowadzi niepokonana Japonia. Brytyjczyk George Russell z Mercedesa wygrał wyścig Formuły 1 Grand Prix Austrii, 8. rundę Mistrzostw Świata. To jego 2. wygrana w sezonie, a 7. w karierze. Na podium stanęli także Max Verstappen z Red Bulla i lider klasyfikacji generalnej Andrea Kimi Antonelli. Francuz Sébastien Ogier wygrał rajd Akropolu, 8. rundę Mistrzostw Świata w WRC. Prowadzący przed niedzielnymi etapami Belg Thierry Neuville przebił 2-krotnie tylną oponę i poniósł stratę, której nie zdołał odrobić. Zakończył zawody na 2. miejscu. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał Brytyjczyk Elfyn Evans, który w Grecji był 7.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Okulary są? Telefon naładowany? To ruszajcie na szlak odkryć z funduszami europejskimi. Krasnal Dotacje już przypomina. Wasze letnie podróże po Dolnym Śląsku mogą przynieść Wam fantastyczne nagrody. Wystarczy, że podczas wycieczek odwiedzicie miejsca zmienione dzięki unijnemu wsparciu, zrobicie fotkę i wrzucicie ją z opisem pod postem konkursowym. Bawimy się aż do końca września. Poszczegóły wpadajcie na fundusze ue.dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
1: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
4: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
8: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
9: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lato. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Gabry Ponte i Giovanotti. DNA w Muzycznym Radiu w poniedziałkowy poranek, 7.16.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
2: Witajcie mobile, cieszę się na naszą wspólną letnią podróż. Dzisiaj funkcja w kluczyku pomoże schłodzić wnętrze auta, specjalne znaki stop w specjalnych, wyjątkowych miejscach, jakich za chwilę o tym i europejska motoryzacja raczej na właściwym kursie. Arek Włodarski, no to zaczynamy.
1: Autoradio.
2: Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów opublikowało najnowsze dane rynkowe. Wynika z nich, że liczba rejestracji nowych aut osobowych w Unii wzrosła w maju o ponad 3,2% do 955 tysięcy sztuk. Od początku roku na unijnych drogach pojawiło się 4 750 tysięcy pojazdów, czyli o 4% więcej niż rok wcześniej. Europejski rynek napędzają auta hybrydowe oraz elektryczne. Uwagę zwracają zwłaszcza pełne elektryki, których sprzedaż od początku roku urosła o blisko 36%, co przełożyło się na 20-procentowy udział w rynku. Markowym liderem na terenie Unii po pierwszych 5 miesiącach roku pozostaje Volkswagen, który daleko w tyle zostawił Skodę oraz Toyotę. Pozycję lidera segmentu premium zachowało BMW, na drugim miejscu Audi, podium zamyka Mercedes. Rośnie siła chińskich marek, tylko w maju dostarczyły ponad 120 tysięcy aut, podwajając rezultat sprzed roku. Ich udział w rynku osiągnął rekordowe 10,7%. Teraz specjalne znaki stop w niebezpiecznych miejscach.
1: Aktualności.
2: Ministerstwo Infrastruktury planuje wprowadzić zmodernizowany znak stop głównie na przejazdach kolejowo-drogowych, gdzie nie ma rogatek ani sygnalizacji świetlnej. Powód tych działań jest prosty. Rosnąca liczba wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. W ubiegłym roku doszło do 185 takich wypadków, w których zginęło 58 osób, a 18 zostało ciężko rannych. W tym roku odnotowano już 89 wypadków, w których śmierć poniosło 21 osób. Główna przyczyna tych zdarzeń to nieustąpienie pierwszeństwa pociągom na przejazdach, a w naszym kraju jest 4,5 tysiąca takich, na których nie ma ani rogatek, ani sygnalizacji świetlnej. I to właśnie one głównie mają zostać objęte nowym programem poprawy bezpieczeństwa, a jednym z jego elementów jest nowy znak stop. Ma on być widoczny nawet z odległości kilkuset metrów. Podświetlenie ma zwracać uwagę kierowców jeszcze przed dojazdem do torów i niejako wymuszać na nich zmniejszenie prędkości i zatrzymanie się. Co ciekawe, z im większą prędkością będzie zbliżało się auto, tym znak stop będzie świecił bardziej intensywnie. I na koniec funkcja w kluczyku pomoże schłodzić wnętrze.
1: Porady ekspertów.
2: Fala upałów dotarła również do Polski. Samochody na postoju błyskawicznie się nagrzewają do 60-70 stopni. Sposobów na szybkie schłodzenie kabiny jest kilka i nie tylko chodzi o włączenie klimy ustawionej na maksymalnie zimne powietrze. Zresztą to jest błąd. Jedną z opcji jest możliwość zdalnego otwierania szyb za pomocą kluczyka lub pilota. To rozwiązanie od lat stosowane jest przez wielu producentów, ale nie wszyscy kierowcy o tym wiedzą lub pamiętają. Zasada jest prosta. Po otworzeniu auta trzeba ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk otwierania. Po chwili szyby zaczną się opuszczać, a w niektórych modelach dodatkowo uchyli się szyberdach. To jeden z najprostszych sposobów na obniżenie temperatury w kabinie, zanim wejdzie się do środka. W nowszych modelach, na przykład w hybrydach wielu, możliwe jest zdalne uchylenie okien lub włączenie klimatyzacji z poziomu aplikacji w telefonie. Wnętrze można schłodzić jeszcze przed rozpoczęciem podróży lub ustawić zadaną temperaturę w kabinie na konkretną godzinę. Arek Włodarski, dziękuję bardzo. Trzymajcie się za tym, no nie powiem ciepło, ale dobrze i spokojnie, jadąc nie tylko dolnośląskimi drogami. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
3: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.

0: 7:25, poniedziałkowy poranek z Muzycznym Radiem.
1: Muzyczne Radio.
0: Poniedzieli z ekstremalnie wysokimi temperaturami. Na skutek odkształcenia torów, jak czytamy na portalu dziennik.wałbrzych.pl, spowodowanego właśnie ekstremalnie wysoką temperaturą. Wczoraj ruch pociągów między stacjami Wałbrzych Główny a Wałbrzych Miasto został wstrzymany. Jak poinformował rzecznik Kolei Dolnośląskich, uszkodzeniu uległ odcinek między tymi właśnie stacjami i w związku z tym pociągi jadące od strony Szklarskiej Poręby i Jeleniej Góry by kończyły bieg na stacji Wałbrzych Główny, te jadące od strony Wrocławia na stacji Wałbrzych Miasto. Pomiędzy tymi stacjami trzeba było zorganizować komunikację zastępczą. Pewnie nie jeden pamięta historię, jak to szyny były złe, a podwozie też było złe. Nie wiem, jak tym razem z podwoziem, ale z szynami ewidentnie było coś.

0: Słuchasz muzycznego radia.
1: Reklama. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
2: W samym sercu Karkonoszy, na Górskiej Polanie w Borowicach, odbędzie się niezwykłe spotkanie pięknych słów, muzyki i ludzi. Od 3 do 4 lipca podczas festiwalu Gitarą i zagrają dla Państwa Muzykuny, Chwila Nieuwagi, Akurat, Krzysztof Stępień, Ranko Ukulele, Renata Przemek oraz WW. Step Wolny. Współorganizatorem wydarzenia jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Wydarzenia dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. Na festiwal Gitarą i zaprasza wójt gminy Podgórzyn Anna Kurowska.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Polska Zachodnia, Dolny Śląsk, falę największych upałów mamy za sobą. Czoła muszą im dziś stawić mieszkańcy Polski centralnej i wschodniej. Najcieplejszym miastem w Polsce aktualnie Warszawa, tam 28 stopni. Na Dolnym Śląsku od 22 stopni w Kotlinie Jeleniogórskiej do 25,6 we Wrocławiu i w Lognicy. To teraz, a popołudnie z temperaturą przekraczającą 30 stopni, ale nie tak wysoko jak wczoraj. Do 33 maksymalnie. Ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali. Najpierw ładnie, a późniejszym popołudniem możliwe lokalne burze.
4: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Zapraszamy na raport regionalny. Jacek Rogulski.
8: Dzień dobry. Dzisiaj obchodzimy Dzień Ratownika Wopr. Ale tymczasem tragiczny bilans upalnego weekendu. Dolnośląskie Wopr informuje o interwencjach na wielu akwenach. W Komorowie w powiecie świdnickim utonął 64-letni mężczyzna. Nie udało się także uratować 24-latka, który utopił się na kąpielisku Błękitna Laguna w Siechnicach pod Wrocławiem. To kolejne ofiary tragedii nad wodą w ostatnich dniach. Ratownicy Wopr apelują o rozsądek. Nad wodą ostrzegają, że najczęstszą przyczyną utonięć jest brawura oraz spożywanie alkoholu przed wejściem do wody. Na dzisiaj Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wyda ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami. Prognozowana temperatura może wynieść do 33 stopni Celsjusza i w kolejnych dniach powinna nieznacznie spadać. Dalsze informacje. Do całkowitego opróżnienia jeziora Pilchowickiego zostało już zaledwie kilkadziesiąt godzin. Widok niemal pustego zbiornika przyciąga tłumy turystów, ale równolegle do prac remontowych kończy się także jedna z największych operacji odłowu ryb w regionie.
9: Choć wielu spodziewało się ogromnych ilości ryb, skala odłowów okazała się mniejsza niż przewidywano. Ryby od samego początku są sukcesywnie przenoszone do innych akwenów, a cała akcja prowadzona jest pod ścisłym nadzorem specjalistów. Jak mówił Jacek Bieńkowski, dyrektor Departamentu Inwestycji Tauron Ekoenergia.
10: Na zbiorniku prowadzone są odłowy ryb przez specjalistyczną firmę. Odłowy prowadzone są pod nadzorem specjalistów i ichtiologów. Zamontowano ponad 600 metrów sieci.
9: Odłowione ryby trafiają do zbiorników zastępczych, jak podkreślał Bieńkowski.
10: Ta sytuacja jest stale monitorowana przez specjalistów, a zakres i metody prowadzonych prac są na bieżąco dostosowywane do aktualnych warunków i wyników obserwacji terenowych.
9: Dodatkowo, aby poprawić warunki organizmów wodnych, prowadzono napowietrzanie wody w rejonie zapory. Zwiększono także liczbę ekip prowadzących odłowy ochronne i zamontowano kolejne sieci, których lokalizacja była zmieniana w zależności od sytuacji. Całość odbywała się we współpracy z Polskim Związkiem Wędkarskim oraz Państwową i Społeczną Strażą Rybacką. Samo opróżnienie zbiornika jest niezbędne, żeby wykonać wszyscy mogli po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat dostać się do fundamentów zapory, wlotów do upustów dennych i elementów konstrukcji, które na co dzień znajdują się pod wodą. To właśnie tam prowadzone będą kluczowe prace remontowe zabytkowej zapory w Pilchowicach. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
8: Okazuje się, że podziemna trasa turystyczna Arado w Kamiennej Górze może być sposobem na upały. Na zewnątrz temperatura w niedzielę dochodziła do 40 stopni, a w podziemiach było tylko 7. Nic dziwnego, że turyści właśnie tutaj szukali ochłody. Przebywając wewnątrz, niektórzy zakładają kurtki, zdarzają się nawet okryci kocami. W doskwierające upały można przeżyć żywą lekcję historii i jednocześnie dać organizmowi nieco wytchnienia.
3: Piotrek Derbis. No dzisiaj termometry na zewnątrz pokazują około 35 stopni, natomiast w naszych podziemiach jest stopni 7-8. Jest troszkę również wilgotno, także w taką pogodę idealnie można schłodzić się w naszych podziemiach, jak i również zaczerpnąć nieco wiedzy historycznej.
9: Czy turyści są odpowiednio przygotowani na przykład? Wiedzą o tym, że tu takie niskie temperatury?
3: Dzwonią do nas turyści, napływają cały czas od rana, mówią, że chcą właśnie schłodzić się troszeczkę w podziemiach. Czasami przychodzą dobrze ubrani, czasami są nieprzygotowani, natomiast ja polecam do podziemia jakąś kurteczkę ze sobą zabrać, no bo jednak ta godzina w 7 stopni jakieś tam przeziębienie może spowodować.
9: Czy boli gardełko od tej niskiej temperatury? No bo jednak setki odwiedzających i ciągle trzeba mówić, tu jest 35, a tam jest 7-8.
11: Na razie jeszcze nie, chociaż myślę, że my wśród przewodników tutaj jesteśmy już przyzwyczajeni do tego, że każdy przywykł i już po prostu nie reagujemy na tą wilgoć i temperaturę, ale nie ukrywam, że w takie gorąco fajnie się schować do podziemi i że praca nawet staje się wtedy przyjemna. Chociaż i tak jest dla mnie przyjemna, bo to moja pasja. Zuzia.
9: Chciałem zapytać o te upały. Czy taki obiekt niesie wytchnienie?
12: O, na pewno. Jest schłodzenie, dłuższe przebywanie już daje mocne ochłodzenie, bo jest temperatura 10, szczególnie nogi, bo tak jest okej.
9: Dzień dobry, widzę, że pan się ubrał. Chciałem zapytać o tą różnicę temperatur.
13: Tak, jest dobrze.
9: Jest odczuwalna? Tak, odczuwalna. No ale wie pan, jest 35 stopni, a pan jednak przygotowany na jakiś chłód.
13: No wie pan, tam przygotowany byłem na drzemkę, ale jakoś nie było okazji.
9: Okej, okay, jest wytchnienie, jeśli chodzi o taki obiekt i właśnie tą różnicę temperatur dzisiejszą. Czy tu można się zregenerować? Jak
13: złapać katar bardziej, ale zregenerować nie sądzę. Ale miła przechadzka.
8: Na szczęście takie upały jak w sobotę, czy właśnie najgorsze chyba w niedzielę, teraz troszeczkę ustąpią. Miejmy nadzieję, że w tych relacjach już nie powrócą, no ale pożyjemy, zobaczymy. Jakby co, to możemy ewentualnie wybrać się do podziemi, a Rado w Kamiennej Górze. 7 stopni, to trzeba ze sobą chyba czapkę zabrać i rękawiczki. Kolejny raport o 8.30. Zapraszamy.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: Hello Poland, my name is Carsten and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama.
1: Okulary są, telefon naładowany, to ruszajcie na szlak odkryć z funduszami europejskimi. Krasnal Dotacje już przypomina. Wasze letnie podróże po Dolnym Śląsku mogą przynieść Wam fantastyczne nagrody. Wystarczy, że podczas wycieczek odwiedzicie miejsca zmienione dzięki unijnemu wsparciu, zrobicie fotkę i wrzucicie ją z opisem pod postem konkursowym. Bawimy się aż do końca września. Poszczegóły wpadajcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!

0: odwiedzeniem siłowni, Jedlina skonsultuj się z rodziną lub przyjaciółmi, gdyż każda wizyta w tym miejscu grozi nagłą i nieodwracalną zmianą stylu życia oraz nawyków żywieniowych. Unikalna rodzinna atmosfera oraz pasja naszych trenerów mogą uzależnić cię od dobrego samopoczucia, a ruch i aktywność fizyczna staną się najprzyjemniejszą częścią twojego dnia. Wchodzisz na własną odpowiedzialność. Szukaj nas na Facebooku. Siłownia Jedlina.
1: Po reklamie.

0: skoro w takie upały nawet szyny się wyginają, to i nam może się zdarzyć lekka obsówka. 7.52, Muzyczne Radio, poniedziałkowy poranek, czas na portfel.
1: Portfel. Krzysztof Szwałek, to jest magazyn Portfel. Dzień dobry, zapraszam na informacje. Dziś lub jutro warto zatankować do pełna, w środę ceny na stacjach mogą gwałtownie skoczyć. Zgodnie z zapowiedziami rządu skończy się program CPN, doliczany do cen paliw VAT znów wynosić będzie 22%. Według analityków z biura Reflex oznacza to, że stawki za litr mogą wzrosnąć o 40, a nawet 60 groszy, choć dziś są niższe niż przed rokiem. Co dalej nie wiadomo, bo wojska USA i Iranu znów się ostrzeliwują, blokowana jest też cieśnina Ormus, na giełdach ropy jest więc niespokojnie. Z obecnej sytuacji cieszą się tylko producenci elektryków. W Europie w pierwszym półroczu zarejestrowano 35% więcej aut na baterie niż w roku ubiegłym. Będą zmiany w systemie kaucyjnym w Polsce, potwierdziło to oficjalnie Ministerstwo Klimatu. We wrześniu ruszą prace, by objął on również m.in. butelki po winie oraz tzw. małpki, czyli szklane opakowanie o pojemności 200 ml. Urzędnicy przyznają, że będzie to wyzwanie organizacyjne, dlatego planowane jest vacatio legis. W praktyce nowe rodzaje butelek automaty zaczną przyjmować nie wcześniej niż w styczniu. Według danych ministerstwa z systemu kaucyjnego Polacy korzystają coraz chętniej. Do końca maja zebrano z rynku 1 600 000 000 opakowań, a w całym kraju działa już 62 tysiące punktów zbiórki. Prawie 350 tysięcy seniorów ma przeterminowane długi, które zgłoszono już do Biura Informacji Kredytowej. Według BIK Info Monitor Polacy po 65 roku życia powinni natychmiast zwrócić prawie 12 miliardów złotych. Ponad połowa tej kwoty to zaległości kredytowe. Seniorzy mają też kłopoty z regulowaniem rachunków za media oraz czynszów i alimentów. Często wcale nie są to wielkie kwoty. Wiele osób zniknęłoby z baz, gdyby znalazło dodatkowe 2 lub 3 tysiące. Największe zaległości mają mieszkańcy Mazowsza. Najwięcej dłużników jest na Śląsku, częściej w finansowe kłopoty wpadają panowie. Według analityków to przez ich skłonność do ryzyka. Pora dla inwestora.
0: Na giełdzie w Warszawie w piątek główne indeksy spadały, WIG20 stracił 0,73% i ma 3572 punkty. To już o ponad 160 mniej niż dwa tygodnie temu. Najsłabiej radziło sobie Modivo, wycena spółki z Polkowic spadła o 3,6%. Na rynku walutowym bez większych zmian, za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,30 zł, za dolara 3,78 zł, a za franka 4,67 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 4,99 zł, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 17,80 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel. Muzyczne Radio Lato.
2: Halo, halo, mówi Justyna Steczkowska. Kto idzie ze mną na poranną kawę?

0: Jak smakowała kawa z Justyną Staczkowską? Mrożona kawa. Poniedziałkowy poranek.
1: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
2: Reklama.
3: Okulary są? Telefon naładowany? To ruszajcie na

0: A w niedzielę 5 lipca Wojciech Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 8.
2: Czas na wiadomości.
4: Upały i burze nie odpuszczają. Dziś kolejny dzień niebezpiecznej pogody. Stany Zjednoczone i Iran zgodziły się wstrzymać wzajemne ataki. 50 osób na jedno miejsce.
5: No marzę o tym od dziecka.
4: Tylu jest chętnych na studia w łódzkiej filmówce. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prawie cała Polska z czerwonymi alertami. Przed nami kolejny dzień z niebezpieczną pogodą. Będzie upalnie, a w niektórych miejscach pojawią się burze. Nawałnice przeszły przez Polskę już tej nocy, a strażacy musieli interweniować dziesiątki razy, przede wszystkim w Wielkopolsce i województwie lubuskim. Potężny wiatr łamał gałęzie i przewracał drzewa. W niektórych miejscach padał grad. 40,5 stopnia to nowy rekord Polski w historii pomiarów temperatury. Tyle było wczoraj w Słubicach. Dzisiaj znowu miejscami temperatura zbliży się do 40. O tym, jak bezpiecznie spędzić ten wyjątkowo upalny początek wakacji, Agnieszka Wynarska.
6: Piękna, słoneczna pogoda ściąga nad wodę tłumy. Pamiętajmy, żeby podczas plażowania zadbać o swoje bezpieczeństwo, radzi ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Szymon Różański.
7: Zacznijmy może od okrycia głowy na nasłonecznionych miejscach na plaży, gdzie nie ma cienia, nie ma drzew. Po prostu ubierajmy okrycie głowy. Dalej stosujmy filtry do opalania, bo poparzenia też są jakąś częścią naszych interwencji na kąpieliskach. Kiedy siedzimy na tym brzegu dłużej, wchodźmy do wody stopniowo.
6: Żeby nie doszło do szoku termicznego i na przykład zawału serca. W ubiegłym roku w Polsce utonęły 292 osoby.
4: Stany Zjednoczone i Iran zgodziły się wstrzymać wzajemne ataki i spotkać się we wtorek w stolicy Kataru, podaje serwis Axios. Mają tam rozwiązać spór dotyczący cieśniny Ormus. Amerykańsko-irański rozejm ma zaledwie 11 dni i już jest chwiejny, podkreśla portal. W ostatnich dniach doszło do nowych ataków z obu stron. Prezydenci Polski, Łotwy, Albanii i Węgier podpisali oświadczenie o utrzymaniu pamięci o wydarzeniach poznańskiego czerwca. Doszło do tego na wczorajszych uroczystościach 70. rocznicy strajku poznańskich robotników przeciw władzy komunistycznej. To ważna deklaracja, mówi prezydent Karol Nawrocki.
8: Łączymy się ze wszystkimi tymi, którzy walczyli o wolną, niepodległą i suwerenną Europę.
4: Prezydent ogłosił przy tej okazji, że zaproponował, aby 28 czerwca był świętem działacza opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Ponad 1000 młodych ludzi z całej Polski zgłosiło się w tym roku na egzaminy na Wydział Aktorski Szkoły Filmowej w Łodzi. Łódzka filmówka jest ceniona na świecie, dlatego o jedno miejsce walczy tu ponad 50 osób. Oprócz ogromnej konkurencji, kandydaci muszą się zmierzyć z egzaminami, które są uważane za jedne z najtrudniejszych w Polsce. Wśród osób, które walczą o indeks, jest Zofia Ciszewska z Radomska.
5: No marzę o tym od dziecka. I w ogóle, jak byłam dzieckiem, to chciałam wykonywać wiele zawodów, a w sumie tak stwierdziłam, że będąc aktorem mogę się wcielać w każdy z nich.
4: Indeks łódzkiej filmówki dostanie tylko 18 szczęśliwców. Tymczasem studenci z Krosna pobili rekord Polski w oszczędnej jeździe. Wczoraj na ekomaratonie w Kamieniu Śląskim przejechali swoim pojazdem 1693 km na 1 litrze paliwa. To był konkurs adresowany do studentów i uczniów szkół technicznych. Przybyły zespoły z 28 państw Europy i Afryki. Najlepsi byli studenci z Tuluzy. Przejechali na litrze benzyny prawie 1850 km.
9: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Trwa piękny sen Kanadyjczyków. Współgospodarze mundialu pokonali RPA 1-0 i awansowali do 1/8 finału. Zwycięskiego gola już w doliczonym czasie zdobył Steven Eustachio. Do pełni szczęścia zabrakło nam jedynie stadionu pełnego naszych kibiców, mówi selekcjoner Kanadyjczyków Jesse Marsh.
10: It's a shame we couldn't do it in Vancouver.
9: Szkoda, że nie mogliśmy tego meczu rozegrać w Vancouver przed naszymi kibicami, ale mimo wszystko uważam, że pokazaliśmy charakter tej drużyny, jej jakość, mentalność i jedność. Bycie ich trenerem to czysta przyjemność. Odpowiedzialność, jaką czuję wobec nich, motywuje mnie każdego dnia do pracy nad przygotowaniem i stworzeniem im platformy do bycia najlepszą wersją siebie. I myślę, że właśnie to zrobili. Dla Republiki Południowej Afryki, mimo porażki, to też był dobry turniej, mówi trener Hugo Broos. To był dla nas trudny mecz, to pewne, ale z drugiej strony, patrząc wstecz, myślę, że możemy być bardzo zadowoleni z tego, co osiągnęliśmy. RPA czekało 24 lata na awans na mundial. Więc tak, jesteśmy rozczarowani, bo chcieliśmy wygrać z Kanadą, ale nie możemy jednak rozpaczać. Jestem szczęśliwy i dumny.
10: Very proud of my team.
9: Kanada o ćwierćfinał zagra z Marokiem lub Holandią. Ten mecz w nocy o 3:00. A dziś wieczorem o 19:00 Brazylia zmierzy się z Japonią, a

0: a Niemcy z Paragwajem zagrają o 22:30. Na trawie gramy od dziś także w tenisa, bo rusza wielkoszemowy Wimbledon. Iga Świątek będzie bronić tytułu, ale jej pierwszy mecz z Amerykanką Taylor Townsend jutro o 14:30. Dziś w południe Maja Chwalińska, która dostała od organizatorów dziką kartę, zagra z Manan Chayo Savankiau z Tajlandii, która zajmuje 164. miejsce w światowym rankingu. Zdecydowanie trudniejsze zadanie przed naszymi obiema Magdami, które trafiły na rozstawione tenisistki z Rosji. Linette zagra z triumfatorką French Open Mirą Andrijewą, a French z Anną Kalińską. Dziś jeszcze na korcie zobaczymy Huberta Hurkacza, który zmierzy się z rozstawionym z 11 Norwegiem Kasperem Rudem, natomiast Kamil Majszak z Chilczykiem Alejandro Tabilo zagra jutro. I jeszcze żużlowa Ekstraliga. W meczach kończących 10 kolejkę Stal Gorzów przegrała z Unią Leszno 37-53, a Faluba ze Zielona Góra przegrał z Motorem Lublin 40-50.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Love is in rain. Everywhere I look around. Love is

0: Love is in the Air, Block and Crown. Love is in the Air, które po prawie 50 lat temu wyśpiewał w oryginale Australijczyk John Paul Young. Muzyczne radio na początku tygodnia, na początku wakacji. Oj, mieć taki pojazd jak studenci z Krosna, o których było w wiadomościach, co to 1700 km na jednym litrze paliwa potrafią przejechać. To by się zwiedzało, to by się podróżowało.
1: Muzyczne radio lato. Na wakacjach. Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Ale sztosy!
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto. Buongiorno!
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
7: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
8: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
1: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was.

Andrzej Piaseczny w kompozycji Seweryna Krajewskiego. Być może ktoś zwrócił uwagę na pierwsze dźwięki tego utworu, na świetne perkusyjne otwarcie utworu. To Robert Luty, oprócz tego, że świetny perkusista, to pasjonat rajdów samochodowych między innymi. Ale dziś urodziny obchodzi inny perkusista. Członek kultowego zespołu grający we wszystkich wcieleniach zespołu Deep Purple, bo o nim mowa, zakładał grupę z kolegami mając lat 20. Dziś kończy lat 78. Ian Paice, brytyjski perkusista zespołu Deep Purple. All I Got Is You w muzycznym radiu.

0: kiedy teraz o tym myślę sam. Dziękuję bardzo.
1: I my dziękujemy za Karolinę. Dzisiaj 29 czerwca, dzisiaj Piotra i Pawła przypominamy. Składamy raz jeszcze najlepsze życzenia i pozdrawiamy. To była Grupa Kowalski.
2: Muzyczne Radio Lato. Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
0: Muzyka.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
1: Podczas gdy wczoraj w Słubicach w Lubuskiem temperatura doszła do rekordowych 40,5 stopni, to na Dolnym Śląsku w Legnicy mieliśmy 39, we Wrocławiu 37, w Jeleniej Górze temperatura doszła do 36,6 stopni. Dzisiaj już nie tak gorąco, ale cały czas popołudnia z temperaturami powyżej 30 stopni do 33 stopni. Pierwsza część dnia piękna, słoneczna, popołudniem, tym późniejszym i wieczorem możliwe lokalne burze z silnymi ulewami, z gwałtownymi porywami wiatru, nawet z opadami gradu.
0: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
2: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Z kolejnymi doniesieniami z regionu Jacek Rogulski.
3: W odpowiedzi na serię kradzieży ze składów kolejowych na Dolnym Śląsku przed Sądem Rejonowym w Zgorzelcu stanie 5 osób. 3 mężczyzn odpowie za włamania i kradzieże, a 2 kolejne osoby za paserstwo. Jednym z najpoważniejszych zarzutów jest włamanie do pociągu wojskowego Armii Stanów Zjednoczonych i kradzież skrzyń z amunicją.
4: Jak ustaliła prokuratura, do zdarzenia doszło 4 czerwca 2023 roku na stacji w Węglińcu.
5: Z Republiki Federalnej Niemiec na stację kolejową w Węglińcu przyjechał pociąg wojskowy armii amerykańskiej. Nadzór nad tym składem wagonów sprawowało 4 żołnierzy amerykańskich. Oskarżeni, wykorzystując nieuwagę nadzorującego transport konwoju, zerwali plomby zabezpieczające kontenery. Następnie weszli do wnętrza tego kontenera i zabrali 4 zamknięte skrzynie, po czym oddalili się z miejsca zdarzenia. Po otwarciu jednej z tych skrzyń zauważyli, że innego towaru się spodziewali niż znajdował się w tych skrzyniach, bowiem okazało się, że znajduje się tam amunicja artyleryjska.
4: Informuje Ewa Węglarowicz-Makowska, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze. Sprawcy pozbyli się łupu, zatapiając skrzynię w stawie w Starym Węglińcu. Jednak odnaleziono je już następnego dnia.
5: Biegły powołany z zakresu broni i amunicji stwierdził, że w tych skrzyniach znajdowało się 120 pocisków kaliber 25 mm. Te pociski używane są m.in. przez armatę automatyczną typu Bushmaster. Po wyciągnięciu tej amunicji, no niestety nie nadawała się ona już do użytku, została zwrócona armii amerykańskiej.
4: Śledczy ustalili także, że ta sama grupa wcześniej wielokrotnie okradała pociągi towarowe. W jednym z przypadków z kontenera zniknęły 54 urządzenia marki Thermomix o wartości blisko 300 tysięcy złotych. Aby ukryć przestępstwa, sprawcy zakładali blomby łudząco przypominające oryginalne. Za kradzieże z włamaniem grozi im od roku do 10 lat więzienia, a osoby oskarżone o paserstwo mogą trafić do więzienia na okres od 3 miesięcy do 5 lat. Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
3: Kierowcy Świdnicy muszą przygotować się na utrudnienia w centrum miasta. Fragment ulicy Księcia Bolka Świdnickiego zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Zmiany wejdą w życie z powodu inwestycji mieszkaniowej i potrwają blisko miesiąc. Materiał Jacka Zycha.
6: Tak, Świdnicki Magistrat zapowiada całkowite wyłączenie z ruchu odcinka drogi w samym centrum miasta. Chodzi o fragment kluczowej arterii, na której rozpoczynają się prace związane z budową przyłączy wodno-kanalizacyjnych. To wymusiło wyznaczenie alternatywnych tras dla samochodów. Mateusz Jadak z biura prezydenta miasta Świdnicy apeluje do kierowców o cierpliwość.
7: Tak, muszą się uzbroić w cierpliwość, ponieważ fragment ulicy Księcia Bolka, ten od skrzyżowania z ulicami Jagiellońską i Łukasińskiego, zostanie zamknięty dla ruchu kołowego do 22 lipca. Związane jest to z inwestycją Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które buduje tam budynek wielorodzinny, w związku z czym ta droga będzie nieprzejezdna.
6: To właśnie Mateusz Jadach z Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Prace będą prowadzone na odcinku łączącym 2 ważne skrzyżowania. Żeby ominąć to miejsce, wyznaczono objazdy przez sąsiednie ulice Jagiellońską i Chrobrego w kierunku placu Świętej Małgorzaty.
7: Taka informacja ważna dla mieszkańców, że ci, którzy mają zlokalizowane tam swoje domy, będą mogli zaparkować auta pod nimi, ponieważ ruch będzie dla nich dopuszczony, ale tylko i wyłącznie dla mieszkańców, którzy tam mieszkają.
6: Blokada potrwa do 22 lipca bieżącego roku, a w nowo budowanym budynku przy ulicy Księcia Bolka Świdnickiego znajdzie się 40 31 mieszkań pod klucz, od 1 do 3 pokoi z garażem podziemnym. Zakończenie inwestycji planowane jest na październik 2026 roku. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
3: A na koniec letnie kino pod gwiazdami w Jeleniogórskich Cieplicach. Pierwsza projekcja dwóch filmów, jednego familijnego, a drugiego dla dorosłych, odbędzie się już w najbliższą środę. Zapowiada Andrzej Bartnikowski, dyrektor Zdrojowego Teatru Animacji w Jelenigórze.
8: Chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na letnie kino pod gwiazdami w Cieplicach, czyli cykl pokazów filmowych na świeżym powietrzu, organizowany w samym sercu uzdrowiskowej części Jeleniej Góry, a konkretnie na Polanie za Zdrojowym Teatrem Animacji. Jest to projekt realizowany w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego i rozpoczniemy go już 1 i 2 lipca. Co zagramy? 1 lipca, godzina 19, Shrek, godzina 21, Milczenie Owiec. 2 lipca, godzina 19, Shrek 2 i o godzinie 21 zapraszamy na Braveheart. Jak pewnie Państwo zauważyli, idea jest prosta. O godzinie 19 zawsze film familijny z mocnym ukłonem dla widowni dziecięcej. O godzinie 21 film zdecydowanie dla widzów dorosłych. Serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia w Cieplicach.
3: Kolejny raport o 9.30, a przed nami prognoza pogody w Karkonoszach. To dla tych, którzy zdecydują się dzisiaj wybrać na górską wycieczkę.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Pogoda w górach.
10: Dzień dobry. 29 czerwca na godzinę 8.30 w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 15 do 23 stopni, wiatr północny 11 metrów na sekundę. Na Śnieżce widzialność ograniczona do 900 metrów, więc zachmurzenie duże i mgła w płatach. Na tą chwilę bez opadów, szlaki jednak mogą być pomimo tego upału miejscami mokre i jednak śliskie. W dolnych partiach Karkonoszy i Kiotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 23 do 26 stopni, bezwiecznie, z bardzo dobrą widzialnością, bez zachmurzenia lub to zachmurzenie jest bardzo małe, oczywiście bez opadów. Przypominam o odpowiednim się przygotowaniu przed wyjściem w górę, odpowiednim nawodnieniu przed wyjściem i uzupełnianiu płynów w trakcie, o nagryciu głowy i odpowiednim ubiorze. Jeśli chodzi o prognozę na dzień dzisiejszy, to mają się pojawiać przelotne opady deszczu i burze. Może pojawić się grad, ale to dopiero wieczorem lub w nocy. Podczas tych burz porywy wiatru mogą dochodzić do 95 km na godzinę. Przypominam o zainstalowaniu aplikacji Ratunek przed wyjściem w góry. Mapa szlaków zamkniętych na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego. Życzę dobrego dnia, uważajcie na siebie, bądźcie dla siebie życzliwi. Ze stacji centralnej GOP Karkonosze, ratownik dyżurny Piotr Maczuga.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
11: Hello Poland, we are SNC and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
0: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.

0: Portfel. Krzysztof Szwałek, to jest magazyn Portfel. Dzień dobry, zapraszam na informacje. Dziś lub jutro warto zatankować do pełna. W środę ceny na stacjach mogą gwałtownie skoczyć. Zgodnie z zapowiedziami rządu skończy się program CPN. Doliczany do cen paliw VAT znów wynosić będzie 22%. Według analityków z biura Reflex oznacza to, że stawki za litr mogą wzrosnąć o 40, a nawet 60 groszy, choć dziś są niższe niż przed rokiem. Co dalej nie wiadomo, bo wojska USA i Iranu znów się ostrzeliwują. Blokowana jest też cieśnina Ormus. Na giełdach ropy jest więc niespokojnie. Z obecnej sytuacji cieszą się tylko producenci elektryków. W Europie w pierwszym półroczu zarejestrowano 35% więcej aut na baterie niż w roku ubiegłym. Będą zmiany w systemie kaucyjnym w Polsce, potwierdziło to oficjalnie Ministerstwo Klimatu. We wrześniu ruszą prace, by objął on również m.in. butelki po winie oraz tzw. małpki, czyli szklane opakowanie o pojemności 200 ml. Urzędnicy przyznają, że będzie to wyzwanie organizacyjne, dlatego planowane jest vacatio legis. W praktyce nowe rodzaje butelek automaty zaczną przyjmować nie wcześniej niż w styczniu. Według danych ministerstwa z systemu kaucyjnego Polacy korzystają coraz chętniej. Do końca maja zebrano z rynku 1 600 000 000 opakowań, a w całym kraju działa już 62 tysiące punktów zbiórki. Prawie 350 tysięcy seniorów ma przeterminowane długi, które zgłoszono już do Biura Informacji Kredytowej. Według BIK Info Monitor Polacy po 65 roku życia powinni natychmiast zwrócić prawie 12 miliardów złotych. Ponad połowa tej kwoty to zaległości kredytowe. Seniorzy mają też kłopoty z regulowaniem rachunków za media oraz czynszów i alimentów. Często wcale nie są to wielkie kwoty. Wiele osób zniknęłoby z baz, gdyby znalazło dodatkowe 2 lub 3 tysiące. Największe zaległości mają mieszkańcy Mazowsza. Najwięcej dłużników jest na Śląsku, częściej w finansowe kłopoty wpadają panowie. Według analityków to przez ich skłonność do ryzyka.
1: Pora dla inwestora.
0: Na giełdzie w Warszawie w piątek główne indeksy spadały. WIG20 stracił 0,73% i ma 3572 punkty. To już o ponad 160 mniej niż dwa tygodnie temu. Najsłabiej radziło sobie Modivo. Wycena spółki z Polkowic spadła o 3,6%. Na rynku walutowym bez większych zmian. Za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,30 zł. Za dolara 3,78 zł. A za franka 4,67 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 4,99 zł, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 17,80 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel. Muzycznie.

Martyryna Baranowska, nie żegnam się, a ja i owszem, dziękuję za poniedziałkowy poranek, słyszymy się jutro, Zbyszek Deka, pozdrawiam. Na pożegnanie jeszcze w muzycznym radiu Garland Jeffries, którego rocznica urodziny dzisiaj, 83. urodziny artysty, z bardzo zgrabnie łączącego rock'n'roll z reggae, z bluesem, z soulem. Garland Jeffries w 83. urodziny. Hail, hail, rock'n'roll, pozdrawiam, wszystkiego dobrego.

Cześć, tu Kazik Staszewski. Słuchacie muzycznego radia. Słuchajcie go zawsze, wszędzie i cały czas, jak tylko się da. Mówił Kazik Staszewski.

0: Mnóstwo atrakcji, wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio. Pięć inicjatyw KGHM Polska Miedź S.A. zostało wyróżnionych w najnowszej edycji raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki. Przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezent z okazji urodzenia dziecka. Kampanie promujące badania profilaktyczne. Miedziowe pszczoły. Pączek ze szlachetnym nadzieniem. Oraz pilotażowy projekt KGHM Lab. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat należy do najważniejszych przeglądów inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 9:00.
2: Czas na wiadomości.
4: Sprawa doktora Kacprzyka. W prokuraturze właśnie powinno trwać przesłuchanie. Aż 23 osoby w ten weekend utonęły. Najwięcej wypadków wczoraj. A fala rekordowych upałów zostaje jeszcze dziś i jutro. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura liczy na konkrety. Dziś kolejne przesłuchanie byłego ordynatora chirurgii Szpitala Południowego w Warszawie, Emila Jędrzejewskiego. A chodzi o zarzuty, jakie dr Jędrzejewski wystosował w mediach wobec lekarza Dawida Kacprzyka, głównej postaci afery w warszawskim szpitalu. Według Jędrzejewskiego Kacprzyk miał się przyczynić do śmierci pacjentów na SOR-ze. Po tych słowach Jędrzejewski został wezwany do prokuratury, by złożyć zeznania, ale nie powtórzył tych informacji, bo nie miał przy sobie pełnomocnika. W sprawie Szpitala Południowego już to czy się śledztwo, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba.
5: Dotyczy ono zgonu pacjenta, którego zwłoki zostały ujawnione w toalecie. Druga osoba, której dane zostały wskazane na tej kartce, nie została jak na razie przez nas odnotowana.
4: Przesłuchanie doktora Jędrzejewskiego zaplanowano na dzisiejszy poranek. Już powinno trwać. Upał będzie nam towarzyszyć jeszcze co najmniej dwa dni, mówi meteorolog Agnieszka Prasek.
6: W centrum na wschodzie ta fala upałów będzie znacząca, bo tutaj temperatury lokalnie mogą dochodzić do 38, do 39, nawet do 40 stopni.
4: Pod koniec tygodnia prawie w całej Polsce powinno być już około 25. W pierwszy weekend wakacji niestety już doszło do tragedii. Nad Bałtykiem w Międzywodziu utonął 42-letni mężczyzna, który ruszył na pomoc dwójce dzieci oddalających się od brzegu. Dzieci zostały uratowane i nic poważnego im się nie stało, ale mimo szybkiej akcji ratowników życia mężczyzny nie udało się uratować. Od piątku w całej Polsce utonęły aż 23 osoby. Blisko 200 porozumień i deklaracje współpracy warte 10 miliardów euro. To największe efekty zakończonej w Gdańsku konferencji odbudowy Ukrainy. Wśród podpisanych dokumentów znalazło się także 15 porozumień między Polską a Ukrainą. Temat sporu dyplomatycznego między Warszawą a Kijowem często pomijano, tak jak temat tabu, mówi Bartłomiej Kot z organizacji pozarządowej Aspen Institute.
7: Wszyscy raczej byli zorientowani na potencjał tej współpracy. Natomiast jest to konferencja po prostu iście międzynarodowa i dla wielu z tych osób po prostu ten wątek nie stanowił największego znaczenia.
4: A chodzi o to, że na konferencję nie przyjechał Wołodymyr Zełenski. Wcześniej prezydent Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego za gloryfikowanie nacjonalistów UPA. Zdaniem Bartłomieja Kota jednym z najważniejszych rezultatów konferencji jest list intencyjny podpisany przez cztery największe polskie grupy energetyczne. Zakłada on wspólną odbudowę i modernizację zniszczonej infrastruktury energetycznej Ukrainy. Jeszcze tylko do jutra właściciele mieszkań na wynajem mają czas na zamontowanie w nich czujników dymu i czadu. Właściciele, którzy zignorują ten obowiązek, będą musieli liczyć się z wysoką karą. To może być mandat do 5 000 złotych albo grzywna do nawet 30 000. Portale społecznościowe nakręcają agresję i sprzyjają brutalizacji języka, tak twierdzi medioznawca profesor Jacek Wasilewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Algorytmy internetowe premiują wypowiedzi silnie emocjonalne i konfliktowe, tłumaczy ekspert. Dlatego nachalnie podają nam wypowiedzi pełne oburzenia, konfliktu i cytat masakrowania kogoś. Językoznawcy apelują, by się temu nie poddawać.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. To nie był dobry mecz, ale...

0: Dla Kanadyjczyków nie ma to żadnego znaczenia. W pierwszym spotkaniu fazy pucharowej współgospodarze mundialu pokonali RPA 1-0. Gola na wagę awansu do 1/8 finału strzelił dopiero w doliczonym czasie gry Steven Eustachio. Uważam, że jako grupa jesteśmy wyjątkowi. Czujemy się jak bracia i w tym samym czasie, kiedy walczymy jeden za drugiego i gramy dla siebie nawzajem, mogą dziać się wyjątkowe rzeczy. Jestem w siódmym niebie, ale robota nie została skończona. Wiemy, że trafimy na Maroko lub Holandię, co będzie trudne. A mecz Maroka z Holandią dziś o 3:00 w nocy, a już o 19:00 Brazylia zmierzy się z Japonią. Na tym etapie nie ma łatwych spotkań, mówi obrońca Canarinhos Marquinhos. Mam ogromny szacunek do naszych przeciwników, ale jeszcze bardziej szanuję naszą pracę, naszą reprezentację i naszą historię. Przygotowujemy się do tego meczu najlepiej, jak potrafimy, natomiast widzimy to coraz wyraźniej. Futbol staje się coraz bardziej zbalansowany, a poziom między drużynami coraz bardziej się wyrównuje. Wszystkie reprezentacje, wszystkie kluby, nawet te niżej notowane, potrafią postawić się gigantom. Nie możemy zatem lekceważyć reprezentacji Japonii, bo już udowodnili w tym turnieju, że są klasowym zespołem. Także dziś o 22:30 Niemcy zmierzą się z Paragwajem. Polscy siatkarze awansowali na 3. miejsce w tabeli Ligi Narodów w 2. turnieju przed własną publicznością w Gliwicach. Wygrali wszystkie 4 mecze, kolejno z Belgią, Turcją, Niemcami i wczoraj z Argentyną 3-1. Nasz zespół rozegra jeszcze jeden turniej w Chicago w połowie lipca. Tam Polaków czekają trudne starcia z Bułgarią, Brazylią, Francją i USA. Maja Chwalińska kontra Mananchaya Savankiau z Tajlandii. Magdalinet kontra triumfatorka French Open Mira Andrijewa. Magdalena Fręch kontra Anna Kalińska i Hubert Hurkacz kontra Norwek Kasper Ruud. To dzisiejsze mecze Polaków w pierwszej rundzie Wimbledonu. Chwalińska wyjdzie na kort pierwsza o 12:00 i tylko ona jest faworytką swojego meczu, bo pozostała trójka trafiła na dużo wyżej notowanych rywali. Broniąca tytułu Iga Świątek, a także Kamil Majchrzak zagrają jutro. Kolejny triumf Mercedesa w Formule 1, ale to George Russell był tym razem najlepszym. Brytyjczyk wygrał Grand Prix Austrii. Drugi był Max Verstappen z Red Bulla, a trzeci lider mistrzostw świata Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: reklama. Hej dzieciaki! Gotowi na super zabawę? Wpadajcie do Krainy Zabawy, ogromnego dmuchanego placu zabaw w Olszynie. Czekają wielkie zjeżdżalnie, skoczne dmuchańce i mnóstwo śmiechu. A dla małych i dużych organizujemy imprezy pełne atrakcji. Kraina Zabawy, Olszyna Wolności 87.
1: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Firma Alwi ATG w Jeleniej Górze zatrudni osoby na stanowisko operatorka operator maszyn szwalniczych. Szczegółowe informacje pod numerami telefonów 75 730 36 90 75 730 36 27.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
8: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Dzień dobry, startujemy z południowym programem Muzycznego Radia w poniedziałek 29 czerwca. Już prawie 17 minut po godzinie 9.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Jaki to już wiemy? No to zaczynamy, barany. Tych wszystkich naszych słuchaczy urodzonych w tym znaku czeka udany dzień. Planetarna aura sprzyja pozytywnym spotkaniom i rozmowom. Byki, sprawy potoczą się pomyślnie, otworzą się nowe możliwości. Przyda się więcej wiary w siebie. Przed bliźniętami pojawi się szansa na zakończenie małych kłopotów i realizację nowych planów. Rak, by utrzymać dobrą atmosferę w domu, trzeba bardziej zaangażować się w życie prywatne, rodzinne. Lwy przemyślą sporo tematów, warto z większym optymizmem patrzeć w najbliższą przyszłość. Panny, jeśli na urlopie uda się zwolnić tempo i odpocząć, panny będą się cieszyć byciem wśród bliskich. Wagi rozpoczną dzień nerwowo, nawet na codzienne sprawy, czynności brakować będzie czasu i nawet trochę ochoty. Skorpiony, początek tygodnia sprzyja poprawie relacji w pracy. Ktoś okaże uznanie i szacunek. Strzelcy będą dziś zaskakująco dobrej formie, warto ją wykorzystać i nadrobić parę spraw. Koziorożcy mogą narzekać na samopoczucie. Ta zmiana pogody na burzową wpłynie mocno na nastrój. Wodniki w tym tygodniu skupią się na sobie. Trzeba zacząć myśleć o korzystaniu z wakacji. Ryby po upalnym weekendzie mogą czuć się bardzo zmęczone. Trudniej będzie się skupić i tym bardziej pracować. Osoby urodzone 29 czerwca są podatne na wzruszenia i silne emocje. W życiu kierują się uczuciami i intuicją. Są bardzo przenikliwe i trudno je oszukać. Szybko się uczą i wiedzą, w jaki sposób pomnożyć swój kapitał. Bywają zazdrosne i nerwowe. Szczęśliwa cyfra 8, kamień szlachetny rubin, sprzyjający znak zodiaku skorpion. Solenizanci. Piotr Paweł, ten pierwszy pan, przyjazny, sympatyczny, lubi towarzystwo. Paweł ambitny, sumienny, czasem krytyczny. Oprócz panów świętują także Beata, Maria, Emma, Benedykta, Iweta, Kasia oraz Kasiusz. Dzisiaj mamy ze świąt nietypowych Dzień Ratownika WOPR. Nie dokładajmy wszystkim paniom i panom pracującym w WOPR-ze pracy, a tej mieli bardzo dużo w miniony weekend. Tragiczny niestety pod względem utonięć w naszym kraju. Dziś także Międzynarodowy Dzień Tropików. To już zostawię bez komentarza. Wszystkiego dobrego na cały dzień. Muzyczne Radio Lato. Żegnamy powoli czerwiec. Przywitamy pojutrze lipiec. Dużo słonecznej, letniej muzyki i oczywiście także wakacyjnej. Wolę Ciebie, wolność!

0: Minęła 9:30, troszeczkę jesteśmy spóźnieni, ale co tam w lecie, kiedy luźniej, chyba możemy sobie na to pozwolić. Jeszcze przed raportem regionalnym.
1: Drogi na gorąco.
0: 180 km autostrady A4, kierunek Katowice. Autostrada zablokowana, kolizja czterech aut. Informacja dzięki naszym przyjaciołom, użytkownikom Zello, kanał A4.pl. Cztery auta, trzy osobówki, jedna ciężarówka, służby na miejscu. Zator już dość spory i spore w tym miejscu utrudnienia na autostradzie 180 km, kierunek Katowice. Uważajcie na siebie.
1: Drogi na gorąco.
2: Reklama.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20. urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
2: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj niezapomniany weekend w pensjonacie Karkonoski Spa w Karpaczu. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś spędzić weekend w pensjonacie Karkonoski Spa? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Karkonoski Spa. Rodzinny wypoczynek w Karpaczu. Komfortowe pokoje, strefa spa, mini all inclusive, codzienny bufet z kawą, herbatą i zimnymi napojami. Dla dzieci sala zabaw i warsztaty. Więcej na karkonoski.com.
4: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Przed nami kolejny upalny dzień. Nie będzie tak gorąco jak wczoraj, ale jednak słońce da się we znaki. Temperatury na pewno powyżej maksymalne 30 stopni. 30-33, a może nawet Wrocław w okolice 34. Po południu, późnym popołudniem i wieczorem w naszym regionie będzie w wielu miejscach grzmieć i popada deszcz. Jak intensywne będą to burze? No tutaj synoptycy mówią różnie. Od tych naprawdę bardzo trudnych do takich spokojniejszych. No zobaczymy, na pewno na bieżąco będziemy Was przed burzami ostrzegać w najbliższych godzinach.
4: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
1: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Raport regionalny i Jacek Rogulski.
6: Na początek tragiczny bilans upalnego weekendu. Jak już podawaliśmy, Dolnośląskie WOPR informuje o interwencjach na wielu akwenach w regionie. W Komorowie w powiecie świdnickim utonął 64-letni mężczyzna. Nie udało się także uratować 24-latka, który utopił się na kąpielisku Błękitna Laguna w Siechnicach pod Wrocławiem. To już kolejne ofiary tragedii nad wodą w ostatnich dniach. Ratownicy apelują o rozsądek i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas kąpieli. Ostrzegają, że najczęstszą przyczyną utonięć jest brawura oraz spożywanie alkoholu przed wejściem do wody.
1: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
6: Dwa projekty zostaną zrealizowane w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego Złotoryj. W kategorii do 50 tysięcy złotych zwycięży projekt FitSmek, siłownia zewnętrzna dla dzieci. Natomiast w kategorii do 25 tysięcy złotych najwięcej głosów zdobyły mini lab przestrzeń odkryć dla najmłodszych oraz zakup urządzenia do rozdrabniania gałęzi dla rodzinnych ogrodów działkowych oraz złotoryjskiego przoku. W sumie mieszkańcy oddali na wybrane projekty blisko 1000 głosów, mówi Paweł Kulik, burmistrz Złotoryj.
7: Kwota w porównaniu do tamtego roku nie zmieniła się, czyli do rozdysponowania mieliśmy 100 tysięcy złotych, ale zmieniła się wartość projektów. Wprowadziliśmy zmiany polegające na tym, że jeden projekt o wartości 50 tysięcy i dwa projekty o wartości 25 tysięcy. Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy oddali łącznie 949 ważnych głosów oraz autorom projektów za zaangażowanie i pomysły służące rozwojowi naszego miasta.
6: Na koniec ciekawa propozycja spędzania wolnego czasu. Bardzo atrakcyjną ofertę na wakacje przygotowało dla swoich gości Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze. Między innymi przez całe lato zapraszamy na warsztaty, podczas których mali i duzi artyści stworzą własne karkonoskie pamiątki. Startujemy już w środę 1 lipca, mówi Julita Zapruska, dyrektorka Muzeum Karkonoskiego.
8: Serdecznie zapraszamy przez cały okres wakacyjny. Jesteśmy otwarci codziennie od wtorku do niedzieli. Specjalnie na okres wakacyjny przygotowaliśmy warsztaty artystyczne, które proponowane są zarówno grupom zorganizowanym, jak i osobom indywidualnym. Zapraszamy na lato pełne twórczych śladów w Muzeum Karkonoskim, tu w siedzibie głównej przy ulicy Matejki. Warsztaty to jest świetna zabawa, to też okazja do rozwijania swojej wyobraźni, poznawania różnych technik artystycznych, a wykonane prace inspirowane obiektami muzealnymi będą mogły zostać zabrane przez uczestników do domu i będą stanowiły cenną pamiątkę pobytu w Muzeum Karkonoskim.
6: Szczegóły oferty znajdziemy na stronie muzeumkarkonoskie.pl, a kolejny raport o 10.30.
9: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Pogoda w górach.
10: Dzień dobry. W szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 15 do 23 stopni, wiatr północny 11 metrów na sekundę. Na Śnieżce widzialność ograniczona do 900 metrów, więc zachmurzenie duże i mgła w płatach. Na tą chwilę bez opadów, szlaki jednak mogą być pomimo tego upału miejscami mokre i jednak śliskie. W dolnych partiach Karkonoszy i Kiotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 23 do 26 stopni, bezwiecznie, z bardzo dobrą widzialnością, bez zachmurzenia lub to zachmurzenie jest bardzo małe, oczywiście bez opadów. Przypominam o odpowiednim się przygotowaniu przed wyjściem w górę, odpowiednim nawodnieniu przed wyjściem i uzupełnianiu płynów w trakcie, o nagryciu głowy i odpowiednim ubiorze. Jeśli chodzi o prognozę na dzień dzisiejszy, to mają się pojawiać przelotne opady deszczu i burze. Może pojawić się grad, ale to dopiero wieczorem lub w nocy. Podczas tych burz porywy wiatru mogą dochodzić do 95 km na godzinę. Przypominam o zainstalowaniu aplikacji Ratunek przed wyjściem w góry. Mapa szlaków zamkniętych na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego. Życzę dobrego dnia, uważajcie na siebie, bądźcie dla siebie życzliwi ze stacji centralnej KOP Karkonosze, ratownik dyżurny Piotr Maczuga.
11: Dzień dobry, Krzysztof Antoniak, ratownik dyżurny GOP Grupy Sudeckiej. Dziś kolejny upalny dzień, temperatura z samego rana w górach już 26-28 stopni, wiatr słaby lub jego brak. Widzialność bardzo dobra, bez zachmurzenia, dzisiaj jeszcze bez opadów, chociaż może coś wieczorem się przydarzy. Natomiast w górach pięknie, niestety bardzo, bardzo ciepło, więc wszystkie osoby, które wybierają się na szlaki, prosimy, żeby zabrać sobą dużą ilość płynów i czapeczki, żeby głowa jednak została trochę chroniona. Zapraszam i życzę miłego dnia.
1: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Hi, we are Darius and Finlay and you are listening to Muzyczne radio. They really love music.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
1: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318. Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyc. A w niedzielę 5 lipca Wojciech Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu.
2: 5 inicjatyw KGHM Polska Miedź S.A. zostało wyróżnionych w najnowszej edycji raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki. Przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezent z okazji urodzenia dziecka. Kampanie promujące badania profilaktyczne. Miedziowe pszczoły. Pączek ze szlachetnym nadzieniem. Oraz pilotażowy projekt KGHM Lab. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat należy do najważniejszych przeglądów inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.
3: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
4: Autopromocja.

0: drogi na gorąco.
1: No, lato i wakacje to nie tylko miły czas, ale też sporo informacji o utrudnieniach związanych z planowanymi robotami na drogach, ale nie tylko, bo także na przejazdach kolejowo-drogowych. Po raz kolejny zamknięta jest linia kolejowa i przejazd przez nią. W ciągu drogi 320, to jest dawna DK5 w miejscowości Marciszów. Tam jest ten newralgiczny przejazd kolejowy, co rusz remontowany, jego okolice, i teraz mamy też informację właśnie o tym, że od dzisiaj, przypomnę, od 29 czerwca od 9 rano do 10 lipca do godziny 18, później jeszcze od 17 lipca od 9 do 27 lipca do godziny 18 przejazd przez ten, że przejazd kolejowy będzie niemożliwy. No i to zakłóca ogromnie ruch, między innymi na trasie do Kamiennej Góry i z Kamiennej Góry z Kaczorowa. To jest trasa bardzo uczęszczana na przykład. Objazd został przekierowany na drogę ekspresową S3, a także drogami DK5 oraz właśnie S3. Nie wszyscy kierowcy niestety o tym wiedzieli dzisiaj w tym miejscu, tak przed przejazdem od strony między innymi Kaczorowa i z drugiej strony od strony Kamiennej Góry utworzyły się małe zatory, no bo ludzie dojeżdżali do przejazdu, a tu ząk, trzeba się cofać i szukać objazdów. Dziękujemy za przypomnienie tejże informacji naszemu słuchaczowi Piotrowi, chociaż my informowaliśmy także o tych zapowiadanych utrudnieniach już jakiś czas temu. Dzisiaj jeszcze raz przypominajka, że utrudnienia na DK5, na drodze dawnej DK5, drodze obecnie wojewódzkiej 320 w Marciszowie, zamknięty przejazd kolejowy i niemożliwość przejazdu trasą między innymi do i z Kamiennej Góry od strony Kaczorowa.
0: Drogi na gorąco.
1: Za 6 minut 10 to wracamy do miłej letniej muzy. Smooth Operator w radosnej, słonecznej wersji, Electro Swing Orchestra cover. Jeszcze nowa polska muza, czyli Przebiśniegi, Czarny Hejfi, Melatonina, dziennie.

0: roku bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790-790-225. Więcej na produkujmy-prąd.pl. Burmistrz Lwówka Śląskiego Dawid Kobiałka zaprasza na lwóweckie lato agatowe w drugi weekend lipca. Kilkaset stoisk z minerałami, biżuterią, rękodziełem, produktem regionalnym i roślinami do Twojego ogrodu. Prezentacja bogactwa dawnych rzemiosł i tradycji walońskich. Aleja Staroci, wystawa konkursowa prywatnych kolekcji minerałów, pokazy cięcia i szlifowania kamieni, płukania złota, obróbki bursztynu. Luna Park, food trucki oraz koncerty, między innymi Demono, Łobuzy z hitem Ona Czuję we mnie pieniądz i mandacik. Edzio, a na finał Kękę. 10-12 lipca, lwóweckie lato agatowe. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 10:00.
2: Czas na wiadomości.
4: Upały powodują utrudnienia na kolei. Odwołano wiele pociągów. Rosja może prowokować NATO, twierdzą wywiady państw wschodniej flanki. Kazimierz Dolny szykuje się na festiwal Dwa Brzegi. Wiemy już, kto na nim wystąpi. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Niemiła niespodzianka dla pasażerów kolei. Spółka PKP Intercity musiała odwołać 21 pociągów. Powodem jest żar płynący z nieba. Powoduje awarię sieci trakcyjnej i rozchodzenie się torów. Odwołano m.in. połączenia Szczecin-Kołobrzeg, Warszawa-Łódź i Kraków-Jelenia Góra. Kolejarze zapewniają komunikację zastępczą lub honorowanie biletów w innych pociągach. Ekstremalna temperatura mogła przyczynić się też do pęknięcia pasa startowego na stołecznym lotnisku Chopina, mówi Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych.
5: To nie jest nic specjalnego, natomiast wczoraj po raz pierwszy, odkąd pamiętam, musieliśmy drugą drogę schładzać wodą, żeby operacje były bezpieczne.
4: Do Polski nadciągają też burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla 12 województw. Burzom będzie towarzyszyć porywisty wiatr, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
6: Może uszkadzać drzewa, czy porywać gałęzie, także może doprowadzać do uszkodzenia dachów.
4: I doszło już do zniszczeń. Gwałtowne burze przeszły tej nocy na Warmii i Mazurach. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Przede wszystkim usuwali powalone drzewa, ale w Gierzwałdzie koło Ostródy nawałnica zerwała dwa dachy z domów. W Linowcu koło Iławy drzewo przewróciło się na samochód. Na szczęście nikogo nie było w aucie. Kreml w związku z porażkami na Ukrainie może próbować przetestować NATO. Donoszą o tym źródła wywiadowcze dwóch państw wschodniej flanki. Cytuje je brytyjski dziennik Guardian. Chodzi o możliwe prowokacje w państwach bałtyckich lub Polsce. Jak twierdzi łotewski wywiad, Rosja na razie nie jest w stanie dokonać pełnoskalowego ataku, ale można spodziewać się tak zwanych ataków hybrydowych, w tym prowokacji z użyciem rakiet i dronów. Putin chciałby tak zniechęcić kraje europejskie do pomagania Ukrainie, a przy tym sprawdzić, jak zareagują na to Stany Zjednoczone. Tymczasem Polska podpisze dziś umowę ze Szwecją na dostawę 3 okrętów podwodnych dla marynarki wojennej. Premierzy Donald Tusk i Ulf Kristersson spotkają się w tej sprawie w Gdyni na międzyrządowych konsultacjach. Kto nie ma planów na początek sierpnia, oto propozycja z Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Za miesiąc rozpocznie się festiwal kulturalny Dwa Brzegi. Szczegóły mają być ogłoszone w połowie lipca, ale organizatorzy zdradzili już rąbka tajemnicy. W programie koncerty Arkadiusza Jakubika, Wojtka Mazolewskiego i Marcina Dorocińskiego. Poza tym projekcje najnowszych filmów nagradzanych w Berlinie i Cannes, a także przegląd filmów Jana Komasy, mówi Grażyna Torbicka, dyrektorka artystyczna.
7: To jest reżyser, który pokazuje, że dla tych młodych twórców, którzy weszli w swoje dorosłe artystyczne życie w XXI wieku, nie ma granic. Granice dla nich nie istnieją. I również w sensie dosłownym, jak i metaforycznym.
4: Dwa Brzegi w Kazimierzu od 1 do 9 sierpnia. Kanada świętuje awans piłkarskiej reprezentacji do 1/8 mundialu. Gospodarze wygrali wczoraj z RPA 1-0 po golu w doliczonym czasie. To było jedyne wczorajsze spotkanie, a dzisiaj trzy mecze. O 19:00 Brazylia-Japonia, 22:30 Niemcy-Paragwaj, o 3:00 w nocy Holandia-Maroko.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: muzycznego radia.
1: Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lato.
6: W tym tygodniu gramy dla

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

Poniedziałek, 29 czerwca. Mam nadzieję, że radzicie sobie z upałami. Apogeum za nami. Ta fala największych tropikalnych upałów przesunęła się teraz na wschód i to właśnie ta część naszego kraju jest najgorętsza obecnie. Chociaż i u nas dzisiaj jeszcze całkiem nieźle, bo temperatury 30-33 stopnie na pewno, a nawet może stopieniek więcej. Już teraz jest bardzo gorąco. Trzeba dalej uważać na siebie. Wytrzymajmy jeszcze dziś, jutro. W drugiej połowie tygodnia temperatury wrócą do przyjaznych wskazań w okolicach 23-24 stopni Celsjusza. Najbliższe dni z zapowiedziami codziennych ewentualnych burz i opadów deszczu. Pada cały czas za naszą zachodnią granicą, za Zgorzelcem, tutaj kilkadziesiąt kilometrów w okolicach Drezna. Ale ta strefa burz, i to naprawdę bardzo intensywnych, omija trójstyk granic, tutaj polsko-czesko-niemieckie pogranicze za naszą zachodnią granicą i przesuwa się bardziej na północ, sięgając ziemi lubuskiej. U nas te burze pojawią się, ale po południu i wieczorem, i chyba ich nie unikniemy według wszystkich zapowiedzi synoptyków i prognoz. Więcej o tym będziemy wam mówić przed kolejnymi raportami regionalnymi, czyli w czasie prognozy pogody. Najbliższa za 8 minut. Ciężko kierowcom, zwłaszcza w czasie takich upałów. Pozdrawiamy tych, którzy wrócili do roboty w poniedziałek i przewożą pasażerów komunikacją publiczną, tak zwaną. No tam oczywiście w autobusach większości jest klima, no ale te szyby przednie wielkie, męcząca praca zresztą, jak wiele innych obowiązków na zewnątrz czy też wewnątrz, to ochłody życzymy.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Kilkuletnia Diana cierpi z powodu schorzenia genetycznego. To zespół Retta, który pojawił się nagle i zmienił wszystko w życiu rodziny. Widok cierpiącej córeczki napawa smutkiem. Mimo to rodzice czynią wszystko, by zahamować postęp choroby. Każda godzina terapii to inwestycja w lepszą przyszłość dziecka. Szansa na lepszą jakość życia Diany. Poszukiwania właściwego środka medycznego zakończyły się sukcesem. Klinika w Chicago podjęła się leczenia dziewczynki. Okazuje się, że koszt terapii zdecydowanie przekracza możliwości finansowe rodziny. Słuchaczy, zapraszamy do udziału w zbiórce na powyższy cel. Podaję adres do wpłat siepomaga.pl/Diana-Ślusarczyk. siepomaga.pl/Diana-Ślusarczyk.
2: Reklama.
3: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
4: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
5: Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyc. A w niedzielę 5 lipca Wojciech Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu.
6: Po reklamie.
7: 10:30.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
9: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Pogodnie, słonecznie, gorąco, choć nie aż tak upalnie jak w weekend, ale jednak wysokie temperatury, maksymalnie 30-33 stopnie po południu, może nawet na przykład we Wrocławiu 34. Po południu i wieczorem burze nas nawiedzą i raczej jest to pewne. O jakim nasileniu, no to się przekonamy. Uważajcie na siebie już teraz. Na zachodzie regionu, za naszą zachodnią granicą, więcej chmur i właśnie wspomniane opady oraz burze, które również dotrą i do nas.
8: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
9: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
10: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Raport regionalny, Jacek Rogulski.
11: Mamy ważną informację dla kierowców. Po zmianie terminu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad od dziś, 29 czerwca, w rejonie drogi krajowej nr 94 i drogi wojewódzkiej nr 350 przy nowo budowanym moście na Bobrze w Bolesławcu zaczyna obowiązywać czasowa zmiana organizacji ruchu. Wprowadzony jest ruch jednokierunkowy, wyznaczone zostaną objazdy oraz dodatkowe ograniczenia dla kierowców.
12: Jak informuje Magda Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział we Wrocławiu, zmiany związane są z przebudową układu komunikacyjnego w ciągu drogi krajowej nr 94 oraz budową nowych przepraw przez rzekę Bóbr.
13: Wykonawca przechodzi do kolejnego etapu prac związanych z przebudową układu komunikacyjnego w Bolesławcu na drodze krajowej nr 94. Nastąpi zmiana organizacji ruchu, która będzie polegać na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na drodze wojewódzkiej nr 350. Oznacza to, że usunięty będzie jeden kierunek ruchu z drogi wojewódzkiej, a ruch będzie skierowany na ulicę Fildorfa Nila. Zmiana ta będzie obowiązywać na odcinku od skrzyżowania z Nila do skrzyżowania z ulicą Ceramiczną. Jednocześnie zacznie obowiązywać zakaz skrętu w lewo na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z ulicą Nila. Jednak ta zmiana związana z zakazem skrętu w lewo nie będzie dotyczyła komunikacji miejskiej. Wykonawca przewiduje, że ten etap tymczasowej organizacji ruchu będzie obowiązywał do połowy sierpnia bieżącego roku. Przypomnijmy, że zakończenie wszystkich prac związanych z budową dwóch nowych mostów przez Bóbr i przebudową układu komunikacyjnego na drodze krajowej planowane jest w trzecim kwartale 2027 roku.
12: Bolesławiec Andrzej Stefański. Lubańczyk, Muzyczne Radio.
11: Wakacje już trwają, ale my proponujemy jeszcze temat związany z edukacją. Zespół szkolno-przedszkolny imienia Przyjaciół Przyrody w Szczawnie-Zdroju obchodzi jubileusz 80-lecia działalności. Placówka, która zaczynała pracę z 18 dziećmi, dzisiaj kształci blisko 400 uczniów. Materiał Jacka Zycha.
2: Rzeczywiście, jak wiele innych szkół na Dolnym Śląsku, tak zespół szkolno-przedszkolny imienia Przyjaciół Przyrody w Szczawnie-Zdroju świętuje w tym roku 80 lat istnienia. Szkoła rozpoczynała swoją działalność we wrześniu 1946 roku w budynku niemieckiej szkoły przy ulicy Sienkiewicza z ledwie 18 uczniami.
6: Natomiast dzisiaj mamy 394 uczniów. No, szkoła jest szkołą nowoczesną. Pracujemy już na nowoczesnym sprzęcie multimedialnym. Wykorzystujemy nowe pomoce dydaktyczne, zajęcia z robotyki. Mamy przeróżne kółka, które rozwijają zainteresowania uczniów. Można powiedzieć, że to jest szkoła bardzo nowoczesna i szkoła XXI wieku.
2: To Sylwia Kotarba, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego imienia Przyjaciół Przyrody w Szczawnie-Zdroju. Od 2023 roku szkoła przeniosła się do nowego budynku przy ulicy Słonecznej z własnym basenem, z własną stołówką, halą sportową oraz infrastrukturą zewnętrzną. I co ciekawe, szkoła nie odczuwa skutków niżu demograficznego. Nowe klasy pierwsze regularnie tworzone są z zachowaniem pełnej obsady.
6: Natomiast jakie plany na przyszłość? No, mamy ten charakter przyrodniczy i chcemy w tym charakterze przyrodniczym po prostu pozostać i wyszukiwać nowe programy, które gdzieś będą ukierunkowywały właśnie naszych uczniów na taką ekologię, na proekologiczny tryb życia, ponieważ to bardzo się wpisuje i w charakter naszej szkoły, ale także i przede wszystkim w miasto, w uzdrowiskowość naszego miasta.
14: Ja jako ósmoklasistka niedługo opuszczam tą szkołę i będzie mi bardzo przykro, że ją opuszczam, ponieważ mamy wspaniałych nauczycieli, oczywiście moich ulubionych, moją panią polonistkę, panią Edytę Kwaśniewską i panią Zosię, to są najukochańsze, za nimi będę najbardziej tęsknić, a atmosfera w szkole jest bardzo dobra. Nie zamieniłabym jej na inną w życiu.
2: Na koniec warto dodać, że ważnym momentem w historii szkoły była reforma oświaty w 2017 roku. Do dotychczasowej struktury szkoły dołączyły wówczas oddziały gimnazjalne z ulicy Bocznej. Ze Szczawna-Zdroju dla Muzycznego Radia Jacek Zych.
11: Coraz bliżej 27. edycji Lwowskiego Lata Agatowego, jednej z najpopularniejszych imprez plenerowych w regionie. Tradycyjnie główną atrakcją wydarzenia, które rozpocznie się w piątek 10 lipca i potrwa 3 dni, jest Międzynarodowa Giełda Minerałów i Wyrobów Jubilerskich, na której prezentowane są okazy z całego świata. Oprócz giełdy odbywają się także fantastyczne koncerty gwiazd. W tym roku dodatkową atrakcją będzie także Aleja Staroci oraz możliwość zwiedzania Baszty Lubańskiej, najlepszego w mieście punktu widokowego, zapowiada Dawid Kobiałka, burmistrz Lwówka Śląskiego.
15: Przygotowaliśmy dla naszych odwiedzających oraz wszystkich mieszkańców nową aleję. Nazywaliśmy to Aleja Staroci, która będzie mieściła się przy ulicy Elizy Orzeszkowej. Od ratusza będzie można pójść do Baszty Lubańskiej i przejść się nową aleją, przy której będzie można kupić osobliwości i ta aleja będzie prowadziła do Baszty Lubańskiej. Zachęcamy oczywiście również osoby prywatne. Można zgłosić się do Wódzkiego Ośrodka Kultury i wystawić się już na 27. lecie agatowym. Punkt widokowy, który zamierzamy otworzyć podczas Lubelskiego Lata Agatowego, to jest obecnie najlepszy punkt, jakim dysponuje Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Zachęcamy wszystkich, będzie to bezpłatne wejście do naszej wieży i również premierowo właśnie otworzymy ją już oficjalnie na Lubelskie Lato Agatowe. Od piątku będzie otwarta.
11: Tą informacją kończymy poranne raporty regionalne Muzycznego Radia i zapraszamy na popołudniowe informacje z regionu.
10: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
16: Cześć, tu Margaret. Słuchacie Muzycznego Radia.

0: Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę.
1: Autopromocja. Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Pięć inicjatyw KGHM Polska Miedź S.A. zostało wyróżnionych w najnowszej edycji raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki. Przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezent z okazji urodzenia dziecka. Kampanie promujące badania profilaktyczne. Miedziowe pszczoły. Pączek ze szlachetnym nadzieniem. Oraz pilotażowy projekt KGHM Lab. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat należy do najważniejszych przeglądów inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.
3: Po reklamie.

0: Jak zawsze piękni i młodzi. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski. Młodość za kwadrans. Minie godzina 11.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Dziś w poniedziałek co godzinę będziemy słuchać tego nagrania wspólnie. Nowy singiel duetu Cedric i Shibui. Where do

0: Końca bez końca.
1: No powolutku zbliżamy się do godziny 11. Wystartuje wtedy nasze południowe pasmo największych hity wszechczasów. Ed Sheeran jeszcze do 11. Poparzeni kawą 3.

0: jest już niczym.
1: Muzyczne radio. Reklama. W samym sercu Karkonoszy, na Górskiej Polanie w Borowicach, odbędzie się niezwykłe spotkanie pięknych słów, muzyki i ludzi. Od 3 do 4 lipca podczas festiwalu Gitarą i zagrają dla Państwa Muzykuny, Chwila Nieuwagi, Akurat, Krzysztof Stępień, Ranko Ukulele, Renata Przemek oraz WW.
2: Buduję wielką flotę z jedną...
1: Step Wolny. Współorganizatorem wydarzenia jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Wydarzenie dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. Na festiwal Gitarą i zaprasza wójt gminy Podgórzyn Anna Kurowska.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
1: Zaprasza Ultima, dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106 i Wzgórze.

0: Jako pierwsza na kort wyjdzie Maja Chwalińska. Świetny występ w Paryżu i finał French Open sprawił, że Polka dostała dziką kartę, a z uwagi na ranking także rozstawienie. Gra z 20, co oznacza nieco łatwiejszą drabinkę i pierwszy mecz jest tego potwierdzeniem. Chwalińska zagra bowiem z Mananchayą Savankiau. 23-latka z Tajlandii jest w światowym rankingu 164. Ten mecz już w południe. Koło 14 Hubert Hurkacz zagra z Kasperem Rudem. Norwek jest 11 na świecie, ale trawy nie cierpi. Jeszcze nigdy nie przebrnął drugiej rundy Wimbledonu. Późnym popołudniem na kort wyjdą obie Magdy i będą miały ciężko, bo zmierzą się z wysoko rozstawionymi Rosjankami. Linette z triumfatorką French Open Mirą Andrijewą, a French z Anną Kalińską. Broniąca tytułu Iga Świątek z Amerykanką Taylor Townsend, a także Kamil Majszak z Chilijczykiem Alejandro Tabilo zagrają jutro.
1: Rośnie liczba ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli. To już prawie 1500 osób. Ponad 3000 osób jest rannych, a 50 tysięcy uważa się za zaginione. Do szpitala trafiają osoby wydobywane spod gruzów nawet po kilku dniach, mówi chirurg Geraldine Franco.
2: Teraz przyjmujemy pacjentów w cięższym stanie, bo byli uwięzieni pod gruzami znacznie dłużej.
1: Ci, którzy ocaleli, szukają swoich bliskich.
2: Dziękujemy Bogu, że żyjemy, ale są tu rodziny, które wciąż nie mogą odnaleźć swoich dzieci.
1: Wstrząsy nawiedziły północną Wenezuelę w środę. Spowodowały rozległe zniszczenia m.in. w Caracas i nadmorskim stanie La Guajira. Zdaniem władz to największa klęska żywiołowa w historii Wenezueli. Działania ratownicze są utrudnione przez niedobory sprzętu i wstrząsy wtórne. Nauczyciele zapowiadają protest. Nie zgadzają się na tylko 3% podwyżki płac, mówi wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Urszula Woźniak.
3: Czas obietnic już minął. Cały czas słyszymy, tak, nauczyciele powinni być godnie wynagradzani, ale teraz już jest czas na to, żeby godnie zarabiali, pracując na jednym etacie, żeby wreszcie docenić ich pracę i zrównać ich wynagrodzenia z innymi grupami zawodowymi.
1: Jutro związek podejmie decyzję, jaką formę przybierze protest. A właśnie tylko do jutra rodzice mają czas na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres świadczeniowy. Dokumenty trzeba przesłać do ZUS-u tylko elektronicznie. Osoby, które nie zdążą zrobić tego na czas, stracą prawo do świadczenia za czerwiec. A teraz kolejne miasto ze strefą czystego transportu. Katowice dołączyły do nich. Do ścisłego centrum miasta można wjeżdżać tylko samochodem wyprodukowanym najdalej w 2000 roku, jeśli to benzyna, albo w 2009, jeśli diesel. Lokalni mieszkańcy, którzy mają w tej chwili starsze samochody, są z tego ograniczenia zwolnieni.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Jestem Wolny zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
3: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

Forma Cężowych Schabów z lato, ale w wersji 2015. Bardzo fajne to było odświeżenie. Pewnie większość z was szukała chłodu, wody, cienia, chociaż on nie dawał takiego oddechu wczoraj i przedwczoraj. No dzisiaj troszkę, nie wiem czy to w ogóle słowo odpowiednie, chłodniej, ale wciąż gorąco. Jeszcze wytrzymajmy dzisiaj, jutro, w drugiej części tygodnia, jak już mówiłem, ma być troszkę lżej te temperatury, takie przyjemne, przyjazne w okolicach 20 kilku stopni Celsjusza maksymalnie. Dzisiaj jeszcze, jutro, pojutrze nawet możliwe będą burze i opady deszczu. Właśnie mieszkańcy między innymi jeleniogórskiej części Dolnego Śląska, ale nie tylko, otrzymali informację, czyli alert RCB o możliwych intensywnych opadach deszczu, burzach, opadach gradu. Dziś, jutro ten alert obowiązuje. Prawdopodobne intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze, możliwe przerwy w dostawie prądu, unikaj otwartych przestrzeni. Monitorujemy i będziemy monitorować te wszystkie informacje dotyczące, gdzie i kiedy pojawią się burze. Jeszcze są za naszą zachodnią granicą, mówię o południowo-zachodniej części regionu, bo im bardziej na północ, na ziemi lubuskiej, tam grzmi miejscami już od samego rana. To są te burze, które nasuwają się nad ten polski region od strony Niemiec. Tam w pasie między innymi tutaj Chemnitz, Drezno, na zachód odrobinę od Zgorzelca, Görlitz. Te burze towarzyszą mieszkańcom podróżnym od wczesnych godzin rannych. No i później teraz z biegiem dnia mają pojawić się także u nas późnym popołudniem oraz wieczorem. Już na pewno możemy spodziewać się ich w okolicach godziny 17, 18, 19. Jeszcze ten front będzie przechodził i 20. No to trzeba na siebie będzie uważać, ale zapewne to czynicie. Wracamy do muzyki w słomkowym kapeluszu. Calling on me. Eros Ramazzotti będzie także z Fuoco nel Fuoco i Kaja. I wiadomości regionalne o 11.30.

0: 11.30, za chwilę odwiedzimy, jeżeli dobrze pamiętam, dobrze, zanim powiem, to jeszcze szybciutko sprawdzę, żeby nie było, o tak, oczywiście, dobrze pamiętam, program Miasta Legnica u nas już za chwilę.
1: Reklama. Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs. Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyc. A w niedzielę 5 lipca Wojciech Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu.
2: Po reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
2: Pogoda.
0: Wciąż słonecznie, gorąco, już nie tak upalnie jak wczoraj, ale jednak aura jeszcze dzisiaj może się dawać we znaki, zwłaszcza kiedy ciężka noc za co niektórymi słuchaczami muzycznego radia i nie tylko, no bo wiadomo, nagrzane blokowiska, mieszkania, domy nawet, a nie wszędzie klimatyzacja i nie każdy z niej korzysta. Troszkę oddechu nocą przyszło, dzisiaj gorąco, temperatury maksymalne 30-33 stopnie Celsjusza na pewno, a może gdzieś pojawić się nawet 34. Po południu i wieczorem możliwe burze i opady deszczu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4. Wiadomości z Legnicy.
3: W maju 2024 roku władzę w Legnicy objął nowy samorząd pod przewodnictwem prezydenta Macieja Kupaja. Rok 2025 był pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania nowych władz miasta. Jak wynika z raportu o stanie miasta Legnicy, był to okres wyraźnego przyspieszenia rozwoju i realizacji wielu przedsięwzięć. Postęp był widoczny w obszarach inwestycji, kultury, edukacji, ochrony zdrowia oraz wielu innych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego. Jakie działania i osiągnięcia okazały się najważniejsze?
4: Kiedy obejmowałem odpowiedzialność za Legnicę w 2024, wiedziałem, że najpierw trzeba dobrze przygotować projekty i uporządkować priorytety.
3: Informuje Maciej Kupaj, prezydent Legnicy.
4: Rok 2025 był pierwszym okresem, kiedy mogliśmy realizować budżet przygotowany już według mojej wizji rozwoju miasta.
5: To był rok konkretów.
3: Informuje Aleksandra Krzeszewska, zastępca prezydenta miasta Legnicy.
5: Budżet Legnicy po raz pierwszy przekroczył miliard złotych, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, no ale to nie jest tylko liczba, to przede wszystkim większe możliwości inwestowania i skuteczniejszego pozyskiwania środków zewnętrznych, a na tym nam najbardziej zależy. Chcieliśmy też, żeby mieszkańcy zobaczyli efekty tych działań w swoim najbliższym otoczeniu.
3: Jednym z najbardziej widocznych obszarów zmian była infrastruktura. W 2025 roku miasto przebudowało lub wyremontowało 22 jezdnie, łącznie ponad 5 km i blisko 9 km dróg rowerowych.
4: Myślę, że mieszkańcy najbardziej widzą zmiany właśnie na ulicach, na legnickich drogach. Legnicki program drogowy to remonty dróg zaniedbanych przez dziesiątki lat. Niestety Legnica słynęła z dziurawych ulic. Dziś wystarczy spojrzeć na inwestycje realizowane na ulicach, wystarczy zobaczyć na ulicę Nowodworską, Piastowską, Muzealną czy właśnie remontowaną ulicę Poznańską, aby przekonać się, ile zrobiliśmy w zaledwie rok. A to nie tylko nowa nawierzchnia. Każda taka inwestycja to również bezpieczniejsze przejścia dla pieszych, nowe chodniki, oświetlenie, miejsca parkingowe czy tam, gdzie jest to możliwe, drogi rowerowe.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Hej dzieciaki! Gotowi na super zabawę? Wpadajcie do Krainy Zabawy, ogromnego dmuchanego placu zabaw w Olszynie. Czekają wielkie zjeżdżalnie, skoczne dmuchańce i mnóstwo śmiechu. A dla małych i dużych organizujemy imprezy pełne atrakcji. Kraina Zabawy, Olszyna Wolności 87.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Muzyczne radio. To jest nasz dzisiejszy hit tip.
1: Ach, końcóweczkę tej gitarki niechcący tutaj maszyny ucięły, ale miło było sobie przypomnieć Iwan i Delfin, jej czarne oczy. Kwadrans dzieli nas od południa, to ponownie dzisiaj u nas Edyki Shibuy. Where did it go?

0: promocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
0: Autopromocja.
2: Reklama. 5 inicjatyw KGHM Polska Miedź S.A. zostało wyróżnionych w najnowszej edycji raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki. Przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezent z okazji urodzenia dziecka. Kampanie promujące badania profilaktyczne. Miedziowe pszczoły. Pączek ze szlachetnym nadzieniem. Oraz pilotażowy projekt KGHM Lab. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat należy do najważniejszych przeglądów inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Burmistrz Lwówka Śląskiego Dawid Kobiałka zaprasza na lwóweckie lato agatowe w drugi weekend lipca. Kilkaset stoisk z minerałami, biżuterią, rękodziełem, produktem regionalnym i roślinami do twojego ogrodu. Prezentacja bogactwa dawnych rzemiosł i tradycji walońskich. Aleja Staroci, wystawa konkursowa prywatnych kolekcji minerałów, pokazy cięcia i szlifowania kamieni, płukania złota, obróbki bursztynu. Luna Park, food trucki oraz koncerty m.in. Demono, Łobuzy z hitem Ona Czuję we mnie pieniądz i mandacik. Edzio, a na finał Kękę. 10-12 lipca, lwóweckie lato agatowe. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: Po reklamie.
0: Autopromocja.
1: Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę.
0: Autopromocja.
4: Drogi na gorąco.
5: No to jeszcze przed wiadomościami z kraju i ze świata. Szybka, krótka informacja, do której zapewne będziemy powracać. Jelenia Góra, ulica Sudecka, na wysokości budynku numer 55. Wypadek samochodowy. Służby już udają się na miejsce tego zdarzenia. Trzeba spodziewać się utrudnień ruchu w tym miejscu. Jelenia Góra na wysokości budynku przy ulicy Sudeckiej 55.
4: Drogi na gorąco.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 12.
1: Czas na wiadomości.
6: Nie żyje kolejny uczestnik zawodów kolarskich pod Warszawą. Były ordynator Szpitala Południowego zeznaje w prokuraturze. I ludzkie DNA na ścianach jaskiń naukowcom po raz pierwszy udało się je pobrać. Paulina Nawrocka. Nie żyje 71-letni rowerzysta, który był uczestnikiem wczorajszych zawodów kolarskich w Markach pod Warszawą, poinformowali organizatorzy. Mężczyzna był poszukiwany od wczoraj. Na tych zawodach zmarł także 30-latek. Wczorajszy Poland Bike Marathon.

0: tym samochodzie, nawet na chwilę. Psy, które mieszkają na zewnątrz, potrzebują przewiewnego miejsca w cieniu, bo buda podczas upału może zamienić się w piekarnik, mówi Wojciech Ostachowicz, lekarz weterynarii z przychodni w Nadarzynie.
1: Szczelna buda dająca dobre schronienie zimą nie sprawdzi się niestety przy obecnych warunkach pogodowych. Temperatura wewnątrz takiej budy może znacznie przekraczać temperatury otoczenia i psy raczej niechętnie będą spędzały w niej czas, także zmuszanie ich też nie jest najlepszym pomysłem.
0: Jeśli zwierzę wykazuje objawy przegrzania, takie jak przyspieszony oddech, nadmierne ślinienie się czy ogólne osłabienie, powinniśmy jak najszybciej skonsultować to z weterynarzem. Jest 3-miesięczny areszt dla 19-latka, który w czwartek zaatakował nożem personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Poszkodowani zostali lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. Napastnik został obezwładniony przez rannego lekarza, a następnie przekazany służbom. Po badaniach okazało się, że jest pod wpływem narkotyków. Były ordynator Szpitala Południowego Emil Jędrzejewski po raz drugi składa wyjaśnienia w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Ma złożyć zeznania w sprawie śmierci pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym kierowanym przez Dawida Kacprzyka. Na miejscu jest nasz reporter Ben O'Connor.
2: Emil Jędrzejewski wszedł do warszawskiej prokuratury okręgowej w okolicach godziny 8:30 w towarzystwie adwokata i nie odpowiedział na pytania zadawane przez dziennikarzy. To już drugi raz, kiedy były ordynator Szpitala Południowego składa wyjaśnienia w tej sprawie. W zeszłym tygodniu nie odpowiedział na kilkadziesiąt pytań zadanych mu przez prokuratora, tłumacząc to nieobecnością prawnika. Prokuraturze podał wówczas nazwiska dwóch osób, które zmarły na SOR-ze Szpitala Południowego. W przypadku jednej ze zmarłych osób prokuratura prowadziła już śledztwo, jednak Dawid Kacprzyk nie występował w nim jako strona. Dziś Emil Jędrzejewski ma złożyć przed prokuraturą szersze zeznania w tej sprawie.
0: Naukowcy po raz pierwszy wyizolowali ludzkie DNA ze ścian jaskiń. W portugalskiej jaskini Escura materiał genetyczny pochodził ze ściany pokrytej malowidłami naskalnymi. To pierwszy dowód na to, że ludzkie DNA może przetrwać przez tysiąclecia, a ściany jaskiń mogą być skarbnicą informacji o dawnych ludziach odwiedzających te miejsca.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Firma Alvi ATG w Jeleniej Górze zatrudni osoby na stanowisko operatorka operator maszyn szwalniczych. Szczegółowe informacje pod numerami telefonów 75 730 3690 75 730 36 27.
0: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.
7: W tym tygodniu gramy

0: Polski super hit z lat 80. XX wieku, Hi-Fi. Przypominamy różne przeboje z różnych dekad muzycznych, oczywiście także polskie numery, będzie jeszcze Manam. A teraz coś bardziej współczesnego, chociaż też to jest numer, który zapisał się na trwałe w historii muzyki popowej.
1: Niezapomniane hity wszechczasów
2: w muzycznym radiu.
0: Popołudnie, 18 minut po 12, poniedziałek, 29 czerwca.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Pogoda.
6: W centrum, na wschodzie, na południu regionu przeważnie słonecznie. Błękit nieba i palące słońce, ale na zachodzie już regionu pojawiło się więcej chmur, nawet przelotne opady deszczu. To jest zapowiedź tej zmiany aury, która nas czeka i nadejście frontu burzowego, deszczowego. Głównie te burze pojawią się po południu, późniejszym popołudniem i wieczorem, ale już teraz trzeba być czujnym i uważać na to, co będzie się działo w aurze. Upalnie wciąż, temperatury od 30 do 33, być może nawet 34 stopni Celsjusza.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Byliśmy godzinę temu w Legnicy, teraz przenosimy się do Złotoryi.
7: Kurier informacyjny Złotoryi.
8: Dwa projekty zostaną zrealizowane w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego Złotoryi. W kategorii do 50 tysięcy złotych zwyciężył projekt Fit Smyk, siłownia zewnętrzna dla dzieci. Natomiast w kategorii do 25 tysięcy złotych najwięcej głosów zdobyły Mini Lab, przestrzeń odkryć dla najmłodszych oraz zakup urządzenia do rozdrabniania gałęzi dla rodzin ogrodów działkowych oraz złotoryjskiego przoku. W sumie mieszkańcy oddali na wybrane projekty blisko 1000 głosów, mówi Paweł Kulik, burmistrz Złotoryi.
9: Kwota w porównaniu do tamtego roku nie zmieniła się, czyli do rozdysponowania mieliśmy 100 tysięcy złotych, ale zmieniła się wartość projektów. Wprowadziliśmy zmiany polegające na tym, że jeden projekt o wartości 50 tysięcy i dwa projekty o wartości 25 tysięcy. Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy oddali łącznie 949 ważnych głosów oraz autorom projektów za zaangażowanie i pomysły służące rozwojowi naszego miasta.
8: Na finiszu są już prace na przejeździe kolejowym przy dworcu PKP w Złotoryi na ulicy Zagrodzieńskiej, zlokalizowanym na drodze wojewódzkiej 364 z Legnicy do Lwówka Śląskiego. Wykonawca remontujący linię kolejową biegnącą przez Złotoryję planowo ma od wtorku przywrócić ruch na tej trasie.
9: Ja się bardzo cieszę, że ten projekt przyspieszył i ta rewitalizacja tej długo wyczekiwanej linii kolejowej z Legnicy przez Złotoryję do Jerzmanic-Drój i później w kierunku zarówno na Wojcieszów, jak i na Lwówek Śląski nabrała tempa i już wchodzimy w taką przestrzeń, w której prowadzone są roboty na przejazdach kolejowych. I właśnie jest przebudowywany przejazd na ulicy Zagrodzieńskiej i sukcesywnie przez wakacje będą przeprowadzane roboty budowlane na innych przejazdach kolejowych Złotoryi. Drugi przy ulicy Chojnowskiej, ten przejazd będzie zamknięty od 10 sierpnia. Tak jest planowane. Dobrze, że na wakacje ten ruch komunikacyjny jest mniejszy, także przejazd przez Złotoryję delikatnymi wyzwaniami, ale żeby kolej wróciła, to musimy się chwilę przemęczyć. Ale też remont tych przejazdów kolejowych wiąże się ze zmianą rozkładu miejskiej bezpłatnej komunikacji autobusowej, o czym będziemy mieszkańców na bieżąco informować na stronie miasta Złotoryja i na social mediach.
8: To teraz budowa centrum przesiadkowego w Złotoryi. Plan funkcjonalno-użytkowy zakłada przebudowę ulicy Dworcowej prowadzącej do centrum przesiadkowego i wybudowanie przy niej zatoki autobusowej dla komunikacji miejskiej i powiatowej z wiatami przystankowymi i ławkami dla pasażerów. Czy wiadomo już, kiedy realnie ruszą prace na placu budowy?
9: Ogłoszony został drugi przetarg, wpłynęły trzy oferty. Teraz jest procedowany wybór wykonawcy i nadal oferty przewyższają wartość, jaką mamy przeznaczoną na to centrum przesiadkowe, więc szukamy możliwości, żeby ten przetarg być może rozstrzygnąć. Także jeszcze musimy poczekać, musimy uzbroić się w cierpliwość, ale na pewno zdążymy przed terminem przejazdu pierwszego pociągu przez Złotoryję.
8: To zostańmy przy inwestycjach. Uczniowie i młodzież w końcu mają upragnioną labę, ale to też czas na to, żeby modernizować placówki oświatowe. Co macie w planach?
9: Właśnie teraz mamy szczyt tych robót budowlanych i na wakacje chcemy zakończyć już termomodernizację zarówno przedszkola numer 2 przy ulicy Górniczej, jak i żłobka miejskiego przy ulicy Letniej. Żłobek miejski wraz z przebudową wnętrza, czyli wraz z pracami związanymi z powstaniem dodatkowych 25 miejsc. W tej chwili zarówno na żłobku, jak i na przedszkolu numer 2 trwają intensywne prace związane z termomodernizacją i sukcesywnie chcemy już do sierpnia, żeby te obiekty udostępnić, przynajmniej przedszkole numer 2 przy ulicy Górniczej, ponieważ do tego czasu trwa przerwa wakacyjna. Natomiast żłobek chcemy jak najszybciej oddać wnętrze, natomiast roboty termomodernizacyjne mamy przewidziane do października.
7: Kurier informacyjny Złotoryi. Szczegóły na stronie złotoryja.pl. Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: muzycznego radia.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.

0: Oferty z 30 dni przed obniżką 179 zł.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
4: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
5: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Pięć inicjatyw KGHM Polska Miedź SA zostało wyróżnionych w najnowszej edycji raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki. Przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezent z okazji urodzenia dziecka. Kampanie promujące badania profilaktyczne. Miedziowe pszczoły. Pączek ze szlachetnym nadzieniem. Oraz pilotażowy projekt KGHM Lab. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat należy do najważniejszych przeglądów inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio Lato.
10: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.

0: Brzmiał odżałowany Marek Jackowski i solo Już nowy jest dzień. Miał taki fajny etap w latach 90., że nagrywał on gitara i fajne numery. Ten optymistyczny utwór muzyczny, letniak, nowy dzień wystartował już dawno temu. Popołudnie po raz kolejny teraz, kwadrans przed godziną 13.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Cedric Shibui, Where Did It Go?

0: na gorąco.
1: Przykra informacja z Ząbkowic, z Kamieńca Ząbkowickiego, przepraszam. Droga wojewódzka nr 382 pozostaje zamknięta w związku z pożarem budynku wielorodzinnego, do którego doszło dzisiaj przed południem po godzinie 11. Wyznaczono objazdy. Priorytetem tychże służb jest ratowanie poszkodowanych i dobytku, stąd również właśnie decyzja o zamknięciu tejże drogi, także kierowców prosimy o wyrozumiałość. Przyczyna pożaru jeszcze jest nieznana. Jeszcze raz prośba od głównie strażaków, ale nie tylko, o wyrozumiałość i omijanie tego odcinka drogi Kamieniec Ząbkowicki, droga wojewódzka 382, zamknięta w związku z pożarem budynku wielorodzinnego.
0: Drogi na gorąco.
2: Muzyczne radio.
0: Niezapomniane hity wszechczasów.
1: No to tego utworu chyba przedstawiać nie trzeba. Arek Włodarski, dziękuję. Spokojnego popołudnia, uważajcie na burzę. Za chwilę na moim miejscu Radek Bajor, czyli energetyczny i energiczny start popołudnia z Muzycznym Radiem.

0: Niezapomniane hity wszechczasów. W Muzycznym Radiu. Reklama.
1: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 13.
0: Czas na wiadomości.
3: Kolejne odwołane pociągi, wszystko ze względu na rekordowe upały. Lekarz podpowie, jak poznać przegrzanie organizmu. I krótsza droga w Bieszczady. Powiemy o powstającej nowej trasie. Paulina Nawrocka. Tylko do 11:00 przewoźnicy kolejowi odwołali prawie 130 pociągów. Wynika z danych PKP PLK. PKP Intercity odwołało ponad 20 pociągów. Wszystko ze względu na rekordowe upały. Pasażerowie odwołanych połączeń mogą spodziewać się także jutro, przekazał Marcin Mochocki z PKP PLK.
4: Nasz apel to na pewno to, żeby w warunkach takich, które są ekstremalnie pogodowe, tak jak apelują władze kraju, jak apelują władze miasta, żeby możliwie zaprzestać podróży, które nie są niezbędne. Awarie na sieci kolejowej są możliwe. My na pewno będziemy na bieżąco informować. Na szczęście ta fala upałów szybko, zgodnie z prognozami pogody, się kończy.
3: Aby odciążyć sieć, poszczególni przewoźnicy decydują się na odwołanie części składów. Dlatego ci z Państwa, którzy zamierzają dziś podróżować koleją, powinni sprawdzić na stronach przewoźnika, czy dany pociąg nie został odwołany. Do szpitali trafia coraz więcej osób z objawami odwodnienia. Lekarze alarmują, że szczególnie zagrożeni są seniorzy i osoby z nadciśnieniem. Pierwsze sygnały przegrzania organizmu łatwo przeoczyć. Apatia, osłabienie, nadmierne zmęczenie, zawroty głowy czy mroczki przed oczami powinny skłonić do natychmiastowej reakcji, mówi kardiolog Piotr Gryglas.
5: Mamy zwiększony odsetek osób starszych, które są przywożone w stanie ciężkim, odwodnione, z zaburzeniami świadomości, z zaburzeniami układu krążenia i oddychania, właśnie w wyniku bardzo szybkiego odwodnienia. I czasami my nie zdajemy sobie sprawy, że taka temperatura 34 stopnie w cieniu, że jest w stanie nas odwodnić.
3: Ekspert przypomina, by podczas upałów pić nawet do 4 litrów płynów dziennie, uzupełniać elektrolity, nie wychodzić na słońce i unikać wysiłku w najgorętszych godzinach dnia. Jest spora szansa na skrócenie drogi z centrum Polski w Bieszczady. GDDKiA podpisała umowę na dokumentację nowego przebiegu drogi krajowej nr 28 między Długiem a Sanokiem. Ma łączyć się bezpośrednio z powstającą S19, przez co trasa na przykład z Rzeszowa do Leska może skrócić się nawet o pół godziny. Marcin Starzec.
6: Projektanci mają nieco ponad 2 lata, by przygotować studium oraz materiały do decyzji środowiskowej.

0: został zawieszony na czas trwających w Polsce upałów.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Florida i Do-Si-Do. Tak dla was gramy, jakże słonecznie, w ten też słoneczny, chociaż z odrobiną chmur, poniedziałek, 29 czerwca. Człowiek tak patrzy i na ten termometr i mówi sobie 30 czy 32 stopnie, to jest całkiem niezła wartość, to już nie jest 4 dyszki, które wczoraj obserwowaliśmy, albo nawet więcej, bo pomiar oficjalny, a pomiar nieoficjalny w naszym życiu to dwie różne rzeczy. Cóż jeszcze można powiedzieć? Niezwykle miło mi jest, że wybraliście muzyczne radio i razem z nami spędzacie ten dzień i to popołudnie, a jeszcze milej będzie nam, jeżeli będziecie to przywiązanie kontynuować. Nazywam się Radek Bajor, kłaniam się nisko, zapraszam, polecam.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Reklama. Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach.

0: akcji Wstęp Wolny zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Gastorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
7: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio Lato.
10: W tym tygodniu gramy dla Was

0: Żadna osoba playa, czyli idziemy sobie na plażę. Na plażę to najbardziej chcieliby teraz pójść ci, którzy stoją w okolicach zjazdu na Oławę na czwórce. W jedną stronę korek, w drugą stronę korek i później jak jedziecie w kierunku Zgorzelca, to cały ten odcinek w okolicach aglomeracji wrocławskiej to nie jest plaża, chociaż można by pewnie wyjść z samochodu i sobie leżeć na pasie zieleni. Dajcie swoją drogą znać, co tam się dzieje. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosóweczkę w aplikacji mobilnej muzycznego radia. A teraz ona, młoda, piękna, uzdolniona, wczoraj znów wygrała jakiś konkurs, w którym to konkursie powiedziano: jesteś rewelacyjna. Jesteś na poziomie światowym. I tak w istocie jest. Oto ona.
1: Cześć, z tej strony Oliwia Socha. Słuchajcie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę. Zakładam.

0: Muzyczne radio.
1: To jest nasza piosenka dnia.
2: Panie i panowie, prezentujemy premierowo dzisiaj The Bossa i I Wanna. To znaczy, że jest kwadrans po godzinie 13, pora właściwa. Druga najczęściej grana u nas piosenka w ten jakże piękny poniedziałek 29 czerwca. A za moment Music News.

Bryska chwali się nowym singlem. Sam Smith zapowiada kolejny album, a Rolling Stonesi, no właśnie, Rolling Stonesi szykują się do powrotu na koncertową scenę. Sprawdźcie szczegóły już teraz. Tomek Dudkiewicz, witam i zapraszam. Bryska nie przestaje zaskakiwać kolejnymi muzycznymi współpracami. Tym razem połączyła siły z Januszem Walczukiem i Dimzem, a efektem ich wspólnego spotkania w studiu jest Myśl o mnie. Lekki, chwytliwy i pełen wakacyjnego klimatu singiel, który idealnie wpisuje się w atmosferę tegorocznego lata. Myśl o mnie powstało podczas wspólnej sesji studyjnej Bryskiej, Janusza Walczuka i Dimza. Każdy z nich wniosło do utworu własną muzyczną wrażliwość, tworząc numer, który łączy melodyjność, swobodę i pozytywną energię. Nowy singiel to propozycja skrojona pod słoneczne dni, spontaniczne wyjazdy i długie letnie wieczory. Chillowy klimat, wpadający w ucho refren i naturalna chemia między artystami sprawiają, że Myśl o mnie ma szansę stać się jednym z tych utworów, które będą towarzyszyć słuchaczom przez całe wakacje. Tymczasem Sam Smith zapowiada długo wyczekiwany album Hazel Eyes. Piąte studyjne wydawnictwo artysty ukaże się 21 sierpnia nakładem Capitol Records. Promujący je singiel to utwór My Guy, który trafił już do słuchaczy. My Guy jest pełnym uczuć hołdem dla Nowego Jorku, który Sam Smith nazywa dziś swoim domem. Piosenka jest współczesną baśnią o odwzajemnionej miłości, poruszającą tematy emocjonalnej otwartości, artystycznej wolności i autorefleksji. Utwór powstał we współpracy z wieloletnim przyjacielem i współtwórcą Simonem Aldrelem. Mam wrażenie, że całe życie czekałem na napisanie i zaśpiewanie tej piosenki, wspomina Sam Smith. Powstała podczas spędzonego z przyjaciółmi letniego dnia w Nowym Jorku i dosłownie spadła nam z nieba. Mam nadzieję, że w tym chwilami chłodnym i zdystansowanym świecie poczujecie miłość i bliskość, które są w tym nagraniu. Starałem się uchwycić blask i ciepło miłości. Ta piosenka doprowadza mnie do łez. Może sprawi też, że poczujecie odrobinę miłości, dodał artysta. Music News. Niemożliwe, a jednak fani najprawdziwszej klasyki rocka dostali zielone światło od samego Micka Jaggera, by mieć nadzieję na powrót The Rolling Stones do koncertowania. Stonesi, jak wiemy, szykują nową płytę, której premiera już w lipcu. Jednak informacja o nowym albumie może nie uzyskać tytułu wiadomości roku w porównaniu z tym, o czym szepcze się tu i tam. Podczas ostatniego wywiadu dla Today's Sunday Sit Down lider Stonesów wyraził ogromną nadzieję na to, że w 2027 roku razem z zespołem wrócą do wspólnego koncertowania. Wydarzenia związane z nadchodzącą płytą już wcześniej potwierdzały, że zespół ma się świetnie i że na fanów czeka wiele niespodzianek. Jak przyznaje sam Jagger, jest on gotowy wyruszyć w trasę w przyszłym roku. Skoro za nami huczna zapowiedź płyty, jeszcze bardziej emocjonujące oczekiwanie na premierę, może właśnie ta deklaracja to podpowiedź o planach na światową trasę. Miejmy nadzieję, że tak. To na koniec łapcie kolejne gorące premiery, które trafiają na playlistę muzycznego radia. Fresh Wimmer i nagranie Love Feels Like You, Age Connect z nowym singlem Shock i Kona Pop z najnowszą propozycją Yellow Top. Dziękujemy za uwagę. Tomek Dudkiewicz i Music News. Do miłego następnego.

No proszę, są tacy, co to nie odpoczywają, tylko jadą teraz busem. Mówią, domu jeszcze nie widzieliśmy od całego weekendu, bo w pracy ciągle w pracy, zagrajcie coś ładnego. No to gramy, proszę bardzo. Boba Shepherda, The Club Masters, It's True, taki to ładny utwór. Pozdrawiamy panów, którzy pracują, panie też pozdrawiamy i mamy nadzieję, że w tych busach, drodzy i drogie, macie luksus klimatyzacji.

0: Reklama. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
1: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Burmistrz Lwówka Śląskiego Dawid Kobiałka zaprasza na lwóweckie lato agatowe w drugi weekend lipca. Kilkaset stoisk z minerałami, biżuterią, rękodziełem, produktem regionalnym i roślinami do Twojego ogrodu. Prezentacja bogactwa dawnych rzemiosł i tradycji walońskich. Aleja Staroci, wystawa konkursowa prywatnych kolekcji minerałów, pokazy cięcia i szlifowania kamieni, płukania złota, obróbki bursztynu, Luna Park, food trucki oraz koncerty, między innymi Demono, Łobuzy z hitem Ona Czuje we mnie pieniądz i mandacik. Edzio, a na finał Kękę. 10-12 lipca, lwóweckie lato agatowe. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Od 30 do 33 stopni teraz pokazują termometry i te temperatury maksymalne na ten poniedziałek. Słońce na niebie od czasu do czasu, ale więcej chmur z nich może zagrzmieć i popadać. Oficjalnie ostrzega IMGW i służby państwowe. Punktowo nawet do 90-100 litrów na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą sięgnąć 90 km na godzinę. Lokalnie też jest niewykluczony grad. Uważajcie na siebie bardzo, bardzo mocno.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Jeśli chodzi o biometr, to ten jest bardzo niekorzystny i taki będzie do wieczora. Jeśli chodzi o zanieczyszczenia w powietrzu, no to nie jest źle. Powietrze z reguły jest dobre lub bardzo dobre. Najgorsza jakość teraz w aglomeracjach miejskich na Opolszczyźnie i we Wrocławiu. A na raport regionalny zaprasza Anna Tarkota. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. No w taki upał to każdy szuka wody, wody i jeszcze raz wody. A my teraz zaglądamy w miejsce, gdzie tej wody ubywa, ale celowo, bowiem do całkowitego opróżnienia Jeziora Pilchowickiego zostało niewiele godzin. Widok niemal pustego zbiornika przyciąga tłumy turystów mimo wszystko, ale równolegle do prac remontowych kończy się jedna z największych operacji odłowu ryb prowadzonych w regionie.
9: Choć wielu spodziewało się ogromnych ilości ryb, skala odłowów okazała się mniejsza niż przewidywano. Ryby od samego początku są sukcesywnie przenoszone do innych akwenów, a cała akcja prowadzona jest pod ścisłym nadzorem specjalistów. Jak mówił Jacek Bieńkowski, dyrektor Departamentu Inwestycji Tauron Ekoenergia.
10: Na zbiorniku prowadzone są odłowy ryb przez specjalistyczną firmę. Odłowy prowadzone są pod nadzorem specjalistów i ichtiologów. Zamontowano ponad 600 metrów sieci.
9: Odłowione ryby trafiają do zbiorników zastępczych, jak podkreślał Bieńkowski.
10: Ta sytuacja jest stale monitorowana przez specjalistów, a zakres i metody prowadzonych prac są na bieżąco dostosowywane do aktualnych warunków i wyników obserwacji terenowych.
9: Dodatkowo, aby poprawić warunki organizmów wodnych, prowadzono napowietrzanie wody w rejonie zapory. Zwiększono także liczbę ekip prowadzących odłowy ochronne i zamontowano kolejne sieci, których lokalizacja była zmieniana w zależności od sytuacji. Całość o odbywała się we współpracy z Polskim Związkiem Wędkarskim oraz Państwową i Społeczną Strażą Rybacką. Samo opróżnienie zbiornika jest niezbędne, żeby wykonawcy mogli po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat dostać się do fundamentów zapory, wlotów do upustów dennych i elementów konstrukcji, które na co dzień znajdują się pod wodą. To właśnie tam prowadzone będą kluczowe prace remontowe zabytkowej zapory w Pilchowicach. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
8: Teraz weekendowe wydarzenie. Było bardzo hucznie z tortem, kapsułą czasu, jubileuszowym drzewkiem i pamiątkowym głazem z tablicą. Upamiętniała ona stulecie ogrodów Kraina Słońca w Legnicy.
11: Na tak szczególnym jubileuszu nie zabrakło najważniejszych gości, czyli działkowców, którzy często od wielu dziesięcioleci poświęcali ogrodowi swój czas. Wielu z nich otrzymało honorowe odznaczenia. Pierwsze odebrała z rąk prezes ogrodów Marii Bartosiewicz pani Władysława Przewłocka, działkowiczka w Krainie Słońca od 1946 roku.
12: Pierwszą taką osobą, którą chcielibyśmy odznaczyć i uhonorować, to jest, proszę Państwa, nestorka naszego ogrodu, pani Władysława Przewłocka. Wzruszeniem nie odbiera mowę.
11: Część oficjalna zaczęła się od hymnu działkowców. Zakończyły ją życzenia od posła Roberta Kropiwińskiego.
13: Pierwsza stuwa już za wami, więc trzymam kciuki za kolejne, żeby za 100 lat te ogrody były w równie dobrej formie, a kto może, niech też przyjdzie na ten jubileusz 200 lat.
11: Jarosława Rabczenko, członka zarządu województwa dolnośląskiego i prezydenta miasta Legnicy Macieja Kupaja.
14: Wychowałem się tutaj na tych działkach. Mieszkałem przez całe dzieciństwo na Słonecznej. Doskonale pamiętam huśtawki, pamiętam to miejsce i pamiętam też, jak nie lubiłem podlewać. Pracujecie tu od właściwie wczesnej wiosny do późnej jesieni i życzę wam, żeby w tych kolejnych latach było jeszcze fajniej, jeszcze lepiej, żebyśmy mogli kolejne jubileusze świętować.
11: Do dziś teren ogrodu zachował się niemal w niezmienionym kształcie. W centralnym punkcie ogrodu na skrzyżowaniu głównych alejek rośnie okazały kasztanowiec posadzony prawie 100 lat temu. Żywy symbol historii. Obecnie ROT Kraina Słońca obejmuje 295 działek użytkowanych przez 394 członków Polskiego Związku Działkowców. Powierzchnia ogrodu to prawie 14 hektarów. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
8: Uf, jak gorąco, no mówiliśmy na początku raportu, ale mimo wszystko musimy zmagać się z tymi wysokimi temperaturami. Co robić? Jak szukać ochłody? Okazuje się, że podziemna trasa turystyczna Arado w Kamiennej Górze jest wyśmienitym sposobem na upały. Na zewnątrz temperatura dochodzi do 35 stopni, w podziemiach tylko 7. Nic dziwnego, że turyści tutaj właśnie szukają przyjemnego chłodu, przebywając wewnątrz, niektórzy nawet zakładają kurtki, a zdarzają się jej okryci kocami. W doskwierające upały można przeżyć żywą lekcję historii i jednocześnie dać organizmowi nieco wytchnienia.
15: Piotrek Derbis. No dzisiaj termometry na zewnątrz pokazują około 35 stopni, natomiast w naszych podziemiach jest stopni 7-8. Jest troszkę również wilgotno, także w taką pogodę idealnie można schłodzić się w naszych podziemiach, jak i również zaczerpnąć nieco wiedzy historycznej.
16: Czy turyści są odpowiednio przygotowani na przykład? Wiedzą o tym, że tu takie niskie temperatury?
15: Dzwonią do nas turyści, napływają cały czas od rana, mówią, że chcą właśnie schłodzić się troszeczkę w podziemiach. Czasami przychodzą dobrze ubrani, czasami są nieprzygotowani, natomiast ja polecam do podziemia jakąś kurteczkę ze sobą zabrać, no bo jednak ta godzina w 7 stopni jakieś tam przeziębienie może spowodować.
16: Czy boli gardełko od tej niskiej temperatury, no bo jednak setki odwiedzających i ciągle trzeba mówić, tu jest 35, a tam jest 7-8.
17: Na razie jeszcze nie, chociaż myślę, że my wśród przewodników tutaj jesteśmy już przyzwyczajeni do tego, że każdy przywykł i już po prostu nie reagujemy na tą wilgoć i temperaturę, ale nie ukrywam, że w takie gorąco fajnie się schować do podziemi i że praca nawet staje się wtedy przyjemna. Chociaż i tak jest dla mnie przyjemna, bo to moja pasja. Zuzia.
16: Chciałem zapytać o te upały. Czy taki obiekt niesie wytchnienie?
18: No, na pewno. Jest schłodzenie, dłuższe przebywanie już no, daje mocne ochłodzenie, bo nie wiem, jaka jest temperatura 10, szczególnie nogi, bo tak jest okej. Okay.
16: Dzień dobry, widzę, że pan się ubrał. Chciałem zapytać o tą różnicę temperatur.
19: Tak, jest dobrze.
16: Jest odczuwalna? Tak, no ale wie pan, jest 35 stopni, a pan jednak przygotowany na jakiś chłód.
19: No wie pan, tam przygotowany byłem na zdrzemkę, ale jakoś nie było okazji.
16: Okej, jest wytchnienie, jeśli chodzi o taki obiekt i właśnie tą różnicę temperatur dzisiejszą. Czy tu można się zregenerować? Jak
19: złapać katar bardziej, ale zregenerować nie sądzę. Ale miła przechadzka.
8: Wraz z turystami ochładzał się nasz reporter Andrzej Pawlukiewicz. My mamy chłód dzięki klimatyzacji, ale to nie jest 7 stopni, o nie, nie, nie. Pozdrawiamy mimo wszystko serdecznie. Nie z podziemia, a z pierwszego piętra kamienicy w centrum Mileni Góry. No i zapraszamy na kolejny raport o 14.30.
6: I chcielibyśmy tylko zapytać, czy Andrzejowi Pawlukiewiczowi należy na ten katarek, który mógł złapać tam, wysłać teraz jakieś leki.
7: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
20: Hey, what's up? This is Mim.
21: I'm Liv.
20: This is Nervo, and you're listening to Music Snack Radio.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
0: Zaprasza Ultima Dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106 i w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
2: Skoda. Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj niezapomniany weekend w pensjonacie Karkonoski Spa w Karpaczu. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś spędzić weekend w pensjonacie Karkonoski Spa? Koszt SMS-a 2,46 zł. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Karkonoski Spa. Rodzinny wypoczynek w Karpaczu. Komfortowe pokoje, strefa spa, mini all inclusive, codzienny bufet z kawą, herbatą i zimnymi napojami. Dla dzieci sala zabaw i warsztaty. Więcej na karkonoski.com.
3: Po reklamie.

0: To jest Aleksander Szalonek w piosence Skacze. Teraz niektórzy skaczą sobie przez kałuże, bo tu i ówdzie zaczęło padać i to dosyć intensywnie. Ponoć wiek średni zaczyna się wtedy, kiedy zaczynasz mówić: dobrze, niech pada deszcz potrzebny. A mama mówiła: weź parasol, noś go nawet i przy pogodzie, i weź też kurtkę przeciwdeszczową. A co będę mama nosiła, jak kurtka ciężka? Gdzie tam ciężka? Weź tę ortalionową, ładną, taka różowiutka jest. Mama, ale ja mam na imię Andrzej, w różowej kurtce mogę mi wyglądać najlepiej. No to teraz, chłopaku, mokniesz jak nic. No dobrze, 13 minut przed godziną drugą.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Cedric i Sheba i Where Did It Go?
3: Where did it go?

Black and Crown i New Disco Summer Party i proszę bardzo, Madonna nawet w tle z tym takim charakterystycznym motywem muzycznym i człowiek od razu wie, że są wakacje, chociaż jak spojrzy za okno, to te wakacje chwilowo są w trybie pauza, bo się włączył deszcz. Słuchajcie, taka rzecz, nie żebyśmy tam straszyli czy coś, tylko to jest rzecz, o której trzeba wiedzieć. Na terenie województwa ogłoszony został trzeci najwyższy stopień zagrożenia burzami i na przykład ochotnicze straże pożarne dostały zalecenie, żeby sprawdzić sprzęt pod kątem gotowości i innych rzeczy związanych z koniecznością usuwania skutków nawałnic, deszczu, burz i czego tam jeszcze. I to od godziny dzisiaj 16:00 i to się zgadza i to rzeczywiście może tak być. Uważajcie na siebie bardzo, bardzo.

Ależ to są fajne numery. Ten też jest fantastyczny. Can't Hold Us to Michael Moore i Ryan Lewis, a teraz pozwólcie, pojawia się ona, Żelka, z piosenką Za swoje. To ona będzie śpiewać teraz i grać, a my zaprosimy was na wiadomości krajowe i zagraniczne, które u nas pojawią się już za 4 minuty, bo za 4 minuty jest druga.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318. Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyc. A w niedzielę 5 lipca Wojciech Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu.
1: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 14.
0: Czas na wiadomości.
3: Burze i upały, cała Polska na czerwono w alertach IMGW. Nie żyje dwóch uczestników wyścigu kolarskiego w Markach i ostatnie chwile z pakietem ceny paliwa niżej. Paulina Nawrocka. Po południu i wieczorem w południowej i zachodniej Polsce spodziewane są burze. Alerty zostały wydane przez synoptyków i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Burzom będą towarzyszyć silne opady deszczu do 55 mm i porywy wiatru do 115 km na godzinę. Lokalnie może spaść także grad. W całym kraju obowiązują też ostrzeżenia przed upałami. Nie żyje dwóch kolarzy, którzy wzięli udział w Poland Bike Marathon na Mazowszu. To 30-latek i 71-latek. Obaj kolarze z niewiadomych przyczyn zjechali z trasy. Jeszcze dziś trwała akcja poszukiwawcza starszego z mężczyzn. Jak mówią organizatorzy, trasa wyścigu była odpowiednio zabezpieczona, a mimo upałów w grę nie wchodziło odwołanie imprezy, mówi dyrektor wyścigu Grzegorz Weiss.
4: No to są sportowcy. Warunki różne tego typu różne nie są im straszne i decydują się ci, którzy uważają, że chcą ten wyścig przejechać. Jestem bardzo mocno roztrzęsiony tutaj tą sytuacją. No, stała się wielka tragedia, no i tyle mogę powiedzieć. W tej chwili są ustalane fakty, wszystkie rzeczy i liczyliśmy, że się znajdzie, wszystko będzie okej, a się stało, jak się stało.
3: Na miejscu pracuje policja. Policja apeluje o ostrożność nad wodą. Od piątku w całej Polsce utonęły 23 osoby. Tylko wczoraj ofiar było 17. Ostrożność nad wodą jest kluczowa, mówi ratownik Piotr Synowiec.
5: Przede wszystkim kąpiemy się w miejscach wyznaczonych i oznakowanych pod nadzorem ratowników. Musimy sprawdzać dopuszczalność tych kąpielisk, bo bardzo często jest tak, że przychodzimy na kąpielisko, nie patrzymy na to, że na przykład jest wywieszona czerwona flaga, więc tutaj trzeba zwracać uwagę na barwę flag i tutaj przypominam, że biała flaga to jest kąpiel dozwolona, czerwona flaga jest zakaz kąpieli.
3: Warto wybierać strzeżone kąpieliska, na wielu z nich w gorące dni dyżurują patrole, mówi Anna Kamola z lubelskiej policji.
6: Pomagamy osobom, które na przykład wypłynęły na głęboką wodę i nie mogły się z niej wydostać, nie mogły trafić na brzeg, także takich interwencji jest dużo. Niestety dużo jest również interwencji, które dotyczą pływania po spożyciu alkoholu, na przykład łodziami motorowymi, więc tutaj też reagujemy w tym zakresie.
3: Od początku czerwca odnotowano 55 utonięć. Zerkamy na ceny paliw zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii.

0: wschodzie będzie trwałe.
1: Pakiet CPN został wprowadzony przez rząd pod koniec marca w odpowiedzi na wzrost cen paliw spowodowany sytuacją na Bliskim Wschodzie.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
3: Austin, them keep doing your thing. Let these boys keep slipping, man. I'm not into gymnastics, but I'm into flipping things. I tell these women that it's all about a team, Jordan and Pippen, man. So do you wanna join the team? Now tell me, little miss thing.

0: Słuchajcie, to dopiero było zgłoszenie. Wczoraj jedno OSP, OSP Miłkowice dostało informację i pojechali do zdarzenia. Zdarzenie było zupełnie nietypowe, nawet człowiek nie ma... No, to się w głowie nie mieści, że takie rzeczy mogą się zdarzyć. Otóż oni, słuchajcie, pojechali do, uwaga, uwaga, przegrzanego bociana w Gnieździe. Wiadomo, bocian też człowiek, może mu się zagrzać organizm, może czuć się niedobrze, może w Gnieździe być nie najlepiej. I słuchajcie, oni pojechali. Nie znamy dalszych losów bociana, ale pomyślcie sobie, że to jest osobnik, który prawie rok przebywa w Afryce, gdzie są wysokie temperatury. Przyleciał do Polski i te afrykańskie upały ścięły go z nóg, aż OSP musiało pojechać i ratować bociana. Ech, takie rzeczy. Jakże dobrze, że tu i ówdzie popadało, temperatury spadły do 27 stopni i to jest piękne i to jest fantastyczne i byleby tylko te wszystkie ostrzeżenia IMGW przed burzami z gradem i z silnym wiatrem spełzły na niczym.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Jest 8 po drugiej, raz jeszcze mówimy wam dzień dobry w poniedziałek 29 czerwca.
2: Reklama. 5 inicjatyw KGHM Polska Miedź S.A. zostało wyróżnionych w najnowszej edycji raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki. Przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezent z okazji urodzenia dziecka. Kampanie promujące badania profilaktyczne. Miedziowe pszczoły. Pączek ze szlachetnym nadzieniem. Oraz pilotażowy projekt KGHM Lab. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat należy do najważniejszych przeglądów inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.

0: reklamie. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Kilkuletnia Diana cierpi z powodu schorzenia genetycznego. To zespół Retta, który pojawił się nagle i zmienił wszystko w życiu rodziny. Widok cierpiącej córeczki napawa smutkiem. Mimo to rodzice czynią wszystko, by zahamować postęp choroby. Każda godzina terapii to inwestycja w lepszą przyszłość dziecka. Szansa na lepszą jakość życia Diany. Poszukiwania właściwego ośrodka medycznego zakończyły się sukcesem. Klinika w Chicago podjęła się leczenia dziewczynki. Okazuje się, że koszt terapii zdecydowanie przekracza możliwości finansowe rodziny. Słuchaczy, zapraszamy do udziału w zbiórce na powyższy cel. Podaję adres do wpłat siepomaga.pl/diana-ślusarczyk. siepomaga.pl/diana-ślusarczyk.
2: Muzyczne Radio Lato.
3: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Kate Ryan i Holiday. Fajnie, jak ktoś ma wakacje, byleby tych wakacji nie spędzać teraz gdzieś w samochodzie na A4, na przykład w okolicach Oławy, albo na dojeździe do Wrocławia od strony Katowic, czy też na autostradowej obwodnicy Wrocławia na jej wlocie do A4, bo tam kłopot, tam się stoi.
1: Cześć, tu Ewa Farna, słuchacie Muzycznego Radia.
0: Ale nie smućcie się, niechże ten dzień będzie bez łez, a jedyne łzy, jakie będą padać, to te z nieba. Ewa Farna.
2: Ja

0: Debeuza i Iwona, czy może być bardziej letnia piosenka od tego numeru? Oczywiście, że może być, ale ta jest wystarczająco letnia, wystarczająco wakacyjna i z takim mnóstwem energii w sobie i tempem, które mówi nam jasno, że to już jest 20 minut po godzinie 14 i za chwilę będziemy kończyli pracę. Znaczy, kto będzie kończył, ten będzie kończył, wiadomo.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Debeuza i Iwona pojawi się raz jeszcze za godzinę, przynajmniej ja teraz Pinał i Empire of the Sun. A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U. Taki tytuł ma ten numer. No i fajnie, przynajmniej nie jest skomplikowany.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: To była Wiktoria Kida z Księgą Żywiołów. Piosenka o tytule Co mi tam? A my co mi tam? Zrobimy wam prognozę pogody i najświeższy raport regionalny za moment.
0: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
0: Autopromocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
0: Autopromocja. Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: 14.30 na zegarze, a na termometrach o drobinkę mniej, od 26 do 33,4 stopnia Celsjusza i to wyczerpuje limit temperatur maksymalnych. Słonecznie, trochę chmur, ale może zagrzmieć i może padać, i to intensywnie, nawet do 90-100 litrów na metr kwadratowy w bardzo krótkim czasie, ostrzega IMGW. Uważajcie na siebie bardzo mocno. Tak jest, zdecydowanie mocno.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Jeśli chodzi o ciśnienie, to ono jest wysokie, 1020 hektopaskali. Dziś w ciągu dnia jeszcze odrobinę pójdzie do góry. Biometr skrajnie niekorzystny, a jakość powietrza albo jest dobre, albo jest nawet bardzo dobre, wręcz idealne. A teraz Anna Tarkota i raport regionalny.
6: Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła dzisiaj postępowanie sprawdzające dotyczące podejrzenia narażenia obecnego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w trakcie kampanii wyborczej 2025.
7: Mariusz Pindera, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Świdnicy. To jest bardzo wczesna faza. W dniu dzisiejszym zostało z urzędu zainicjowane postępowanie sprawdzające dotyczące podejrzenia narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowia prezydenta Karola Nawrockiego w związku ze zdarzeniem z maja 2025 roku, kiedy jeszcze jako kandydat na prezydenta uczestniczył tutaj w ramach kampanii wyborczej, miał wizyty w Ząbkowicach, w Dzierżoniowie. W mediach pojawiły się informacje na ten temat wskazujące, że doszło wówczas do nagłego pogorszenia stanu zdrowia, nawet utraty przytomności pana prezydenta. W związku z tym, na podstawie tych informacji prasowych, takie postępowanie sprawdzające zostało teraz zainicjowane z urzędu i to na tę chwilę tyle mogę odnośnie powiedzieć odnośnie tej sprawy.
8: W zasadzie państwo macie obowiązek, tak?
7: Jeśli dochodzi ustalone podejrzenie popełnienia przestępstwa, wszczyna się postępowanie przygotowawcze. Tu akurat jest ta wcześniejsza faza weryfikowania, czy w ogóle zachodzi ustalone podejrzenie przestępstwa, ale ponieważ no, mamy takie informacje prasowe, jakie są, w związku z tym na podstawie tych danych weryfikujemy, będziemy próbowali ustalić, czy rzeczywiście doszło tutaj do jakichś działań osób trzecich, które spowodowały taki stan zdrowia kandydata ówczesnego.
8: To będzie polegało? Będziecie zabezpieczali monitoring?
7: Znaczy, no, między innymi tego typu będziemy ustalali osoby, które tam uczestniczyły, które były świadkami tego zdarzenia. No zobaczymy, no to na tej chwili nie jestem w stanie tutaj przekazać jakichś szczegółów informacji, jaki będzie zakres tego postępowania, taki typowo dowodowy, no ale no zobaczymy, to teraz na razie jest początek sprawy, bo to dzisiaj się po prostu zaczęło to postępowanie.
6: Materiał przygotował Andrzej Pawlukiewicz.
5: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
6: Kąpielisko Kormoran w Legnicy znowu będzie nieczynne. Wymaga czyszczenia po powodzi z 2024 roku.
9: Jak nie trudno zauważyć, jest środek roku 2026. Kąpielisko Kormoran, wcześniej północne, cieszyło się zawsze ogromnym wzięciem. Zawsze, czyli także w czasach na tych ziemiach jeszcze niepolskich. Naturalne, z całkiem niezłym zapleczem, nic tylko siedzieć po szyję w wodzie, zapominając o codziennych trudach. Tylko już kolejny sezon oficjalnie nie da się w nim siedzieć, bo na siedzenie brakuje kasy. Jak powiedział prezydent miasta, to będzie kosztować kilka milionów złotych na oczyszczenie zbiornika po powodzi, których nie mamy. Wciąż szukamy dofinansowania. Miliony do Legnicy trafiają, są dobrze wykorzystywane na różne cele. Kormoran jednak jest sezonowy. Leży na uboczu i jakby siła szukania milionów nieco słabnie. W 2024 swoją negatywną robotę zrobiła powodziowa copka na Czarnej Wodzie. Kąpielisko wzięło na siebie zanieczyszczenia chemiczne, biologiczne i skażona woda długo stała w zbiorniku. Bez usunięcia popowodziowego namułu nie można udostępnić kormorana ludziom. Legnica wystąpiła o pomoc ze środków na usuwanie skutków powodzi. Skutecznie. Komisja przy wojewodzie w zeszłym roku pozytywnie zaopiniowała wniosek. I to na razie tyle. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
6: W Wałbrzychu do rąk 18 rodzin trafiły klucze do nowych mieszkań w nowo wyremontowanych kamienicach przy ulicy Starej. Ich remont kosztował niebagatelne 10 milionów złotych. Z nowymi lokatorami rozmawiał nasz reporter Jacek Zych.
2: Tak, ulica Stara to całkiem urokliwe miejsce, o którym jednak większość Wałbrzyszan, można postawić taką tezę, nie miała do tej pory pojęcia. Jeszcze kilkanaście miesięcy temu stojące na granicy Nowego Miasta i Starego Zdroju kamienice wyglądały jak przeznaczone do natychmiastowego wyburzenia. Dziś do gruntownie przebudowanych budynków wprowadza się 18, głównie młodych, rodzin.
10: Pierwsza myśl to takie trochę było zdziwienie. Mówię, o kurczę, jak to zrobić, tą kuchnię z tym pokojem, jak to połączyć, jak to w ogóle będzie wyglądać. Ale później z dnia na dzień to już człowiek tak bardziej wizyjnie myślał i planował i tak dalej. No ale trzeba jednak wszystko pomierzyć, żeby sobie urządzić, no bo jednak jest kuchnia narożna, więc to już też jest problem z urządzeniem, trzeba czekać długo na szafki, więc pomału się wszystko zrobi.
2: Jest radość?
10: Jest radość duża. Szkoda, że tylko mąż nie przyszedł, no ale ogólnie jest radość.
2: Powiedziała mi pani Monika, która odebrała klucze do ponad 50-metrowego lokalu. Tak jak powiedziałem, kamienice ze stanu kompletnej ruiny i dewastacji zostały gruntownie przebudowane. Z pierwotnego kształtu został zachowany jedynie kształt i dekory. Wewnątrz wymieniono wszystko, łącznie ze stropami.
11: Łatwiej jest wybudować nowy budynek z nowych materiałów, łatwiej, szybciej i taniej. Natomiast jak mamy takie budynki jak te przy ulicy Starej, objęte ochroną konserwatorską, gdzie konserwator nie pozwala ich wyburzyć, nic tam innego nie pozostaje, jak je tylko pieczołowicie wyremontować. Tak naprawdę wszystko z zewnątrz jest wyburzane i na nowo wybudowywane, czyli nowy układ funkcjonalny, nowe klatki schodowe, ściany są docieplone, nowe dachy, a w tym przypadku doszły jeszcze nam drenaże i trudne zabezpieczenie skarpy z tyłu od części podwórka.
2: A to już zastępca prezydenta Kacper Nogajczyk. Dziś w Wałbrzychu trwają remonty jeszcze 4 takich kamienic. Lista oczekujących na przydział mieszkań osób od lat pozostaje niezmienna i waha się w okolicach 150-200 osób czy rodzin. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: Dziękuję teraz za wszystkie informacje. Kolejny raport na naszej antenie za niespełna godzinę. Do usłyszenia.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Cześć, tu Audio Souls.
13: Słuchacie Muzycznego Radia.

0: klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca. Reklama.
2: Hej, dzieciaki! Gotowi na super zabawę? Wpadajcie do Krainy Zabawy, ogromnego dmuchanego placu zabaw w Olszynie. Czekają wielkie zjeżdżalnie, skoczne dmuchańce i mnóstwo śmiechu. A dla małych i dużych organizujemy imprezy pełne atrakcji. Kraina Zabawy, Olszyna Wolności 87.
3: Nie wszystko zależy od nas.
4: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
5: Co się zmieniło?
4: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
6: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
1: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.

Wakacje 9-9, kiedy to było? Są tacy ludzie, którzy pamiętają, co robili wczoraj, są tacy, którzy pamiętają, co robili na wakacje 99, a są też tacy, którzy wolą nie pamiętać, co wtedy robili, i tych może się okazać, że jest całkiem dużo. Patryk Kumur i Michał Szczygieł o tym śpiewali, a my teraz lecimy w kierunku Purple Disco Machine, czyli do Drezna, które dzisiaj bardzo burzowe jest i te burze płyną sobie do nas. Kunz też w tym towarzystwie się znajduje, a razem tworzą ten numer Substitution.

Trochę jaka pogoda, to i taka muzyka w muzycznym radiu. Cedric i Sheba i Where Did It Go? To jest najczęściej grana dzisiaj piosenka w poniedziałek 29 czerwca. Jeszcze sobie tak patrzymy, cóż tu dzisiaj jest? Dzień rybaka, dzień ratownika wobr. O, córka rybaka, dziewczyna ratownika, wszystko by się zgadzało. A, jeszcze święto wojskowych oddziałów gospodarczych i Międzynarodowy Dzień Tropików. A, to też mamy w sumie. Antoine Clamaran teraz i When the Sun Goes Down. Za 12 minut minie trzecia.

0: Eminem, The Real Slim Shady, biały raper, który po prostu sprawił, że nagle wszyscy odwrócili się od czarnoskórych raperów i stwierdzili, ej, ten gość jest naprawdę fajny. I słuchajcie, pierwszy raz w życiu sprawdziłem, co on tam naprawdę nawija, zaglądając sobie do tekstowego, się okazuje, że bardzo dobrze, że większość Polaków nie zna angielskiego, bo inaczej by ta piosenka w radiach nie mogła lecieć. Znaczy, nawet jak ktoś zna angielski, to i tak nie wyłapie, o co chodzi. Wiadomo. Słuchajcie, a o nich mówią, że oni grają ostatnio ska polo i uważamy, że to jest zdecydowanie za daleko idące stwierdzenie. To jest po prostu ich własne ska. Ska Love. Nazywają się...
1: Hej, tu zespół Leniwiec.
2: Słuchacie muzycznego radia, a oni naprawdę kochają muzykę.
0: I to prawda, Leniwca też kochamy. Leniwiec jest nasz, dolnośląski, jelagogórski. Go wam nie... Oddamy go. Niechże grają.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 15.
2: Czas na wiadomości.
4: Pod Hamburgiem doszło do strzelaniny. Zginęło 5 osób. Jutro spotkanie na szczycie. Premiera z prezesem NFZ. I marzenia o aktorstwie w łódzkiej filmówce. Trwają egzaminy. Paulina Nawrocka. 5 osób zginęło w strzelaninie w mieście Stade pod Hamburgiem na północy Niemiec, poinformowała policja. Domniemany napastnik został zatrzymany. Motyw zdarzenia jest ustalany. Według lokalnych mediów incydent miał miejsce w centrum młodzieżowym w Stade, mieście liczącym niespełna 50 tysięcy mieszkańców, położonym w Dolnej Saksonii, na zachód od Hamburga. Premier Donald Tusk ma jutro rozmawiać z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Według PAP-u w rozmowach ma uczestniczyć także ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Spotkanie ma dotyczyć bieżącej sytuacji i propozycji rozwiązań systemowych w związku z wypływającymi kolejnymi informacjami o nieprawidłowościach w ochronie zdrowia. Chodzi o kominowe wynagrodzenia medyków i niekontrolowany czas ich pracy na kontraktach. Polska podpisała umowę na zakup 3 okrętów podwodnych A26 dla marynarki wojennej. To zakup od Szwecji w ramach programu Orka. Pierwszy okręt ma zostać przekazany Polsce w 2030, dwa kolejne w następnych latach. Według wcześniejszych szacunków wartość programu może sięgnąć około 20 miliardów złotych. Kontrakt ma obejmować nie tylko budowę i dostawę okrętów, lecz także pakiet logistyczny, wsparcie eksploatacji, szkolenie personelu i przygotowanie infrastruktury niezbędnej do ich wprowadzenia do służby. Kolejny dzień walki z upałami w całym kraju. W najgorszej sytuacji są dziś ci, którzy fizycznie pracują w pełnym słońcu. Drogowcy z placu budowy S19 w okolicach Rzeszowa żartują, że w taki upał plaże mają na wysokości oczu. Marcin Starzec.
5: W takich warunkach upał trzeba obrócić w humor, mówi pan Michał.
6: Nie trzeba na Ibizę jechać. My na wakacje jesteśmy przygotowani, także trochę kiepska opalizna jest na plaży, bo mamy takie podkoszulki białe pod spodem, ale dajemy rady.
5: Po latach pracy w terenie wysokie temperatury przestają robić wrażenie.
6: Ktoś, kto przyjdzie ze mną, mówi, o kurczę, bo gorąco macie, ale mnie tak, no i to ciepło jest, tak?
5: Pracownicy budowlani czekają na zmiany w BHP. Od 2027 roku rząd planuje wstrzymanie prac przy ekstremalnych upałach powyżej 35 stopni w pomieszczeniach oraz 32 przy ciężkich pracach na zewnątrz.
4: Ponad 1000 młodych ludzi z całej Polski zgłosiło się w tym roku na egzaminy na Wydział Aktorski Szkoły Filmowej w Łodzi. O jedno miejsce walczy tu ponad 50 osób. Oprócz ogromnej konkurencji kandydaci muszą się zmierzyć z egzaminami, które są uważane za jedne z najtrudniejszych w Polsce. Wśród osób, które walczą o indeks jest Zofia Ciszewska z Radomska.
7: No marzę o tym od dziecka. I w ogóle jak byłam dzieckiem, to chciałam wykonywać wiele zawodów. A w sumie tak stwierdziłam, że będąc aktorem mogę się wcielać w każdy z nich.
4: Kandydaci muszą się zmierzyć z różnymi zadaniami, między innymi zaprezentować kilka utworów, dodaje dziekan Wydziału Aktorskiego Piotr Seweryński.
8: Mówią fragmenty prozy współczesnej, klasycznej, wiersza klasycznego, współczesnego, monologii. Jest taki też dosyć szeroki repertuar, który daje im szansę pokazania swoich predyspozycji, umiejętności, możliwości.
4: Indeks łódzkiej filmówki dostanie jedynie 18 szczęśliwców.

0: Kuloodporna Pagi Larus ze swoją piosenką Bulletproof. 7 minut po godzinie 15. Dzień dobry, raz jeszcze wam mówimy. Korkostrada 4 w kolorze czerwonym w okolicach Wrocławia i w okolicach Oławy, jadąc w kierunku na Katowice też pewnie postoicie, tak to wygląda z mapy. Nasi przyjaciele z Dolnośląskiej Alarmową mówią też: droga krajowa numer 5, Jaroszów Strzegom, tam zderzyła się osobówka z ciężarowym i tam pędzą służby. Wiecie coś więcej? Dajcie znać. 757-646-646 albo nagrajcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Muzyczne Radio Lato. Wakacyjna stacja, pełna słońca, bez końca.
0: Pozdrawiamy, cieszymy się, że jesteście z nami i mówimy: tak, jest już duża szansa, że jest po pracy, tylko uważajcie na burze, grad i ulewy.
2: Reklama. Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach. Ponad

0: Mnóstwo atrakcji, wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.

0: 5 inicjatyw KGHM Polska Miedź S.A. zostało wyróżnionych w najnowszej edycji raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki. Przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezent z okazji urodzenia dziecka. Kampanie promujące badania profilaktyczne. Miedziowe pszczoły. Pączek ze szlachetnym nadzieniem. Oraz pilotażowy projekt KGHM Lab. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat należy do najważniejszych przeglądów inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
3: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne radio.
1: To jest nasza piosenka dnia.
2: I to jaka? Trochę latynoska, ale bardzo ciepła, taka wakacyjna i jednocześnie od razu człowiek widzi te dziewczęta tańczące w białych, krótkich spódniczkach i tych pięknie ubranych facetów. The Bauza i Łona, kwadrans po 15.

0: Fajny numer, jeszcze go dzisiaj usłyszymy. Panie i panowie, a teraz pozwólcie.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
2: Klima, jeśli może to działa, to mam nadzieję, że w spokojności możemy ruszyć w drogę. Koniec pomocowego programu Co z cenami paliw. Ruszyła w naszym kraju smutna mapa drogowa i Polacy coraz bardziej zainteresowani kamperami. Arek Włodarski, startujemy.
1: Autoradio.
2: Dla krajowego rynku paliw kluczowe pozostają zapowiedzi rychłego końca pakietu CPN, czyli ceny paliw niżej. Jest on stopniowo wygaszany. Obniżona akcyza przestała obowiązywać, przypomnę, 16 czerwca, a preferencyjna stawka VAT wygaśnie z końcem bieżącego miesiąca. I właśnie do końca czerwca ceny będą raczej stabilne na stacjach. Benzyna i ropa na stabilnym poziomie, odpowiednio 5,90, 6,03 i 6,01, 6,13 za litr. W drugiej części tygodnia koniec CPN-u przełoży się zapewne na korektę stawek na stacjach paliw. Zwykła benzyna może wtedy kosztować 6,70, 6,80 za litr, a diesel około 7 zł. Ale to tylko prognozy i miejmy nadzieję, że przestrzelone. Teraz rzecz o smutnej mapie drogowej.
1: Aktualności.
2: Wakacje 2-6 właśnie ruszyły, a wraz z nimi rozpoczęła się ogólnopolska akcja policji wymierzona w niebezpieczne zachowania na drogach. Jej najbardziej sugestywny element to specjalna mapa wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym. Pokazuje ona aktualną liczbę tragicznych zdarzeń i jest na bieżąco przez policję aktualizowana przez cały okres wakacji. Zamiast suchych statystyk publikowanych po sezonie, kierowcy otrzymują codzienny obraz skali zagrożeń. Każdy nowy punkt na mapie to kolejna tragedia, która wydarzyła się zaledwie chwilę wcześniej. Tego typu przekaz działa znacznie silniej niż tradycyjne kampanie informacyjne, bo pokazuje konsekwencje w czasie rzeczywistym, tu i teraz.
1: Autoradio.
2: Na tegoroczne wakacje funkcjonariusze jasno zapowiadają, będzie więcej kontroli, większa obecność patroli i zdecydowanie mniej pobłażliwości wobec kierowców łamiących przepisy. Policjanci mają zwracać szczególną uwagę na kierowców przekraczających prędkość, ignorujących na przykład pasy bezpieczeństwa oraz przewożących dzieci w sposób niezgodny z przepisami. Każdy wakacyjny wyjazd wymaga większej czujności, m.in. z powodu większego natężenia ruchu na letnich kierunkach, gdzie ryzyko spotkania patrolu rośnie niemal z kilometra na kilometr. I na każdej trasie. I na koniec Polacy coraz bardziej zainteresowani kamperami.
1: Ciekawostki.
2: Widoczny już w ubiegłym roku trend wciąż się utrzymuje. Dane Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wskazują, że w pierwszym kwartale tego roku Polacy zarejestrowali niemal 1500 nowych i używanych kamperów. Rządzi rynek wtórny. W ubiegłym roku prawie 89% wyświetleń kamperów na Otomoto stanowiły modele z drugiej ręki. Wbrew stereotypom, karawaning nie jest już wyłącznie hobby dla osób szukających luksusowych pojazdów za kilkaset tysięcy złotych. Średnia cena zakupionego pojazdu wyniosła w ubiegłym roku około 166 tysięcy złotych, a w tym roku od stycznia około 162 tysiące złotych. Dziękuję, dzisiaj to wszystko. Bezpiecznych podróży, do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

Cytując klasyka, nikt nie wie, co to jest ta Zakaria, więc nie musisz się obawiać, że ktoś zapyta. Andy Dust, jak słyszycie, Polak, a razem z nim Caris. I nie wiemy, czy ta Caris to ona jest Polka, czy nie jest Polka, ale śpiewa ładnie. Teraz Chris Van D, The Real i Kalifornia. U nas też taka Kalifornia w temperaturach. Teraz troszkę zelżało. A za moment prognoza pogody i raport.

0: muzycznego radia.
1: Reklama. Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
2: W samym sercu Karkonoszy, na Górskiej Polanie w Borowicach, odbędzie się niezwykłe spotkanie pięknych słów, muzyki i ludzi. Od 3 do 4 lipca podczas festiwalu Gitarą i zagrają dla Państwa Muzykuny, Chwila Nieuwagi, Akurat, Krzysztof Stępień, Ranko Ukulele, Renata Przemek oraz WW. Step Wolny. Współorganizatorem wydarzenia jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Wydarzenie dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. Na festiwal Gitarą i zaprasza wójt gminy Podgórzyn Anna Kurowska.
3: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj niezapomniany weekend w pensjonacie Karkonoski Spa w Karpaczu. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś spędzić weekend w pensjonacie Karkonoski Spa? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Karkonoski Spa. Rodzinny wypoczynek w Karpaczu. Komfortowe pokoje, strefa spa, mini all inclusive, codzienny bufet z kawą, herbatą i zimnymi napojami. Dla dzieci sala zabaw i warsztaty. Więcej na karkonoski.com.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: 15.31. Na szczęście upał zdecydował się odrobinkę zelżeć. Nie wszędzie, ale zawsze. 25 stopni do 33, czyli zakres temperatur maksymalnych dzisiaj jest wykorzystany. Słońce, trochę chmur, ale uwaga, przypominamy, może zagrzmieć i popadać nawet intensywnie do 100 litrów na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą sięgnąć 90 km na godzinę, więc bądźcie przygotowani i śledźcie komunikaty między innymi u nas.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
8: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: U nas, czyli w muzycznym radiu, które teraz spieszy poinformować, że ciśnienie jest wysokie, 1020 hektopaskali i ono jeszcze w ciągu dnia pójdzie trochę do góry. Biometr nadal jest skrajnie niekorzystny, możecie czuć się źle, więc powiedzcie sobie, taki jest biometr i się nie przejmujcie. Jakość powietrza za to jest albo bardzo dobra, albo dobra, a tych kropek w kolorze żółtym oznaczających delikatne przekroczenie normy stężenia głównie pyłów zawieszonych PM2,5 w powietrzu, z każdą godziną jest odrobinę mniej. To jest fakt pozytywny. Czy będą takie fakty teraz w raporcie regionalnym? Sprawdzamy z Anną Tarkotą.
9: W odpowiedzi na serię kradzieży ze składów kolejowych na Dolnym Śląsku przed Sądem Rejonowym w Zgorzelcu stanie 5 osób. 3 mężczyzn odpowie za włamania i kradzieże, 2 kolejne osoby za paserstwo. Jednym z najpoważniejszych zarzutów jest włamanie do pociągu wojskowego Armii Stanów Zjednoczonych i kradzież skrzyń z amunicją.
10: Jak ustaliła prokuratura, do zdarzenia doszło 4 czerwca 2023 roku na stacji w Węglińcu.
11: Z Republiki Federalnej Niemiec na stację kolejową w Węglińcu przyjechał pociąg wojskowy Armii Amerykańskiej. Nadzór nad tym składem wagonów sprawowało 4 żołnierzy amerykańskich. Oskarżeni, wykorzystując nieuwagę nadzorującego transport konwoju, zerwali plomby zabezpieczające kontenery. Następnie weszli do wnętrza tego kontenera i zabrali 4 zamknięte skrzynie, po czym oddalili się z miejsca zdarzenia. Po otwarciu jednej z tych skrzyń zauważyli, że innego towaru się spodziewali niż znajdował się w tych skrzyniach, bowiem okazało się, że znajduje się tam amunicja artyleryjska.
10: Informuje Ewa Węglarowicz-Makowska, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze. Sprawcy pozbyli się łupu, zatapiając skrzynię w stawie w Starym Węglińcu, jednak odnaleziono je już następnego dnia.
11: Biegły powołany z zakresu broni i amunicji stwierdził, że w tych skrzyniach znajdowało się 120 pocisków kaliber 25 mm. Te pociski używane są m.in. przez armatę automatyczną automatyczną typu Bushmaster. Po wyciągnięciu tej amunicji, no niestety nie nadawała się ona już do użytku, została zwrócona armii amerykańskiej.
10: Śledczy ustalili także, że ta sama grupa wcześniej wielokrotnie okradała pociągi towarowe. W jednym z przypadków z kontenera zniknęły 54 urządzenia marki Thermomix o wartości blisko 300 tysięcy złotych. Aby ukryć przestępstwa, sprawcy zakładali blomby łudząco przypominające oryginalne. Za kradzieże z włamaniem grozi im od roku do 10 lat więzienia, a osoby oskarżone o paserstwo mogą trafić do więzienia na okres od 3 miesięcy do 5 lat. Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
9: Dwa projekty zostaną zrealizowane w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego złotoryi w kategorii do 50 tysięcy złotych. Zwyciężył projekt FitSmyx, siłownia zewnętrzna dla dzieci. Natomiast w kategorii do 25 tysięcy złotych najwięcej głosów zdobyły Mini Lab, przestrzeń odkryć dla najmłodszych oraz zakup urządzenia do rozdrabniania gałęzi dla rodzinnych ogrodów działkowych oraz złotoryjskiego Pszoku. W sumie mieszkańcy oddali na wybrane projekty blisko 1000 głosów, mówi Paweł Kulik, burmistrz Złotoryi.
0: Kwota w porównaniu do tamtego roku nie zmieniła się, czyli do rozdysponowania mieliśmy 100 tysięcy złotych, ale zmieniła się wartość projektów. Wprowadziliśmy zmiany polegające na tym, że jeden projekt o wartości 50 tysięcy i dwa projekty o wartości 25 tysięcy. Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy oddali łącznie 949 ważnych głosów oraz autorom projektów za zaangażowanie i pomysły służące rozwojowi naszego miasta.
8: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
9: Od 1 września szkolne stołówki zmienią menu na bardziej roślinne. Co najmniej raz w tygodniu posiłek obiadowy będzie bezmięsny. Wprowadzona zarządzaniem szefowej resortu zdrowia zmiana wpisuje się w rosnący trend ograniczania spożycia mięsa, ale wymaga też edukacji, szkoleń personelu oraz odpowiedniego bilansowania diety dzieci, mówi Katarzyna Gubała, ekspertka kuchni roślinnej.
4: Rozporządzenie, które od 1 września wejdzie, na pewno będzie ciekawe z punktu widzenia przede wszystkim dzieci, które będą mogły sobie spróbować dań, które są oparte na roślinach, czyli na fasoli, na soczewicy, na ciecierzycy, czyli nie zawsze są to produkty, które na co dzień dzieci jedzą, a to jest przede wszystkim takie główne źródło białka. Ja się często śmieję, że nasi babcie i dziadkowie jedli fasole, jedli ziemniaki, jedli kaszę i tym tak naprawdę nasycali własny organizm, a mięso jedli gdzieś raz na tydzień, dopiero w tej diecie gdzieś się takiej tygodniowej pojawiało. I teraz znów wracamy z tym trendem do szkół. Dzieciaki będą próbowały sobie zjeść coś zupełnie innego. Pytanie, czy będą chciały próbować tej kuchni roślinnej. Stąd szkolenia przede wszystkim dla stołówek szkolnych, dla intendentek, dla kucharek, dla kucharzy, żeby tak przygotować te dania, żeby jednak dzieci chciały tego spróbować, chciały sobie zobaczyć, jak ta fasola, ciecierzyca czy soczewica będzie smakować i w jaką stronę będą chciały dalej iść ze swoim odżywianiem. No ale tak samo trzeba będzie edukować rodziców, wytłumaczyć im, że to naprawdę będzie dobry, zdrowy posiłek.
9: To był raport regionalny.
8: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Yo, what's up guys? This is Ugel and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Alama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Buongiorno!
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyc. A w niedzielę 5 lipca Wojciech Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu.
6: Po reklamie.

0: Zdaje się, w filmie Hedra Zagadka padło hasło Mile Młode Małżeństwo. I rzeczywiście tak jest, to Mile Młode Małżeństwo jest w zasadzie całkiem wysokim brunetem. No i brondynką czasami. Czyli Ania i Piotr z zespołu Sakiel. Nasi są dolnośląscy z Podkamiennej Góry, zdaje się z Lubawki nawet. Piosenka Dobrze, że jesteś, ale do tego hasła są tacy złośliwcy, którzy dodają Dobrze, że jesteś, szkoda, że... Wiecie, o co chodzi. My nie o tym. My teraz prezentujemy wam na 14 prawie że minut przed czwartą.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Oto ten duet Cedric i Shibai i Where Did It Go?

0: ATB Summer Rain, czyli deszcz letni, taki deszcz może się dzisiaj pojawić, gorzej, że jak on się pojawi, to on się pojawi już z gradem i z burzą i z wiatrem. Ostrzegamy przed tym oficjalnie, też zresztą ostrzegają służby wszelkie możliwe, państwowe i niepaństwowe. Jak się spojrzy na tę mapę, to miejscami jest również informacja o tym, że do 100 litrów może miejscami spaść, a porywy wiatru mogą sięgnąć do 90 km na godzinę. Lokalnie, tak jak mówiliśmy, też jest możliwy grad, więc śledźcie komunikaty i śledźcie to, co mówi do was Muzyczne Radio.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Na wakacjach.
0: Lato, lato wszędzie. Monroe i Morales i Zach Zorgen. How? Teraz na 6 minut przed 16.

Ja chodzę nie jak pies przy nodze, nie chodzę jak pies, a jak kot. O, sobie chodzę tak po własnej drodze. Ja chodzę jak rak, trochę w spak, tak. Ja chodzę nie jak pies przy nodze, nie chodzę jak pies.

0: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 16.
2: Czas na wiadomości.
4: Maja Chwalińska odpada z Wimbledonu już po pierwszym meczu. Upał nie odpuszcza, fala gorąca przechodzi przez centralną Europę. I ważna sprawa przed wyjazdem dzieci na wypoczynek. Kontrolę autokarów. Paulina Nawrocka. Maja Chwalińska pożegnała się właśnie z tenisowym Wimbledonem już po pierwszym meczu. Polska tenisistka, finalistka niedawnego French Open, przegrała z Manan Chaoyą Sawan.

0: Kiał z Tajlandii 6-2, 5-7, 2-6. W drugim secie przy stanie 6-2, 5-3 Polka poprosiła o przerwę medyczną. Wcześniej poślizgnęła się na korcie przy piłce meczowej. Prawdopodobnie skręciła kostkę. Fala upałów przeniosła się z zachodniej części kontynentu na wschód i południe. Najwyższe temperatury w całej Europie są teraz w pasie od Warszawy przez Budapeszt po Rzym i zbliżają się do 40 stopni. Cezary Jaszczyk.
1: Środkowa Europa ma do czynienia z nowymi rekordami stulecia, a Zachód podsumowuje ostatnie doby wyjątkowo wysokich temperatur. Z takimi miała do czynienia m.in. Francja. Agencja AP przytacza dziś pierwsze statystyki o lawinowym wzroście liczby zgonów w upalnych dniach. Na tyle poważnym, że w paryskich kostnicach trudno znaleźć teraz wolne miejsce. Niestety, ale mogę sobie wyobrazić, że to dopiero początek i za jakiś czas zrobi się jeszcze cieplej. Mamy przecież dopiero koniec czerwca. To już obawy mieszkanki Berlina. Przez miejsca, gdzie w ostatnich dniach królował upał, dziś przechodzą groźne nawałnice. Silne burze do jutra mają paraliżować kolej w Holandii. O dużych stratach, zalanych ulicach i powalonych drzewach donoszą też służby z Niemiec.
0: W Polsce wiele pociągów zostało odwołanych z powodu upału. Wśród nich są połączenia między Warszawą a Łodzią i między Krakowem a Zakopanem, mówi ekspert do spraw infrastruktury, transportu i mobilności Michał Wolański.
2: Sieć trakcyjna, drut sieci trakcyjnej ulega wydłużeniu, wskutek tego jest mniej napięty i bywa zrywany. Z drugiej strony tory również się wybrzuszają w różnych miejscach.
0: Dla części odwołanych połączeń PKP Intercity organizuje specjalną komunikację zastępczą. Przewoźnik apeluje o sprawdzanie aktualnych informacji o przejazdach. Ministerstwo Infrastruktury poinformowało też, że do 19:00 wstrzymany został ruch pociągów towarowych, by priorytetowo obsługiwane były pociągi pasażerskie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział, że Iran poprosił o spotkanie z przedstawicielami władz USA. Do rozmów ma dojść jutro w stolicy Kataru, Doszę. Trump potwierdził w ten sposób wcześniejsze doniesienia portalu Axios, że strony ponownie zgodziły się wstrzymać wymianę ciosów i spotkać na rozmowach w Katarze. Przed wyjazdem dzieci na kolonie i obozy Inspekcja Transportu Drogowego kontroluje autokary, między innymi czy są sprawne, czy kierowca jest trzeźwy, mówi śląski wojewódzki inspektor Dariusz Winiarczyk.
3: Przy tej kontroli stanu technicznego wykorzystamy dodatkowo naszą mobilną stację diagnostyczną, żeby te kontrole jak najbardziej przypominały te, które odbywają się na stacjach diagnostycznych i wykonywane są przez diagnostów.
0: O kontrolę może poprosić każdy rodzic lub organizator wypoczynku.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Fairy Castle Morgan Page i Caramel w takim ładnym numerze, który nosi tytuł One Dead, a my też mamy ładną porę, jest 6 minut po godzinie 16, jest poniedziałek, jest Dzień Ratownika WOPR, Dzień Stoczniowca, coż tu jeszcze jest? Święto Wojskowych Oddziałów Gospodarczych, ale także Międzynarodowy Dzień Tropików, który dzisiaj to może każdy świętować, chociaż upał jakby wziął i zelżał. Na nasze szczęście miejscami nawet 25 stopni, chociaż jak człowiek dzisiaj wsiadł do samochodu, spojrzał na termometr, tam 32 było wyświetlane, to mówi sobie, ależ przyjemnie, cóż to jest za temperatura. Jeszcze 5 lat temu zupełnie nie do pomyślenia. A u nas będzie gorąco, bo teraz startuje...
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.
0: Do 17 do Hit Planety, a później też najlepsi z najlepszych, ale najświeżsi. Polecamy się. To Muzyczne Radio.
2: Reklama. 5 inicjatyw KGHM Polska Miedź S.A. zostało wyróżnionych w najnowszej edycji raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki. Przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezent z okazji urodzenia dziecka. Kampanie promujące badania profilaktyczne. Miedziowe pszczoły. Pączek ze szlachetnym nadzieniem. Oraz pilotażowy projekt KGHM Lab. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat należy do najważniejszych przeglądów inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.
1: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
4: Kilkuletnia Diana cierpi z powodu schorzenia genetycznego. To zespół Retta, który pojawił się nagle i zmienił wszystko w życiu rodziny. Widok cierpiącej córeczki napawa smutkiem. Mimo to rodzice czynią wszystko, by zahamować postęp choroby. Każda godzina terapii to inwestycja w lepszą przyszłość dziecka. Szansa na lepszą jakość życia Diany. Poszukiwania właściwego środka medycznego zakończyły się sukcesem. Klinika w Chicago podjęła się leczenia dziewczynki. Okazuje się, że koszt terapii zdecydowanie przekracza możliwości finansowe rodziny. Słuchaczy, zapraszamy do udziału w zbiórce na powyższy cel. Podaję adres do wpłat siepomaga.pl/diana-ślusarczyk. siepomaga.pl/diana-ślusarczyk.
1: Muzyczne Radio Lato. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Zdaje się, jest stary bluegrassowy, tak się to nazywa, standard Summer Time and the Living is Easy. Czas letni, a generalnie żyćko płynie wtedy zdecydowanie bardziej leniwie. O tym jest ten numer. Wzięli się za to Milk and Sugar i w sumie połączenie mleka z cukrem to też jest fajne połączenie, zwłaszcza jak jest w tubce. Chociaż latem przy wysokich temperaturach to nie wiemy, czy to jest dobry pomysł, ale na pewno smaczny. U nas też był smaczny, a teraz pozwólcie, sprawdzimy, co w świecie muzyki piszczy albo śpiewa.
1: Muzyczne radio. Klubowe dźwięki i rockowe brzmienia. Artyści z tego muzycznego świata dziś w centrum uwagi w kolejnym spotkaniu z Music News. Tomek Dutkiewicz, witam i zapraszam. Gwiazda muzyki klubowej Jax Jones odsłania karty i prezentuje najnowszy singiel Pulling Me Back. Utwór to powrót do głębszych, undergroundowych brzmień, które były jego pierwszą artystyczną inspiracją. W pracy nad numerem wsparła go ceniona wokalistka i autorka tekstów Clementine Douglas, uznawana obecnie za jeden z najważniejszych głosów współczesnej sceny dance, mająca na koncie m.in. hity z Calvinem Harrisem. Artyści połączyli siły, by stworzyć pełen emocji klubowy banger, w którym euforyczna energia idealnie przeplata się z ponadczasowym osobą melodyjnością, znakiem rozpoznawczym ich twórczości. Pozostajemy w temacie nowości. Tyla robi kolejny wielki krok w stronę nadchodzącego drugiego albumu studyjnego A-Pop i prezentuje nowy singiel Is It Love? Utwór będący następcą świetnie przyjętych singli She Did It Again z udziałem Zary Larson oraz mega hitu Chanel to kolejny dowód na jej unikalne podejście do mieszania gatunków muzycznych. Ta iście letnia fuzja idealnie łączy wokalny kunszt artystki z wciągającą muzyczną historią. Muzyka Tyli trafia jednocześnie na parkiety i prosto w serce. Artystka stworzyła brzmienie, które porusza ciała, ale pod płaszczykiem klubowych rytmów kryje osobiste opowieści, a single Is It Love doskonale to pokazuje. Wokalistka z pełną szczerością pyta w nim, czy to miłość, jeśli przez nią nie płaczesz, by zaraz potem dodać, to nic nie znaczy, jeśli nie widzę łez w twoich oczach. Ten emocjonalny ładunek osadzony na mocnym, tanecznym bicie to dokładnie to zestawienie, które sprawia, że jej zawrotna światowa kariera zachowuje intymny, autentyczny charakter. Music News. Wygląda na to, że fani zespołu The Rasmus będą mieli powody do radości. Fińska formacja ogłosiła trasę koncertową po Polsce, w ramach której zagra aż 4 koncerty na początku przyszłego roku. Zespół The Rasmus odwiedzi Gdańsk, Poznań, Wrocław i Kraków, prezentując zarówno swoje największe przeboje, jak i najnowszy materiał. Grupa, jak wiadomo, od lat cieszy się ogromną popularnością dzięki charakterystycznemu połączeniu mrocznego rocka, chwytliwych melodii i elektronicznych elementów. The Rasmus na koncertach w Polsce, m.in. we Wrocławiu, 3 lutego przyszłego roku. To na koniec łapcie kolejne gorące premiery. Zalia z nową piosenką Tylko kochaj mnie. Junota z nowym singlem Flipside i The Bausa z propozycją I Wanna. Tomek Dutkiewicz, Music News. Dziękujemy. Do usłyszenia.

0: Patrzymy sobie tak ten kalendarz i dzisiaj mamy tak: Dzień Ratownika WOPR, Dzień Rybaka, Święto Wojskowych Oddziałów Gospodarczych, a także Międzynarodowy Dzień Tropików. No to wyobraźcie sobie sytuację, że w tych tropikach jest gdzieś taki rybak, który ma córkę, która jest dziewczyną ratownika. Jedna jest taka historia opisana przez muzykę, dokładniej przez Rudiego Schuberta.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.
0: Ja przepraszam, nie mogłem sobie odmówić tego numeru. Właśnie, Monika, dziewczyna ratownika, i była też jeszcze jedna piosenka o córce rybaka, Mazura z Mazur.

0: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
1: Reklama.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
0: Autopromocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
0: Autopromocja. Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: Są miejsca, gdzie się tak nagle zachmurzyło szarosinne ciężkie niebo i zrobiło się chłodniej od 24 stopni. Jest tam, a są miejsca, gdzie jeszcze 33 stopnie pokazują termometry. Uważajcie na słońce i te chmury, które mogą spowodować, że nagle ten miks wyjdzie w postaci burz, bardzo intensywnego deszczu i wiatru dochodzącego do 90 km na godzinę. Są oficjalne ostrzeżenia i MGW, i służb państwowych.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Jeśli chodzi o ciśnienie, no to jest rozpiętość albo od niskiego od 1015 do wysokiego 1021 hektopaskali. I tak to już dzisiaj będzie wyglądało, ale to ciśnienie w ciągu dnia będzie powoli szło do góry. Jakość powietrza teraz jest albo bardzo dobra, albo dobra w najgorszym wypadku, ale tych żółtych punktów na mapie smogowej regionu jest coraz mniej. Jeśli chodzi o to, jak możecie się czuć, no to informujemy wszem wobec, że biometr pozostanie dzisiaj do końca dnia skrajnie niekorzystny. A teraz sprawdźmy, co ważnego dzieje się w regionie. Anna Terkota.
6: Na początek ostatnich popołudniowych doniesień z regionu prokuratorskie postępowanie w sprawie śmierci 24-letniego mężczyzny, który utonął na kąpielisku Błękitna Laguna w Siechnicach w powiecie wrocławskim. Wyjaśniane są także przyczyny śmierci 64-latka, który utonął w Komorowie w powiecie świdnickim.
7: Upał nie odpuszcza. Dolnoślązacy tłumnie szukają ochłody w wodzie. Niestety dwie kolejne osoby straciły życie, a prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie tych utonięć. Postara się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego doszło do śmierci 24-latka na kąpielisku Błękitna Laguna w Siechnicach. Na niestrzeżonej części plaży 19-latek wskoczył do wody z pomostu i zaczął tonąć. Na pomoc ruszył mu właśnie 24-letni kolega, ale on też zaczął się topić. Obu mężczyzn z wody wydostali świadkowie. Nastolatkowi nic się nie stało. Starszy był reanimowany, między innymi przez ratowników zestrzeżonej części. Jak mówi nam sierżant sztabowy Marek Myśliwiec z wrocławskiej policji, ratownicy wywiesili czerwoną flagę, kazali kąpiącym się wyjść z wody i ruszyli reanimować 24-latka. Niestety, bezskutecznie. Obaj mężczyźni to obywatele Gruzji. Śmiercią przypłacił też kąpiel na niestrzeżonym kąpielisku w Komorowie 64-letni mężczyzna. Wszedł do wody popływać i zniknął pod powierzchnią. Tę sprawę także wyjaśnia prokuratura. Na szczęście fałszywym alarmem zakończyła się akcja na kąpielisku Morskie Oko we Wrocławiu. Służby szukały tam 16-latki, która, jak się okazało, była w toalecie i nie weszła do wody, jak sądzili jej znajomi. Bądźcie czujni i rozważni. To dopiero początek gorącego lata. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
6: Teraz mamy bardzo ważną informację dla kierowców. Po zmianie terminu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad od dzisiaj w rejonie Drogi Krajowej nr 94 i Drogi Wojewódzkiej nr 350 przy nowo budowanym moście na Bobrze w Bolesławcu zaczęła obowiązywać czasowa zmiana organizacji ruchu. Wprowadzony został ruch jednokierunkowy, wyznaczone objazdy oraz dodatkowe ograniczenia dla kierowców.
8: Jak informuje Magda Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział we Wrocławiu, zmiany związane są z przebudową układu komunikacyjnego w ciągu drogi krajowej nr 94 oraz budową nowych przepraw przez rzekę Bóbr.
2: Wykonawca przechodzi do kolejnego etapu prac związanych z przebudową układu komunikacyjnego w Bolesławcu na drodze krajowej nr 94. Nastąpi zmiana organizacji ruchu, która będzie polegać na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na drodze wojewódzkiej nr 350. Oznacza to, że usunięty będzie jeden kierunek ruchu z drogi wojewódzkiej, a ruch będzie skierowany na ulicę Fildorfa Nila. Zmiana ta będzie obowiązywać na odcinku od skrzyżowania z Nila do skrzyżowania z ulicą Ceramiczną. Jednocześnie zacznie obowiązywać zakaz skrętu w lewo na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z ulicą Nila. Jednak ta zmiana związana z zakazem skrętu w lewo nie będzie dotyczyła komunikacji miejskiej. Wykonawca przewiduje, że ten etap tymczasowej organizacji ruchu będzie obowiązywał do połowy sierpnia bieżącego roku. Przypomnijmy, że zakończenie wszystkich prac związanych z budową dwóch nowych mostów przez Bóbr i przebudową układu komunikacyjnego na drodze krajowej planowane jest w trzecim kwartale 2027 roku.
8: Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: A na koniec kronika policyjna. Nielegalna plantacja konopi w lesie zlikwidowana. 40-letni właściciel został zatrzymany przez policjantów z Kowar i Straż Leśną, a teraz grozi mu do 8 lat więzienia. O szczegółach Edyta Bakrowska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
9: Policjanci prowadzą czynności operacyjne. Uzyskali informację wskazującą, że na terenie kompleksu leśnego w rejonie ulicy Rejtana w Kowarach może znajdować się nielegalna plantacja konopi. W związku z tym podjęli działania wspólnie z funkcjonariuszami Straży Leśnej Nadleśnictwa Śnieżka. Do zatrzymania podejrzanego doszło w miejscu, gdzie prowadził on uprawę. W trakcie czynności funkcjonariusze ustalili, że 40-latek pielęgnował rośliny w dwóch oddzielnych miejscach. Łącznie zabezpieczyli blisko 50 krzewów konopi indyjskich, znajdujących się w różnym stadium rozwoju. Z zabezpieczonych roślin można byłoby wytworzyć znaczne ilości środków odurzających. Mężczyzna został zatrzymany i umieszczony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.
6: Dziękuję. W naszych popołudniowych raportach regionalnych to wszystkie informacje. Do usłyszenia.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Hey, what's up guys? I'm Andrew Rajel and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
2: Zaprasza Ultima, dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106 i w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
3: Skoda.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.
5: O tak, wśród tych najlepszych również jest ona, jedyna taka na świecie. Ania Dąbrowska nazywa się ta panna, tudzież pani, chociaż teraz powinna się już nazywać Anna Dąbrowska.

jednak myśl, że kiedy mnie już nie będzie, głodu im kazawanym będzie za 3 grosze. Gdzieś na jarmarkach, prawie na funty jak pierniki, prawie na luty jak jakie cukierki. Doprawdy, trudno się nieść z tej dziwnej sytuacji, zabawne pomysły.

The Unity Popping Them Thanks. Takie te rzeczy kiedyś były grane, jeśli chodzi o hip-hopy, i to był początek wieku. W ogóle jak to brzmi, początek wieku. Filip Grodowski teraz i Monika Lewczuk pojawiają się z piosenką Petrichor. Petrichor to jest ten zapach, który jest po deszczu, po burzy i jest dosyć charakterystyczny. I dzisiaj też będziecie mogli go poczuć własnymi nozdrzami. Przestrzegamy burze, deszcze, grady. Radek Bajor, do usłyszenia.

0: Best of w muzycznym radiu. Tylko najlepsze hity. Reklama.
1: Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyc. A w niedzielę 5 lipca Wojciech Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 17.
0: Czas na wiadomości.
4: Były ordynator Szpitala Południowego zeznaje w prokuraturze. Po strzelaninie w Niemczech policja zatrzymała dwóch napastników. Powiemy też, gdzie wyrobić kartę EKUS, bardzo przydatną podczas zagranicznych wakacji. Paulina Nawrocka, zapraszam. Na początek jednak sport i dobre informacje z kortów. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista wygrał z rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasparem Rudem 6-4, 6-2, 7-6. To był pierwszy mecz Hurkacza w Londynie po kontuzji kolana, której doznał 2 lata temu. Wcześniej Maja Chwalińska przegrała swój mecz. Już kilka godzin trwa przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego Emila Jędrzejewskiego w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Jak mówi jej rzecznik Piotr Skiba, przesłuchanie może potrwać nawet do godzin wieczornych.
5: Przesłuchanie odbywa się w obecności pełnomocnika świadka. Informuję również, że zgodnie z wolą i pełnomocnika, i świadka jest dążenie do tego, by nie było przerwane to przesłuchanie i by nie był wyznaczany kolejny termin.
4: To drugie przesłuchanie Jędrzejewskiego w sprawie śmierci pacjentów na SOR-ze w Szpitalu Południowym. Pierwsze odbyło się w zeszłym tygodniu i zostało przesunięte z uwagi na brak adwokata świadka. Dwie osoby zatrzymały służby w sprawie strzelaniny, do której doszło w Stade pod Hamburgiem na północy Niemiec, poinformowała policja. Wszyscy zabici to osoby dorosłe, przekazał rzecznik policji cytowany przez Reutersa. Nie podał konkretnej liczby ani stanu poszkodowanych. Do strzelaniny doszło w placówce dla młodzieży. W centrum miasta działają służby ratunkowe. Motyw strzelaniny pozostaje niejasny. Od dziś w Katowicach obowiązuje strefa czystego transportu. Objęła ona ścisłe centrum miasta, gdzie ruch i tak jest ograniczony, bo znajdują się tam m.in. rynek oraz deptaki. Wprowadzenie strefy wynika z wymogów Komisji Europejskiej. Grzegorz Kozioł.
6: Wjazd do strefy nie wymaga uzyskiwania zezwoleń czy umieszczania specjalnych naklejek. Nie ma też opłat. Jak tłumaczy prezydent Katowic Marcin Krupa, zakaz wjazdu do niej nie dotyczy samochodów mieszkańców całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii.
7: Pod warunkiem, że został zakupiony przed wprowadzeniem terminu ustanowienia tej strefy, a właśnie dzisiaj ten termin zaistniał.
6: Strefa jest oznakowana i będzie kontrolowana.
7: Do tego służy nas system monitoringu, który mamy już zainstalowany, ale poza tym oczywiście będą wyrywkowe kontrole policji, która będzie sprawdzała, czy dany pojazd spełnia wymogi odpowiedniej normy czystości spalin, czy nie.
6: Kierowcy spoza metropolii nie mogą wjechać do strefy samochodami z silnikami benzynowymi starszymi niż 27 lat i z silnikami diesla starszymi niż 18 lat.
4: Kto planuje wakacje za granicą, powinien wziąć ze sobą europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. W czasie zagranicznych wakacji ułatwi leczenie w razie wypadku lub choroby, mówi Magdalena Góralczyk z łódzkiego oddziału NFZ.
8: Część turystów sądzi, że okazanie dokumentu wystarczy, żeby pokryć całe leczenie za granicą, jednak nie jest to prawdą. Karta ta nie pokryje opłat czy dopłat, które muszą ponosić ubezpieczeni mieszkańcy kraju, w którym zachorowaliśmy. Zatem jeżeli istnieje w danym kraju obowiązek współpłacenia, to również my możemy ponieść takie koszty.
4: Kartę EKUS można wyrobić w punktach NFZ. Wniosek można złożyć online, m.in. przez internetowe konto pacjenta. I jeszcze nietypowy sposób na walkę z upałem. W Częstochowie wodociągi rozdają wodę w woreczkach w 2 punktach w Śródmieściu. Wcześniej w mieście w kilku miejscach stanęły też zraszacze, bramki wodne. Miasto zleciło też polewanie ulic.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
9: Po 17.
0: Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
9: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
0: Hit Planeta startuje na dobre.
2: Oczywiście, że startuje na dobre. Jest poniedziałek, jest 5 minut po godzinie 17. To jest odpowiednia pora, żeby ponownie spotkać się z najlepszymi, najnowszymi hitami podczas najnowszego notowania Hit Planety. Marta Wojtunik, witajcie. Zapraszam Was na 3 godziny, które spędzimy tylko z najlepszą i najnowszą muzyką.
0: Najnowsza lista w Polsce.
2: Hit Planeta. Na dobre rozpoczęcie naszego poniedziałkowego pełnego hitów spotkania dwie propozycje do listy: Fritz Kalkbrenner i Everything in Between oraz Benny Benassi i jego wersja hitu California.

słuchamy takiego hitu i od razu w głowie mamy taką znakomitą czwórkę, czyli zespół The Papas and The Mamas. Utwór, który ma już 60 lat,

0: powrócił w tym roku i to w jakiej w tanecznej wersji. Benny Banassi i California Dreaming to jest propozycja do Hit Planety, a my już za moment zaglądamy na miejsce 40, ale zanim to zrobimy, to jeszcze krótkie przypomnienie tego, co działo się na Hit Planecie w sobotę.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Rzucamy uchem na nasze sobotnie podium. Na miejscu trzecim Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls.

0: Dawka. Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Po reklamie.
1: Yo, Big Gates. Yeah, hi, Sir Marlon Rudet.
2: Just going to Margaret.
3: Yo, what's up, you guys? It's Usher.
4: How are you? I'm Nelly Furtado.
5: What's up, Poland? This is your boy Ramiz. And y'all listen to your favorite Hit Planeta on Muzycznie Radio. Check it out. Hit Planeta.
6: Czas zaglądnąć do naszego poniedziałkowego notowania najnowszej listy w Polsce. Zaczynamy oczywiście od miejsca 40, a jak miejsce 40 to pewnie jakaś fajna nowość. A to jest naprawdę bardzo fajna, zaraz się o tym przekonacie. Na miejscu 40 dziś ląduje nagranie Flipside, a w nim You Not Us.
0: To jest Hit Planeta, a to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.

0: Rytm, chwytliwy refren, słoneczny tekst, no i przede wszystkim taneczna energia. Chyba właśnie tego oczekujemy od wakacyjnych hitów, a Blanka doskonale o tym wie. Dlatego właśnie w tym wakacyjnym letnim okresie wydała piosenkę Dance to This. Blanka, doskonale znana polska artystka, która właśnie takimi słonecznymi, lekko latynoskimi hitami nas raczy. Dance to This to jest nagranie, które dziś niezbyt tanecznym krokiem ląduje na miejscu 39. To jest taka żółta lampka, można powiedzieć, dla fanów tego nagrania, że już zbliża się niestety do pożegnania z naszą hit planetą, ale nie musi tak być. Wpadajcie koniecznie na naszą stronę muzyczneradio.pl i sprawdźcie, żeby Blanka została z nami dłużej na hit planecie. A my pędzimy dalej na miejsce 38. Tutaj również polski artysta, ale tym razem będzie śpiewał po polsku. Jasiek Piwowarczyk i Halo Houston.
1: Hit planeta. Na wakacjach.

0: wakacjach.
1: Reklama. Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Po reklamie.
4: Salut, c'est Antoine Clamaran.
5: Hi, we are Icona Pop.
6: What's up, guys? This is Serge Jouvet.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hey, what's up? We are Ali and Fila, and you're listening to Hit Planeta on Muzyczna Radio. Keep it tuned.
9: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Jasno Nowa i totalnie przebojowa.
1: Two Pilots i One Night in Mykonos. No, to mogłoby być czyjeś wakacyjne marzenie, no ale teraz na Dolnym Śląsku jest tak ciepło, że wcale nie trzeba wybierać się na słynną grecką wyspę. Można zostać i jak najbardziej czuć się, jakby się było w jakichś tropikach. Muzyczne radio, Hit Planeta już w wakacyjnym wydaniu. Przed nami bardzo dużo jeszcze tych wakacyjnych notowań Hit Planety. Dlatego my premierowo przedstawiamy Wam bardzo wakacyjne nuty. Cedric, Where Did It Go? To jest nagranie, które dziś pojawia się po raz pierwszy na Hitplanecie jako premiera.
0: To jest kolejna gorąca premiera na Hitplanecie.

0: Cedric i Where Did It Go. Nagranie z bardzo słoneczną muzyką, ale jednak tekst jest taki słodko-gorzki. Opowiada o końcu pewnej relacji.
1: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
0: Nowości na Hit Planecie nigdy dość. Dziś na miejscu 35. Witamy nagranie, które dość długo grzało miejsce w naszej muzycznej poczekalni, ale w końcu nadszedł ten dzień. Dziś w poniedziałek ją opuszcza. Offenbach i Four to the Floor.

0: Hello everybody, here's H-Connect and Rockaway. You're listening to our new single on Muzycznie Radio.
1: Czyli już wiemy, kto będzie na kolejnej pozycji naszego dzisiejszego notowania. H-Connect, Rockaway, tych panów doskonale znamy. Oni już nieraz podbijali naszą listę, a obecnie są na niej ze swoim nowym utworem, piosenką Szok, która dziś ląduje na miejscu 33.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj niezapomniany weekend w pensjonacie Karkonoski Spa w Karpaczu. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś spędzić weekend w pensjonacie Karkonoski Spa? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Karkonoski Spa. Rodzinny wypoczynek w Karpaczu. Komfortowe pokoje, strefa spa, mini all inclusive, codzienny bufet z kawą, herbatą i zimnymi napojami. Dla dzieci sala zabaw i warsztaty. Więcej na karkonoski.com.
1: Po reklamie.
2: Hey, hey, I'm Evan.
3: And I'm Alex.
2: Together we are Astero.
4: Hi, I'm Perry.
5: Hello, I'm Jesse.
6: Hi, I'm Chi.
7: Hi, I'm Leanne.
8: And we're Lovely.
9: Yo, what up, it's your boy Wiz Khalifa, man.
10: Hi, I'm Stina.
11: I'm Martin.
12: And we are Electric Lady Lab.
13: Hey, hey, I'm CJ Stone, and this is your Hit Planeta, only on Muzyczne Radio. Greetings to all the listeners. Hit
0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Bardzo ciekawe nagranie. Billie Jean, no to jest oczywiście wielki hit Michaela Jacksona, ale w totalnie nowej wersji, z totalnie innej perspektywy można spojrzeć na to ponadczasowe nagranie. Vendat, to on postanowił odświeżyć ten klasyk z lat 80. To jest nagranie, które polecamy Wam dziś na miejscu 32, a teraz przyszedł czas, więc na miejsce 31. Tu wita nas bardzo pracowita polska artystka Zalia. Przed nią naprawdę bardzo pracowite lato, które już rozpoczęła w Żywcu. Rozpoczęło się męskie granie, ona oczywiście jest w tegorocznym składzie orkiestry. Świetne covery, naprawdę. Można urywki z ich występu już zobaczyć na przykład na TikToku albo na oficjalnej stronie męskiego grania. No coś naprawdę świetnego, warto zobaczyć. No ale wspominaliśmy tak, Zalia jest bardzo, bardzo pracowita, to już chyba wiemy od dawna. W tym roku wydała kilka znakomitych duetów, no i przyszedł czas w końcu, żeby wydała jakiś solowy utwór. Piosenka Tylko Mnie Kochaj, czyli pierwsze wydawnictwo od czasu bardzo dobrze przyjętego albumu Serce. To jest utwór naprawdę wyjątkowy. Od pierwszych chwil słuchania tworzy wyjątkowy klimat, taki można powiedzieć wręcz oniryczny. Tekst bardzo poetycki, bardzo chwytliwy. Melodia delikatna, która pozostawia właśnie miejsce na ten wyjątkowy wokal, no bo Zalia tak owy właśnie ma. Miejsce 31. Tylko kochaj mnie.
1: Hit planeta.

0: Lucas Estrada delikatnie w dół dziś o dwa miejsca, dokładnie Devil in the Sun na miejscu 30.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: Już teraz lądujemy na pozycji numer
0: 29. Tu jest naprawdę bardzo duże zaskoczenie. Ava Max niedawno wkroczyła z bardzo energetycznym utworem, nawet z nazwy ten utwór jest energetyczny, bo jego tytuł to Energy. Niedawno wkroczyła na Hit Planecie i radziła sobie naprawdę świetnie, bo jest to bardzo dobry wakacyjny kandydat na hit. Była nawet na miejscu 13 w sobotę, a dziś bardzo duży spadek, aż o 16 miejsc w dół.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyc. A w niedzielę 5 lipca Wojciech Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 18.
2: Czas na wiadomości.
4: Odwołane i opóźnione pociągi, upał zgotował horror na kolei. W natarciu są już burze, 13 województw z ostrzeżeniami. W trybie pilnym drogowcy rozpoczęli naprawę jezdni z Lublina do Warszawy. Agnieszka Trojanowska, BIS. 130 pociągów odwołali dziś kolejowi przewoźnicy przez upały w całym kraju. Jeszcze przez godzinę, czyli do 19:00, wstrzymany jest ruch pociągów towarowych. W tym czasie priorytetowo są obsługiwane pociągi pasażerskie. Mimo to kolejarze apelują o ograniczenie podróży do niezbędnego minimum. W związku z upałami dochodzi do wielu awarii, a więcej o tym Błażej Kulesza.
5: Takie komunikaty to na wielu dworcach norma.
6: Jest bardzo trudno. Mieliśmy opóźnienie ponad 110 minut.
5: Powód opóźnień i odwołań przeciążona sieć, tłumaczy Michał Wolański, dyrektor Instytutu Infrastruktury SGH.
7: Sieć trakcyjna, drut sieci trakcyjnej ulega wydłużeniu, wskutek tego jest mniej napięty i bywa zrywany. Z drugiej strony tory również się wybrzuszają w różnych miejscach.
5: Stąd też apel kolejarzy do pasażerów.
8: Możliwie zaprzestać podróży, które nie są niezbędne.
5: Mówi Marcin Mochocki z zarządu PKP PLK.
8: Decyzje co do jutra będą zapadać dzisiaj.
5: Dlatego warto sprawdzić na stronach internetowych danego przewoźnika, czy pociąg w ogóle w trasę wyruszy.
4: Gorąco dziś nawet w górach na Śnieżce. W najwyższym szczycie Karkonoszy odnotowano dziś najwyższą temperaturę w historii pomiarów IMGW. Temperatura wyniosła 25,7 stopnia Celsjusza. To pół stopnia więcej niż wynosił rekordowy dotychczas pomiar wykonany w 1982 roku. Po upałach pogoda zaserwuje nam burze i ulewy. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami w zachodniej i południowej Polsce. Dla 13 województw alert przed burzami ogłosiło również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wciąż w prawie całym kraju obowiązują ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałami. O zarobkach i czasie pracy lekarzy. Jutro odbędzie się spotkanie na szczycie. Premier ma rozmawiać z ministrem zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak dowiadujemy się z nieoficjalnych doniesień, to właśnie jutro Donald Tusk chce poznać szczegóły reformy, która ma być odpowiedzią na gorącą dyskusję po ujawnieniu wysokich zarobków młodego lekarza w Szpitalu Południowym w Warszawie.
9: Ten moment i ten czas posłuży temu, żeby w jakiś sposób uregulować ten cały system.
4: Niewykluczone, że jeszcze w tym tygodniu rząd zaprezentuje pakiet ustaw, z którego jedna miałaby ukrócić często nieracjonalnie wysokie wynagrodzenia lekarzy. Drogowcy rozpoczęli zdejmowanie asfaltowej nawierzchni na drodze krajowej z Lublina w kierunku Warszawy. Chodzi o odcinek między węzłami Rzeżyn i Skrótki. Na drodze prawdopodobnie pod wpływem upałów doszło do wybrzuszenia nawierzchni, które zagrażało bezpieczeństwu kierowców. Naprawa potrwa co najmniej do końca tygodnia. Sezon żeglarski na Mazurach nabiera tempa. WOPR apeluje, by żeglarze zadbali o odpowiednie wyposażenie łódek. To przede wszystkim pasy, koła i kamizelki ratunkowe czy gaśnice. Warto też trzymać się wyznaczonych na jeziorach tras, mówi Maciej Nierzwicki z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Iławie.
10: Tor szlaku żeglownego jest wyznaczony bojami koloru zielonego i czerwonego, choć oczywiście musimy pamiętać, że szlak żeglowny jest na całym jezioraku, a nie tylko pomiędzy bojkami. Wszystkie miejsca niebezpieczne zostały na początku sezonu oznaczone żółtymi bojami.
4: Trzeba też pamiętać, że nie wszędzie można pływać motorówką czy skuterem wodnym.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
11: A po 18:00
2: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
11: Tak gra Hit Planeta.
2: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
1: Drugą część naszego poniedziałkowego hit planetarnego spotkania zaczynamy oczywiście od propozycji do listy, czyli od utworów, które jeszcze swojego miejsca w naszej topowej 40 nie mają, ale cały czas się o nie starają. Madonna i Love Sensation oraz Benji i Forever Never Came.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
7: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętuj

0: Deczki, po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinaloteci.pl. Życzymy pełnych misek.
1: Po reklamie.
2: Yo, B. Gates, ich heiße Marlon Rudet.
3: Cześć, kochani, tu Margaret.
4: Yo, what's up, you guys? It's Usher.
5: How are you? I'm Nelly Furtado.
6: What's up, Poland? This is your boy Ramiz. And y'all listen to your favorite Hit Planeta on Muzycznie Radio. Check it out. Hit Planeta.
7: Najnowsza lista w Polsce. 12 minut po godzinie 18. Opuszczamy już naszą muzyczną poczekalnię i wracamy do naszego poniedziałkowego notowania topowej 40 w muzycznym radiu. Jesteśmy już na miejscu 27, a tu dziś z nami się wita Alexino i French Kiss.

wciągająca i bardzo taneczna energia, ale po nich nie mogliśmy spodziewać się innego hitu. Dance Nation i High to jest nagranie, które dziś polecamy Wam dość wysoko na miejscu 26, patrząc na to, że w sobotę wylądowało na pozycji 33. Oznacza to tyle, że bardzo chętnie na to nagranie głosujecie, a my cały czas przypominamy, że możecie głosować na naszej stronie muzyczneradio.pl i decydować o losach hitów na Hit Planecie. Zachęcamy Was do tego, a już teraz polecamy Wam utwór Cola, utwór, który dziś naprawdę bardzo ładnie leci w górę, aż o 11 miejsc awansuje i melduje się na pozycji 25.

Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Cześć, tu Mezo.
4: Hi, my name's Sia.
5: What's up, people? This is Aaron Chu.
6: Hi, y'all. I'm Emily Cerise, and I want to send warm regards to every one of you. You're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta.
7: Najnowsza lista w Polsce.

0: Mia Take Rape i Hurtless. To jest nagranie, które polecamy wam na miejscu 23.
1: Hit planeta. Mocno nowa i totalnie przebojowa.
0: Zanim przejdziemy do miejsca 22, na którym, no to już teraz możemy powiedzieć, jest dziś bardzo tanecznie, to jeszcze zerkniemy do naszych poniedziałkowych premier. Czas na nagranie, które na pewno tytułem skojarzy się z piosenką Wanna Be od Spice Girls, bo jest to piosenka o tytule I Wanna. Utwór ma, można powiedzieć, nieco wspólnego z piosenką Wanna Be, poza tytułem. Refren jest naprawdę bardzo chwytliwy. Bausa i I Wanna to nagranie polecamy wam premierowo na Hit Planecie.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Męskie granie orkiestra 2026 to znakomite trio Igor Herbut, Zalia, Vito, Bambino. Oni swój piosenkowy debiut już mają za sobą. Piosenkę Tańczę i piosenkę Nareszcie wszyscy już doskonale znamy, ale w ten ubiegły już weekend to trio miało swój debiut na scenie. Było naprawdę świetnie z tego, co widać po relacji w internecie. Dali czadu naprawdę. No i jak wiemy, Męskie Granie Orkiestra co roku przygotowuje poza swoimi flagowymi hymnami, przygotowuje też covery znanych polskich utworów. No i wyszło im to naprawdę świetnie. Ciekawe były to propozycje. Na przykład między innymi Igor Herbut i Vito Bambino razem zaśpiewali piosenkę Mój Przyjacielu. Krzysztof Krawczyk, wiemy już na pewno, każdy zna ten wielki hit Kocham Cię, Kochanie Moje, to też było na scenie, także naprawdę, jak dają znać na mediach społecznościowych, Męskiego Grania był po prostu ogień. No i zaczęli, ruszyli w trasę, zaczęli od Żywca. Zazwyczaj na Żywcu się kończyło, ale tym razem Żywiec był na początek. Piosenka Tańczę, to jest utwór, który jest na Hitplanecie. Wracamy do naszej hitplanetarnej listy. Miejsce 22. Prawie w połowie, na miejscu 21, Sarah Engels, Celebration.

0: Reklama.
1: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
2: Co się zmieniło?
1: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
3: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
0: Po reklamie.
4: What's up, everybody? This is Orange.
5: Hello, we're Ace of Base.
6: It's Christina Aguilera.
7: Hello, I'm Calvin Harris.
8: Hi, big kisses to all listeners of Musicna Radio. My name is Oceana, and together we fly and hit planeta.
9: Hit planeta.

Równo w połowie naszego dzisiejszego spotkania na miejscu 20 Felix Kartal i Scream. A my teraz z tych tanecznych rewirów zapuścimy się w bardziej alternatywne, alternatywno-popowe, a nawet brytyjskie i debiutanckie Meek i Beautiful Freaks.

0: Robin Schulz i Better Times, nagranie na miejscu 19. To pianino, ten motyw jest kojarzony na pewno z piosenką When Love Takes Over. To był wielki hit, a piosenka Better Times również jest wielkim hitem.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Hit Planeta.
0: Za 10 minut godzina 19, czas zaglądnąć do naszej muzycznej poczekalni. Tam czeka na nas naprawdę wiele znakomitych letnich hitów. Dancing with my destiny.

0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
1: Reklama.
2: Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyc. A w niedzielę 5 lipca Wojciech Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu.
1: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 19.
3: Czas na wiadomości.
4: Od rana trwa przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego. Do sześciu wzrósł bilans ofiar śmiertelnych strzelaniny pod Hamburgiem. Woda w woreczkach sposobem na upał. O tych nietypowych prezentach także za chwilę. Agnieszka Trojanowska-Bis. Przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego potrwa jeszcze kilka godzin. Jak przekazał rzecznik prokuratury, przesłuchanie jest bardzo produktywne. Doktor Emil Jędrzejewski jako świadek stawił się dziś rano w prokuraturze razem ze swoim pełnomocnikiem. Do sześciu wzrósł bilans ofiar śmiertelnych strzelaniny pod Hamburgiem. Do tragedii doszło w ośrodku pomocy dla młodzieży w Stade. Wszyscy zabici, cztery kobiety i mężczyzna, to osoby dorosłe. Domniemany napastnik został zatrzymany. Służby wciąż próbują ustalić motyw, jakim się kierował. Maraton rowerowy w Upale zakończył się tragedią. Nie żyje dwóch zawodników, którzy nie dotarli wczoraj do mety w Markach na Mazowszu. Prokuratura wyjaśnia przyczyny tych zdarzeń. Zlecono sekcję zwłok mężczyzn 30 i 71-latka. Śledztwo będzie prowadzone najprawdopodobniej w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia, o czym Błażej Kulesza.
5: Poszukiwania trwały od niedzielnego popołudnia, gdy organizatorzy powiadomili, że dwóch zawodników nie dojechało do mety, mówi aspirant sztabowa Anetana Siłowska z policji w Wołominie.
6: O 16.40 został znaleziony pierwszy z tych mężczyzn, 30-latek, a później już, prawda, wszystkie siły zostały skoncentrowane na poszukiwanie tego drugiego uczestnika maratonu.
5: W poszukiwania było zaangażowanych ponad 150 osób. Ciało starszego z zawodników odnaleziono dziś około 10.
7: Jestem bardzo mocno roztrzęsiony tutaj tą sytuacją.
5: Jak mówi Grzegorz Weiss, organizator Poland Bike Marathon, trasa prowadziła przez las i była odpowiednio zabezpieczona.
7: Przede wszystkim zrobiliśmy tak, żeby zawodnicy mieli ten sam komfort ścigania się po wyznaczonej trasie, jak zawsze robiliśmy.
5: Na końcu peletonu jechał ratownik medyczny na kładzie, ale nie zauważył, by ktokolwiek z zawodników potrzebował pomocy.
4: Upał powodem problemów kierowców na trasie Lublin-Warszawa. Drogowcy rozpoczęli tam zdejmowanie asfaltowej nawierzchni. Chodzi o odcinek między węzłami Rzeżyn i Skrutki. Na drodze prawdopodobnie pod wpływem upałów doszło do wybrzuszenia nawierzchni, które zagrażało bezpieczeństwu kierowców. Naprawa i utrudnienia potrwają co najmniej do końca tygodnia, mówi rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w Lublinie Łukasz Minkiewicz.
8: Pojawiła się nierówność. Początkowo było to niewielkie, kilkucentymetrowe wybrzuszenie, dlatego wprowadziliśmy ograniczenie prędkości ruchu do 60 km/h. Natomiast w związku z tym, że to wybrzuszenie się powiększyło, postanowiliśmy zamknąć fragment drogi między węzłami Skrutki a węzłem Rzyżyn. Obecnie kierowcy mogą jechać objazdem przez drogi wojewódzkie numer 824 i 829, około 7 km. To jest ta stara droga krajowa numer 17.
4: Policja apeluje o dostosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu i patrzenie na znaki. To ważne, bo na tym odcinku w ciągu niespełna doby doszło już do dwóch poważnych wypadków. Wodę w woreczkach od dziś rozdają wodociągi w Częstochowie. To jeden ze sposobów miasta na walkę z upałem. Wcześniej w mieście w kilku miejscach stanęły zraszacze, bramki wodne. Miasto zleciło też polewanie ulic.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
9: Po 19:00.
3: Czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
9: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
3: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
10: Czas na kolejne muzyczne propozycje do listy. Annabel Engelhardt i Midnight Calling oraz Ray Dalton i Go That High.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł 99 tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! I już dziś! Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.

0: po reklamie.
1: What's up, Holem? It's Jubal.
2: Hi, I'm Karinin.
1: Witajcie, z tej strony Arek Kusowski.
3: Hello, people, this is Holy Molly.
4: Hello, Poland.
5: Hi, we are Blang & Jones.
4: You're listening to Hit Planeta with absolutely new tracks from the music world. Check it out.
6: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
7: Trzecia część naszego spotkania pełnego hitów już rozpoczęta. To oznacza tyle, że my naprawdę już zbliżamy się wielkimi krokami do podium. Robi się poważnie, bo lądujemy już na pozycji 14. A tutaj wita nas nagranie, które naprawdę na pewno wręcz bardzo dobrze by wybrzmiało na jakimś wielkim stadionie. Nicholas and Trips, Hard to be Humble.

straszyli od rana tymi deszczami, tymi burzami, tak człowiek miał nadzieję, że być może się mylą, bo to się im zdarza, no ale niestety nie. Już widać, że i burze idą na Dolny Śląski i bardzo intensywne opady deszczu. Tutaj ze Studia Muzycznego Radia widzimy, że pada i to naprawdę bardzo mocno. Lepiej zostać w domu, bo tu chyba nawet parasolka nie pomoże. A my wracamy na Hit Planetę, już nie o pogodzie. Miejsce 13. Ale Farben, Heroes of the Night, to jest nagranie, które wraca powoli w stronę podium. Kilka razy na samym szczycie Hit Planety wylądowało, jak to bywa w przypadku piosenek Ale Farbena. Dziś miejsce 13, z miejsca 14 delikatnie w górę, a teraz nagranie, które dziś delikatnie w dół. Shakira i Daj Daj.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
0: Po reklamie.
2: Hey, my name is Bollier.
3: Hello, my name is Sky Holland.
4: Big hello, I'm Graham Candy.
5: Hello, Poland, I'm Ingrid.
6: Hello there, Sam Feldes here, and you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit
0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: bardzo letnie, bardzo wakacyjne dźwięki Jubel i Ocean House. To nagranie swoją premierę na Hitplanecie miało już tydzień temu. Radzi sobie świetnie, obecnie jest na miejscu 10, a teraz przyszedł czas na kolejną z naszych poniedziałkowych premier.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hitplanecie.
0: B1 i Echoes.

0: Na Hitplanecie dźwięki coraz bardziej się rozkręcają, to coraz wyżej oceniane to są nagrania, które zdobyły przez ostatni weekend naprawdę bardzo, bardzo dużo waszych głosów. Antory Talk to You to jest utwór, który melduje się na miejscu 9. To jest naprawdę bardzo duży sukces, bo ostatnio lądował na miejscu 17.
1: Hit Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Nie zwalniamy, lecimy z kolejnym nagraniem na miejscu 8. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

Yearbooks i Babylon w muzycznym Radiu Słońce na Dolnym Śląsku już się z nami na ten moment na pewno pożegnała, przywitała się z nami burza z piorunami, z bardzo intensywnym deszczem, ale na Hitplanecie pamiętajcie, słońce nigdy nas nie opuszcza. Utwór Babylon to naprawdę bardzo dobry kandydat na tegoroczny letni hit, a my przechodzimy do kolejnego miejsca. Yearbooks i Babylon, to nagranie polecamy wam dziś na pozycji 7, a na pozycji 6 całkiem nową wersję hitu z roku 2013, czyli Stolen Dance w wersji od Dub Dogs.

Gibbs i Go For Money, ostatni dzień lata, to jest najwyżej notowane dziś polskie nagranie, które zapowiada nam podium, ponieważ ląduje na miejscu czwartym. My już patrzymy, co dzieje się dziś na samym szczycie najnowszej listy w Polsce. Na miejscu trzecim Leony, Marcus & Martinus, Moonlight. To nagranie w sobotę polecaliśmy wam na nieco wyższej pozycji, bo na pozycji drugiej. A dziś na dwójkę wskakuje Wise i Memories, utwór, który w sobotę był na miejscu piątym i na samym szczycie nagranie, które za każdym razem robi wrażenie, bo nikt chyba takiego połączenia muzycznego się nie spodziewał. David Guetta i Andrea Bocelli, oni dziś na zakończenie naszego poniedziałkowego spotkania pełnego hitów. Zachęcamy was oczywiście cały czas do głosowania i decydowania o losach hitów na Hit Planecie. Dziękuję wam bardzo za dzisiejsze Hit Planetarne spotkanie. Zapraszamy już od razu na następne, które rozpocznie się jutro po godzinie 17:00.

0: Najnowsza lista w Polsce. Autopromocja. Welcome back to the world of trance and progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie, w nowym miejscu, z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
1: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: State of Trance. State of Trance. Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
2: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
3: Autopromocja.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
4: 20.
0: Czas na wiadomości.
5: Ulewy na Pomorzu Zachodnim, alerty burzowe dziś w niemal całym kraju. Jutro wróci upał, pociągi znów mogą mieć opóźnienia. Korty tenisowe niczym wybieg, japońska tenisistka nie zwalnia tempa. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ulewy i burze zaskoczyły mieszkańców i służby na Pomorzu Zachodnim. Synoptycy ostrzegali, co prawda, że po upalnym dniu czekają nas gwałtowne zjawiska pogodowe. Po południu front burzowy dotarł do północno-zachodniej granicy Polski. Deszcz i miejscami burze doprowadziły do zalanych ulic i połamanych drzew. Służby interweniują i sprzątają, między innymi w Gryfinie. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami w zachodniej i południowej Polsce. Dla 13 województw alert przed burzami ogłosiło również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alerty obowiązują do nocy, miejscami do rana. Ostrzeżenia przed upałem zostaną aktualne jeszcze przez dobę. Kolejowi przewoźnicy przez upały w całym kraju musieli odwołać 130 pociągów. W związku z temperaturami dochodzi do wielu awarii na kolei, które wywołały lawinę opóźnień, aby sieci nie przeciążać. Także jutro pasażerowie muszą liczyć się z falą odwołanych połączeń, mówi Marcin Mochocki z zarządu PKP PLK.
6: Na bieżąco z przewoźnikami ustalana jest metoda odpowiadania na występujące utrudnienia. Decyzje co do jutra będą zapadać dzisiaj.
5: PKP Intercity informuje, że zapewni pasażerom wsparcie informatorów mobilnych na 11 dworcach jutro i w środę, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Prokuratura w Wołominie wyjaśnia przyczyny tragedii, do której doszło podczas maratonu rowerowego w Markach pod Warszawą. W wyścigu Poland Bike Marathon do mety nie dotarło dwóch uczestników zawodów. Ciało jednego z poszukiwanych, 30-letniego kolarza, odnaleziono jeszcze tego samego dnia, drugiego, 71-letniego, dopiero po kilkunastogodzinnej akcji poszukiwawczej. Na większość pytań śledczych odpowie sekcja zwłok obu mężczyzn, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga Karolina Staros.
7: Zabezpieczono zwłoki, przekazano je do Zakładu Medycyny Sądowej, no i prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci.
5: Decyzja o starcie należała do zawodników. Kolejny, 9. etap imprezy jest zaplanowany na sierpień w Ossowie koło Wołomina. Premierzy Polski i Szwecji podpisali dziś w Gdyni umowę, na mocy której Polska otrzyma od Szwecji 3 okręty podwodne w ramach programu Orka. Łodzie te wzmocnią zdolności naszego kraju do ochrony infrastruktury krytycznej i monitorowania działań przeciwnika na Morzu Bałtyckim. To ważne zakupy, szczególnie że będą wykorzystywane na specyficznym akwenie, mówi redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa Mariusz Cielma.
8: A jedyną niewiadomą na tym akwenie jest to, co dzieje się pod taflą wody.
5: Pierwszy okręt ma trafić do Polski w 2030 roku, a kolejne dwa w następnych latach. Szacuje się, że program jest wart około 20 miliardów złotych. Naomi Osaka znów zadziwiła kibiców swoim strojem. Zasady Wimbledonu dotyczące noszenia białych ubrań nie przeszkodziły japońskiej tenisistce w jej kolejnym pokazie mody. Osaka przyzwyczaiła już kibiców, że wzbudza sensację kreatywnymi strojami podczas ostatnich turniejów wielkoszlemowych. Dziś założyła wielowarstwowy, przypominający kimono, szlafrok z bufiastymi rękawami i misternym haftem, gdy wkroczyła na kort numer 3, aby rozegrać mecz pierwszej rundy z francuską Elsą Jacquemont. Później oczywiście szlafrok zdjęła, po czym już w normalnym stroju pewnie wygrała spotkanie 6-1, 7-5.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
9: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
10: Kilkuletnia Diana cierpi z powodu schorzenia genetycznego. To zespół Retta, który pojawił się nagle i zmienił wszystko w życiu rodziny. Widok cierpiącej córeczki napawa smutkiem. Mimo to rodzice czynią wszystko, by zahamować postęp choroby. Każda godzina terapii to inwestycja w lepszą przyszłość dziecka. Szansa na lepszą jakość życia Diany. Poszukiwania właściwego ośrodka medycznego zakończyły się sukcesem. Klinika w Chicago podjęła się leczenia dziewczynki. Okazuje się, że koszt terapii zdecydowanie przekracza możliwości finansowe rodziny. Słuchaczy, zapraszamy do udziału w zbiórce na powyższy cel. Podaję adres do wpłat siepomaga.pl/Diana-Ślusarczyk. siepomaga.pl/Diana-Ślusarczyk.
3: Reklama.
4: Okulary są? Telefon naładowany? To ruszajcie na szlak odkryć z funduszami europejskimi. Krasnal Dotacjusz przypomina. Wasze letnie podróże po Dolnym Śląsku mogą przynieść Wam fantastyczne nagrody. Wystarczy, że podczas wycieczek odwiedzicie miejsca zmienione dzięki unijnemu wsparciu, zrobicie fotkę i wrzucicie ją z opisem pod postem konkursowym. Bawimy się aż do końca września. Poszczegóły wpadajcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
11: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
4: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
12: Po reklamie.

0: No i oczywiście AC/DC bardzo adekwatnie do warunków z oknami.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: No i mamy to. Ostatni poniedziałek czerwca, prawie już jego końcówka. Paradoksalnie wyczekiwany przez wielu naszych słuchaczy, no bo ostatnie dni były niesamowicie upalne. Padł nowy rekord temperatury po ponad 100 latach, ale w końcu nadszedł deszcz i odrobina orzeźwienia, którego myślę każdy z nas potrzebował. A jeśli chodzi o muzykę, no to tak jak zawsze macie gwarancję najlepszej zabawy, bo po raz kolejny słyszymy się na falach muzycznego radia. Witam wszystkich, Patryk Łasica. Zanim jednak wypłyniemy na ocean pełen perełek, czas na naszą mini giełdę ogłoszeń. Także jeśli macie ochotę coś kupić, sprzedać, zamienić, to czekamy na Was pod numerami telefonów 757-646-646 albo z końcówką 645.
2: Autopromocja.
1: Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 764-6646. Dżem, mydło i powidło. W muzycznym radiu.
2: Autopromocja.
0: I witamy pierwszą osobę. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Do sprzedania mam Volvo XT60, czarny, 2008 rok, w środku jasna skóra i bumper Fiat Ducato, 93 rok, bardzo ładnie wyposażony, w środku bardzo ładny i mój numer telefonu 509-390-950. Dziękuję, pozdrawiam Muzyczne Radio.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy Pana również i do usłyszenia. Witamy kolejną osobę, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, Grzegorz. Mam do sprzedania motocykl polskiej produkcji Romer, 125 cm sześciennych, 2024 rok. Zarejestrowany, ubezpieczony. Cena 3500 do negocjacji. I drugie ogłoszenie, sprzedam kantówki drewniane o wymiarach 8x6, 3-metrowe, a drugie 8x6, 1,5-metrowe. Więcej informacji pod numerem telefonu 667-883-305. Dziękuję i pozdrawiam.
0: Dziękujemy bardzo i również pozdrawiamy.
2: Autopromocja.
1: Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 764-6646. Dżem, mydło i powidło. W muzycznym radiu.
2: Autopromocja.
0: Dobry wieczór, witamy.
5: Dobry wieczór, chciałem kupić pilnie silniaka Rottweilera pod numerem 727-341-960. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękujemy i pozdrawiamy. No i teraz czas na kilka ogłoszeń z naszej skrzynki SMS. Pierwsze z nich, odkupię minerały takie jak agaty, kwarce, kalcyty i inne, uczciwa cena. I numer telefonu to 663-562-307. I jeszcze raz numer telefonu 663-562-307. Kolejne ogłoszenie, do sprzedania mieszkanie w Zgorzelcu przy ulicy Powstańców Śląskich o powierzchni 50 metrów kwadratowych. Mieszkanie składa się z trzech pokoi. Tutaj numer telefonu to 601-838-386. Jeszcze raz numer telefonu 601-838-386. Kolejne ogłoszenie. Kupię samochód Renault

0: Twingo pierwszej generacji. To jest Adrian i numer telefonu 663-318-300. Jeszcze raz numer telefonu 663-318-300. Kolejne ogłoszenie usługowe. Montaże drzwi, panele. Tutaj numer telefonu to 570-257-117. Jeszcze raz 570-257-117. Teraz dom do sprzedania w budowie w Sobieszowie z widokiem na Chojnik. Tutaj dobra lokalizacja. Cena to 270 tysięcy złotych. Numer telefonu to 574-254-02. 574-254-02. I witamy kolejną osobę w Muzycznym Radiu. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Mam tu sprzedanie działkę pod zabudowę w miejscowości Nowogrodziec, 11-arowa, w kształcie trapezu, nieogrodzona. Więcej informacji pod numerem 725, 725, 737.
0: 737 na końcu.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy również, do usłyszenia. Witamy kolejną osobę, dobry wieczór.
2: Halo, witam. Oczywiście to jest Bronisław, okolice Świerodowa. Szukam pracy na budowie jako pomocnik. No i oczywiście pracę przy koszeniu, wykoszeniu, pracę przy wszystkim i tak dalej, i tak dalej. Numer telefonu to jest 453-557-65. Oczywiście Cię pozdrawiam i Muzycznie Radio.
0: Pozdrawiam. Dziękuję. Ciebie również. Pozdrawiam. Wszystkiego, co najlepsze. No i tym telefonem kończymy dzisiejsze wydanie Dżemu. Kolejny słoik otworzymy już jutro, 10 minut po godzinie 20. Gorąco Was zapraszamy. A przed nami, zgodnie z radiową tradycją, piosenka dnia. Tym razem odwiedzi nas Vystone, najnowsze Would You Love Me Anyway.
3: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.

Martyna Baranowska, Katy Perry i zespół Deep Purple. Co powiecie na takich gości naszego spotkania z Music News? Cieszę się, że jesteście na tak, zatem startujemy. Tomek Dutkiewicz i kolejne wieści ze świata muzyki tu i teraz w Muzycznym Radiu 3210. Czas na szczegóły. Zaczynamy od Martyny Baranowskiej, która może pochwalić się nowym singlem. Jak mówi sama Martyna, Dreszcze to piosenka o emocjach, które pojawiają się wtedy, gdy jesteśmy coraz bliżej czegoś bardzo upragnionego. Jest w tym ekscytacja, nadzieja i napięcie, ale też lęk, że w chwili spełnienia coś może bezpowrotnie zniknąć. Dlatego Dreszcze są dla mnie utworem o drodze, o tym, że czasem równie ważny jak sam cel staje się czas, który do niego prowadzi. Doświadczenia, spotkania, miejsca, emocje i wszystkie małe momenty, które zostają z nami na długo, dodaje artystka. 16 stycznia ukazał się debiutancki singiel Martyny, utwór Serce, z którym wystąpiła podczas opolskich debiutów, gdzie zajęła trzecie miejsce. 3 marca wydała singla pod tytułem Ptak, a 8 maja premierę miała piosenka Berlin, do której teledysk nakręciła, na pewno nie zgadniecie gdzie. Otóż w Berlinie. Dreszcze to kolejny przystanek na jej muzycznej drodze. Utwór pełen energii, oczekiwania i emocji, które pojawiają się tuż przed spełnieniem marzeń. Music News. Pozostajemy w temacie nowości. Po miesiącach spekulacji i oczekiwania Katy Perry wydała singiel Watch It Burn. Ten numer to bezkompromisowa i emocjonalna piosenka o tym, co dzieje się, gdy lata milczenia, podporządkowania się innym i życia według zasady miłość i światło w końcu prowadzą do przełomu. U podstaw utworu leży pozwolenie sobie na szczere przeżywanie gniewu, zaprzestanie umniejszania własnego bólu i wypuszczenie na światło dzienne długo tłumionych emocji. Katy Perry ze swoją nową piosenką już trafiają na playlistę nowości muzycznego radia. Na koniec, zespół Deep Purple, który nie zwalnia tempa. Grupa już myślami jest przy kolejnej płycie, którą chce nagrać w przyszłym roku. Purple wkrótce wydają nowy album pod tytułem Splat i już snują plany na przyszły rok. W wywiadzie dla Rock on Terre perkusista Ian Pace powiedział: w tym roku będziemy dużo koncertować, damy prawie 100 koncertów. Przyszły rok więc nie będzie taki sam. Jeśli ma się pomysły, nagrywanie płyty jest bardzo proste. Zbierzemy się razem i zobaczymy, czy mamy pomysły, które nam się wszystkim spodobają. Nie ma powodu, dla którego nie moglibyśmy nagrać w przyszłym roku kolejnej płyty. Wszystko sprowadza się do pomysłu, dodał perkusista Deep Purple. Album Splat, który ukaże się na dniach, ma być najcięższym albumem zespołu od wielu, wielu lat. Grupa oczywiście będzie promować album podczas światowej trasy koncertowej, w ramach której zagra 8 października w Łodzi w Atlas Arenie. To jeszcze łapcie nasze gorące premierowe numery. Alan Walker i Ava Max z nagraniem Fate. 22 Ballets i Angie Robba z najnowszą propozycją Calling i Ale Farben i Melody z nowym utworem Voices. Tyle na teraz. Dziękujemy za uwagę. Tomek Dutkiewicz i Music News. Do miłego.

0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Podsumowanie dnia w regionie przedstawi Anna Tarkota.
2: Dobry wieczór. Na początek prokuratura okręgowa w Świdnicy, która skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko projektantce sieci ciepłowniczej. Śledczy zarzucają kobiecie doprowadzenie do uszkodzenia filaru mostu przy ulicy Kościuszki w Kłodzku. Wadliwy projekt spowodował bezpośrednie zagrożenie katastrofą budowlaną.
3: Tak, to jest sprawa, o której informowałem Państwa dość obszernie. Dotyczy inwestycji z 2020 roku, kiedy w Kłodzku trwała przebudowa sieci grzewczej. Robotnicy wywiercili w filarze największego mostu w Kłodzku otwory na rury, niszcząc konstrukcję nośną. Gdy zauważono pęknięcia, inspektor nadzoru budowlanego natychmiast zamknął obiekt dla ruchu.
4: W tej opinii wynika, iż te rury ciepłownicze prowadzone były przez filary mostów w ten sposób, że wydrążono w filarze mostów otwory do przepuszczenia tych rur. W ramach tego drżenia tych otworów nastąpiło uszkodzenie i w zasadzie wycięcie częściowo tego zbrojenia stalowego, który stanowi podstawę filara.
3: Powiedział Mariusz Pindera, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Świdnicy. Powołani przez prokuraturę biegli jednoznacznie wskazali, że naruszenie struktury filaru groziło zawaleniem mostu. Śledczy ustalili, że to właśnie rażące błędy na etapie planowania doprowadziły do zniszczenia zbrojenia mostu.
4: Biegły stwierdził, że to było źle zaprojektowane. Zresztą pani, która projektowała prowadząca działalność gospodarczą związaną z taką firmą, która się zajmowała tego rodzaju usługami, nie miała akurat odpowiednich uprawnień do tego zakresu. Akurat generalnie miało pewnie jakieś tam budowlane dotyczące projektowania, ale nie miała akurat tych specyficznych uprawnień dotyczących właśnie przebudowy tego mostu. W związku z tym to sam fakt bardzo dyskredytował ten projekt.
3: Oskarżona kobieta nie przyznaje się do zarzucanych jej czynów. Sprawę rozpozna sąd rejonowy w Kłodzku, do którego trafił już akt oskarżenia. Za wywołanie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy budowlanej kobiecie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Teraz mamy bardzo ważną informację dla kierowców. Po zmianie terminu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad od dzisiaj w rejonie Drogi Krajowej nr 94 i Drogi Wojewódzkiej nr 350 przy nowo budowanym moście na Bobrze w Bolesławcu zaczęła obowiązywać czasowa zmiana organizacji ruchu. Wprowadzony został ruch jednokierunkowy, wyznaczone objazdy oraz dodatkowe ograniczenia dla kierowców.
5: Jak informuje Magda Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział we Wrocławiu, zmiany związane są z przebudową układu komunikacyjnego w ciągu drogi krajowej nr 94 oraz budową nowych przepraw przez rzekę Bóbr.
6: Wykonawca przechodzi do kolejnego etapu prac związanych z przebudową układu komunikacyjnego w Bolesławcu na drodze krajowej nr 94. Nastąpi zmiana organizacji ruchu, która będzie polegać na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na drodze wojewódzkiej nr 350. Oznacza to, że usunięty będzie jeden kierunek ruchu z drogi wojewódzkiej, a ruch będzie skierowany na ulicę Fildorfa Nila. Zmiana ta będzie obowiązywać na odcinku od skrzyżowania z Nila do skrzyżowania z ulicą Ceramiczną. Jednocześnie zacznie obowiązywać zakaz skrętu w lewo na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z ulicą Nila. Jednak ta zmiana związana z zakazem skrętu w lewo nie będzie dotyczyła komunikacji miejskiej. Wykonawca przewiduje, że ten etap tymczasowej organizacji ruchu będzie obowiązywał do połowy sierpnia bieżącego roku. Przypomnijmy, że zakończenie wszystkich prac związanych z budową dwóch nowych mostów przez Bóbr i przebudową układu komunikacyjnego na drodze krajowej planowane jest w trzecim kwartale 2027 roku.
5: Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: A na koniec kronika policyjna. Nielegalna plantacja konopi w lesie zlikwidowana. 40-letni właściciel został zatrzymany przez policjantów z Kowar i Straż Leśną, a teraz grozi mu do 8 lat więzienia. O szczegółach Edyta Bagrowska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
7: Policjanci prowadzą czynności operacyjne. Uzyskali informację wskazującą, że na terenie kompleksu leśnego w rejonie ulicy Rejtana w Kowarach może znajdować się nielegalna plantacja konopi. W związku z tym podjęli działania wspólnie z funkcjonariuszami Straży Leśnej Nadleśnictwa Śnieżka. Do zatrzymania podejrzanego doszło w miejscu, gdzie prowadził on uprawę. W trakcie czynności funkcjonariusze ustalili, że 40-latek pielęgnował rośliny w dwóch oddzielnych miejscach. Łącznie zabezpieczyli blisko 50 krzewów konopi indyjskich, znajdujących się w różnym stadium rozwoju. Z zabezpieczonych roślin można byłoby wytworzyć znaczne ilości środków odurzających. Mężczyzna został zatrzymany i umieszczony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.
2: Dziękuję. Dzisiaj to wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy. Zapraszamy na wtorkowe raporty regionalne. Ten pierwszy na antenie Muzycznego Radia o 5.30. Do usłyszenia.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja. Reklama.
8: Okulary są? Telefon naładowany? To ruszajcie na szlak odkryć z funduszami europejskimi. Krasnal Dotacji już przypomina. Wasze letnie podróże po Dolnym Śląsku mogą przynieść Wam fantastyczne nagrody. Wystarczy, że podczas wycieczek odwiedzicie miejsca zmienione dzięki unijnemu wsparciu, zrobicie fotkę i wrzucicie ją z opisem pod postem konkursowym. Bawimy się aż do końca września. Poszczegóły wpadajcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
9: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
8: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
10: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla Was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę.
11: Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu.

0: przede wszystkim piosenki, które usłyszycie tylko u nas. Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Panie i panowie, startujemy!
1: A dzisiejsze jego wydanie będzie jednocześnie ekspresową podróżą w kierunku Ameryki Południowej, Morza Karaibskiego czy Śródziemnomorskiego, no i nie tylko, także jeśli ktoś z was myśli o wylocie, to dajcie głośniej, no i lecimy. Patryk Łasica, dobry wieczór.
0: Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Tego słucha się głośno.

0: Była Brazylia, była Jamajka, no to czas na Ibizę. Przed nami Venga Boss.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.
2: Up the sound system, 'cause we're going to

0: Nicroy, Milkwish, Sandy Horn, Sunrise Festival z roku 2012, a teraz ponownie, moi drodzy, kierunek Karaiby, no i Shaggy.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.

0: wakacyjnych hitów. Reklama.
1: Okulary są, telefon naładowany? To ruszajcie na szlak odkryć z funduszami europejskimi. Krasnal Dotacji już przypomina. Wasze letnie podróże po Dolnym Śląsku mogą przynieść Wam fantastyczne nagrody. Wystarczy, że podczas wycieczek odwiedzicie miejsca zmienione dzięki unijnemu wsparciu, zrobicie fotkę i wrzucicie ją z opisem pod postem konkursowym. Bawimy się aż do końca września. Poszczegóły wpadajcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
1: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 21.
3: Czas na wiadomości.
5: Były ordynator Szpitala Południowego wyszedł z przesłuchania. Ulewy i burze na Pomorzu, ale upał jeszcze pozostanie. Trudny początek Wimbledonu dla Mai Chwalińskiej, ale także dla Włocha Janika Sinnera. Agnieszka Trojanowska, BIS. 9 godzin trwało przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego Emila Jędrzejewskiego. Jak przekazał rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Antoniński, ba w obecności adwokata świadek dostarczył prokuratorze dowody, które znacznie poszerzą prowadzone dotąd sprawy dotyczące nieprawidłowości w Szpitalu Południowym.
6: Biorąc pod uwagę te dodatkowe informacje, które dziś zostały przekazane prokuratorom, widzimy konieczność dodatkowego zabezpieczenia dokumentacji medycznej i dokumentacji organizacyjnej ze Szpitala Południowego. Lista świadków wydłuża się. Chodzi tu głównie o osoby zatrudnione w Szpitalu Południowym w Warszawie. Te przesłuchania będą się odbywały w sposób zaplanowany, cykliczny, zarówno, tak jak już wspomniałem, w prokuraturze, jak i w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
5: Do przesłuchań części personelu medycznego Szpitala Południowego ma dojść jeszcze w tym tygodniu. To placówka, w której SOR-em zarządzał młody lekarz Dawid Kasprzyk, który w ciągu roku zarobił w tym szpitalu ponad 1,5 miliona złotych. Ulewy i burze przechodzą przez Pomorze Zachodnie. Służby interweniują i sprzątają m.in. w Gryfinie, gdzie deszcz i miejscami burze doprowadziły do zalanych ulic i połamanych drzew. Ale upał nie odpuszcza. Nie wszyscy pracownicy mają zapewnione odpowiednie warunki pracy w takich warunkach. Alarmują o tym związki zawodowe, bo docierają do nich niepokojące informacje, o czym Grzegorz Kosieł.
7: Szef handlowej Solidarności Alfred Bujara pojawił się w sobotę z termometrem w namiocie wyprzedażowym Biedronki w Tarnowskich Górach. Jak relacjonuje, temperatura była skandaliczna.
8: 40 stopni, niebywała rzecz, a byłem w tym samym namiocie dzień wcześniej, gdzie pracownicy mówili mi, że już trudno jest wytrzymać. To są namioty bez klimy, gdzie nie ma tej wentylacji. Jakiś tam jeden tylko wentylatorek ledwo chodzący.
7: Skrajne warunki pracy, zagrożenie zdrowia i życia ludzi, to skłoniło związkowca do zawiadomienia policji.
8: Ale policja twierdziła, że nie będzie interweniowała. Mam nadzieję, że będzie z tego spisana notatka. My składamy zawiadomienie o działanie na szkodę pracownika.
7: Po interwencji namiot po południu został zamknięty. W handlową niedzielę również był nieczynny. To tylko jeden z przykładów, bo podobnych spraw w całej Polsce było więcej. Bujara w takich sytuacjach radzi zawiadamiać Państwową Inspekcję Pracy i związki zawodowe.
5: Od porażki finalistki Rolanda Garrosa oraz niespodziewanego zwycięstwa Huberta Hurkacza zaczął się dla biało-czerwonych Wimbledon. Hurkacz pokonał w 3 setach Kaspera Ruda, a Norweg był rozstawiony z numerem 11.
9: Kasper jest bardzo niebezpiecznym zawodnikiem, zawodnikiem z czołówki.
5: Ale okoliczności porażki Mai Chwalińskiej były wyjątkowe. Polka przegrała, wprawdzie w 3 setach zmęczają Sawankiew z Tajlandii, ale osłabienie nadeszło tuż po urazie kostki, którego doznała po swojej piłce meczowej. Broniący tytułu lider rankingu tenisistów Włoch Janik Sinner też nie miał dziś łatwo. Wygrał, ale po wyjątkowo ciężkim 5-setowym meczu z Serbem Miomirem Kecmanowiciem. Spotkanie trwało 3,5 godziny.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja.

Sean Bakery Frontline na linii frontu i jednocześnie w drugiej części naszego festiwalu wakacyjnych hitów. A teraz, moi drodzy, czas na zupełną nowość z naszej polskiej ziemi. Gromy Evil Ha.

ATB Topic A7S Your Love 9PM w remixie Sequential One. A teraz, moi drodzy, Timberg, Sick Bromance, Avicii.

0: Pitbull, Vicky Nano i Tequila. Festiwal wakacyjnych hitów. Zbliżamy się do godziny 21.30. Za nami spotkania z masą najróżniejszych brzmień, gatunków, no ale jednego mamy zdecydowany niedobór, bo do tej pory nie zabrzmiał żaden hip-hopowy numer. A skoro to festiwal hitów, to sięgnijmy po coś, co będzie esencją klimatu lat 90. No i jednocześnie powrotem do korzeni. Usłyszymy rap, ale w towarzystwie jazzowego bitu, czyli dokładnie tak, jak to było w okolicach roku 1915, kiedy zaczęto melo recytować poezję do jazzowych kompozycji. No a następnie w latach 80. powstał tak zwany jazz hop, który jest naprawdę jedyny w swoim rodzaju. Dokładnie tak jak ten numer. Przed nami Quantaloupe i Us Free.
1: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.
2: As you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: wakacyjnych hitów. Reklama.
1: Okulary są? Telefon naładowany? To ruszajcie na szlak odkryć z funduszami europejskimi. Krasnal dotacji już przypomina. Wasze letnie podróże po Dolnym Śląsku mogą przynieść Wam fantastyczne nagrody. Wystarczy, że podczas wycieczek odwiedzicie miejsca zmienione dzięki unijnemu wsparciu, zrobicie fotkę i wrzucicie ją z opisem pod postem konkursowym. Bawimy się aż do końca września. Poszczegóły wpadajcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie. Festiwal wakacyjnych hitów
3: w muzycznym radiu.

0: wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.
1: Za nami spotkanie z Purple Disco Machine. Za dokładnie kwadrans usłyszymy się na falach strefy 79. Także jeśli na pokładzie są jacyś miłośnicy muzyki z XX wieku, to koniecznie zostańcie z nami. A przed nami zupełna nowość od Ava Max i Alana Walkera, Fate.

0: In My Dreams. No i od razu słychać, skąd Agnieszka Chylińska czerpała inspirację do swojego wielkiego przeboju Nie Mogę Cię Zapomnieć. Wy natomiast nie możecie zapomnieć, że za 4 minuty słyszymy się na falach Strefy 79, a na samo zwieńczenie naszego festiwalu przefruńmy jeszcze przez Gwiezdne Wrota. Przed nami Cosmic Gate i Mirador.
1: Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Tego słucha się głośno.

0: wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.
1: Autopromocja.
0: Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 22.
0: Czas na wiadomości.
3: Dziewięć godzin trwało przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego. Poczta Polska ostrzega przed oszustwami SMS-owymi. Polki od trzech porażek rozpoczęły Wimbledon. Agnieszka Trojanowska, BIS. Do wieczora trwało wczorajsze przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Emil Jędrzejewski zeznania składał już po raz drugi. Tym razem zgłosił się ze swoim pełnomocnikiem. Chodzi o głośną aferę Szpitala Południowego w Warszawie i zatrudnienie jako szefa SOR-u lekarza Dawida Kacprzyka, który mimo braku doświadczenia i ukończonej specjalizacji zarobił w rok 1,5 miliona złotych. Miał także stworzyć osobny gabinet, gdzie przyjmowani byli politycy bez kolejki. O zarobkach i o czasie pracy lekarzy jutro odbędzie się spotkanie na szczycie. Premier ma rozmawiać z minister zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, o czym Maciej Kluczka.
4: Historia rozgrzała scenę polityczną. Politycy obozu rządowego chcą, by z tego kryzysu wyszedł też jednak plan na reformę systemu. Niewykluczone, że jeszcze w tym tygodniu rząd zaprezentuje pakiet ustaw. Jedna z nich miałaby ukrócić niekiedy horrendalnie wysokie wynagrodzenia lekarzy, o których konkurują między sobą szpitale powiatowe, mówi Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
5: Ten moment i ten czas posłuży temu, żeby w jakiś sposób uregulować ten cały system.
4: Jedną z propozycji przyjął już parlament. To ustawa, która pozwala powiązać informacje o wynagrodzeniach medyków z numerem PESEL. Takie dane trafiałyby m.in. do Ministerstwa Zdrowia. Projekt krytykuje Naczelna Izba Lekarska, co z kolei krytykuje Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
5: Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej staje w obronie lekarzy, a nie mówi nic o pacjentach. Tak jakby on chronił tylko i wyłącznie lekarzy, nie pacjentów. Ja bym chciał, żeby jednak ten pacjent był równie ważny jak lekarz.
4: Inny pomysł dotyczy mierzenia czasu pracy lekarzy. Tak by nie mogli łączyć pracy w kilku placówkach. Przez to niekiedy pracują niemal non-stop, ryzykując zdrowiem i życiem swoim i pacjentów. Ten pomysł może zyskać aprobatę opozycji, mówi Michał Nieznański z Konfederacji.
6: My to nazwaliśmy roboczo tachograf dla lekarzy, tak żeby rzetelnie sprawdzać, że dany lekarz jest na danym dyżurze.
4: Niezależnie od tego, który projekt będzie projektem wiodącym, w tej sprawie szykuje się gorąca dyskusja w parlamencie.
3: Poczta Polska ostrzega przed oszustwami SMS-owymi. Od 1 lipca po zmianach w przepisach dotyczących opłat za przesyłki spoza Unii Europejskiej oszuści mogą częściej wysyłać SMS o rzekomej konieczności dopłaty do paczki. To tak zwany smishing. Wiadomości mają skłonić do kliknięcia w fałszywy link i podania danych lub wykonania płatności. Poczta Polska podkreśla, że nie wysyła SMS-ów z linkami do płatności za przesyłki i apeluje o ostrożność. Trzy porażki Polek na początek Wimbledonu z Londynu. Właśnie przyszły nie najlepsze informacje, że Magda Linet przegrała z rozstawioną z numerem 5 rosyjską tenisistką Mirą Andrijewą w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. 19-letnia Andrijewa to mistrzyni niedawnego French Open. Wcześniej w pierwszej rundzie odpadły dwie inne Polki. Maja Chwalińska z powodu kontuzji przegrała z Manachayą Savangajew z Tajlandii, a Magdalena Frank z Rosjanką Anną Kalińską. Jutro jeszcze jedna nasza nadzieja. Iga Świątek zagra z Amerykanką Taylor Townsend. Pozytywnym akcentem dzisiejszego Wimbledonu było zwycięstwo Huberta Hurkacza. Polak pokonał w trzech setach Kaspera Ruda.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Echa Festiwalu Hitów wybrzmiewają na falach Strefy 79, ale nie ma co się dziwić, no bo XX wiek to najbardziej intensywny okres w historii muzyki. No i do dziś wielu artystów czerpie z niego garściami inspiracje, tak jak Black and Crown. To jest Chance to Desire, no a do północy przekonamy się niejednokrotnie, że XX wiek jest naprawdę magicznym okresem. Ja was witam na falach muzycznego radia, Patryk Łosica, dobry wieczór, a przed nami CJ Lewis, Sweet for My Sweet.
1: Muzyczne radio.
2: Strefa 79.
1: Najlepsze topowe hity ostatnich 30 lat XX wieku.

Go i No Way Out, a teraz specjalna dedykacja dla wszystkich ratowników wodnych, no bo dziś w kalendarzu wasze święto. Pozdrawiamy, dziękujemy za to, że jesteście i że dbacie o nasze bezpieczeństwo w momentach wypoczynku, szczególnie w tym intensywnym wakacyjnym okresie. No i utwór, który możemy zagrać, jest chyba jedyny i jedyny słuszny przed nami, Rudy Schubert. Strefa

Sergio Mendes w strefie 79, no i za nami już prawie 30 minut programu. Ekspresowo to leci na naszym Facebooku, tak jak zawsze. Im później, tym więcej osób, co bardzo cieszy, bardzo miło was wszystkich widzieć i dziękuję także za każdą propozycję, którą do nas nadsyłacie. I posłuchajmy jednej z nich. Przywita nas formacja Sweet Connection i Heart to Heart.

Taka oto muzyczna wersja legendy o królu Midasie, który wszystko, czego dotknął, zamieniało się w złoto. Żyć, nie umierać, można pomyśleć, no ale finał historii nie był tak optymistyczny. Zostało nam 20 minut do godziny 23, a dziś nasz srebrno-szary satelita również zmieni swoją barwę, tyle że na kolor truskawkowy. Czeka nas truskawkowa pełnia księżyca i apogeum tego zjawiska wypada o godzinie 1:58. Wówczas tarcza będzie największa i najlepiej widoczna. No i w związku z tym proponuję wszystkim wycieczkę na pole, truskawkowe pole. 1, 2, 3, 4.

29 dzień czerwca, za oknami truskawkowa pełnia, no i my wybraliśmy się na wycieczkę w towarzystwie Beatlesów na pole truskawek i nawet udało się znaleźć kwiat paproci, kwiat jednej nocy. Jeden z najbardziej wyjątkowych żeńskich chórów w historii polskiej muzyki, Alibabki, no i ależ to były babki. Przepiękne głosy, wyjątkowy styl. Oprócz działalności solowej współpracowały przykładowo z Czesławem Niemenem, a przebojów nagrały naprawdę mnóstwo. Klasyka polskiej muzyki. No a teraz ponownie wybierzmy się za ocean. Tutaj czeka na nas kolejna legenda, wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju, Tina Turner z Teeny Windows.

Sophie B. Hawkins, right beside you. I można powiedzieć dosłownie, moi drodzy, bo już prawie za nami poniedziałek, mamy minutę po godzinie 23. No i płyńmy dalej na naszym Facebooku standardowo. Coraz więcej osób, coraz więcej propozycji. Bardzo nas to cieszy, bardzo miło was wszystkich widzieć. I sięgnijmy po kolejną z nich, tym razem od naszego słuchacza Artura, a w strefie pojawi się Phil Collins i legendarne In There Tonight.

Kompozycja, która jest uważana za jedno z największych arcydzieł grupy Queen. Niesamowita fuzja brzmień, no i oczywiście w samym środku kadencja andaluzyjska i piękne brzmienie gitary flamenco. Logika nam podpowiada, że to Brian May, ale nic bardziej mylnego. Brian sam przyznał podczas nagrywania, że to hiszpańskie tempo go po prostu przerosło. No i ktoś zapyta, co więc zrobili. I mogę wam powiedzieć, że zadziałał czysty przypadek, bo w tym samym czasie w Montreal, gdzie Queen nagrywał ten album, przebywał Steve Howe, legendarny gitarzysta z zespołu Yes. No i pech chciał, albo szczęście, że postanowił wpaść do chłopaków z Queen na kawę. No i Brian May dosłownie wcisnął mu w rękę gitarę klasyczną, pokazał palcem pustą dziurę w środku partytury, no i powiedział do niego: słuchaj, zagraj tu coś w stylu hiszpańskim, ale bardzo szybko, tak jak tylko potrafisz. No i Howe początkowo popatrzył się na niego, opierał i twierdził, że nikt przy zdrowych zmysłach nie wchodzi przecież z marszu do studia, żeby zagrać solo dla Queen. Ostatecznie jednak usiadł, zamknął oczy, no i za pierwszym razem stworzył wielkie arcydzieło. I też a propos tej hiszpańskiej gitary, powróćmy do Polski i przywitajmy formację Manam.

Ricky Martin, La Copa de la Vida, czyli Kielich Życia z dedykacją dla wszystkich zmotoryzowanych słuchaczy, co by nam tutaj nie poprzysypiali. No i skoro był już kielich, to musi być też król i jest to i król malinowy Urszula i Budka Suflera.

Koszula, budka suflera i malinowy król. No a dziś, moi drodzy, na niebie pełnia truskawkowego księżyca. Mamy 32 minuty po godzinie 23, no i czas teraz na propozycję od Marcina. Pozdrawiamy cię, dziękujemy, a w strefie przywitamy Billy'ego Joela.

0: lewym narożniku poniedziałek, w prawym wtorek. No i patrząc na zegar, wynik jest bezsprzeczny. Nokaut. Za moment przywitamy nowy dzień, a ja dziękuję wam za wspólnie spędzony czas. Patryk Łasica. Pogodnych nastrojów, spokojnej nocy, a w strefie zagrają dla was jeszcze Anna Maria Jopek, pojawi się Gary Moore czy Proper Heads, a my słyszymy się już przy następnej okazji.
1: Muzyczne radio.
2: Strefa 79.
1: Najlepsze topowe hity ostatnich 30 lat XX wieku.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę.
0: Autopromocja.

kąt u ciebie taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć.